Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Gal Anonim, Kronika Polska. Fragmenty. Kronika Polska, Gala Anonim.

XVI. Do dziś nie wiadomo, kim był ten człowiek, ale podobno nie pochodził z Polski i zamierzał zostać duchownym. W kronice jest wzmianka, że miał niebawem złożyć śluby zakonne. Spekulowano, że pochodził z Węgier, o czym świadczyć miała jego doskonała znajomość tamtych rejonów, lecz nie był to jego rodzimy kraj. Analiza kroniki pokazała, że z pochodzenia był najprawdopodobniej Francuzem i należał do opactwa benedyktynów, lecz nie umiano potwierdzić tej informacji. Po Galu anonimie nie zachowały się żadne inne źródła, które umożliwiłyby weryfikację tych założeń. Gal stworzył kronikę polską z wdzięczności za gościnę na książęcym dworze. Swoje dzieło napisał w języku łacińskim, zarówno prozą, jak i wierszem, co świadczy o kunszcie literackim autora. Utwór powstał na podstawie gotowych zapisków i przekazów ustnych. Zabrakło w nim chronologii wydarzeń, ponieważ Gal skupił swoją uwagę na bohaterach i ich wojennych wyczynach. Ówczesna Polska została opisana jako ziemia pełna dobrobytu i kraj niezwykle wytrzymały. Autor zaznaczył, że mimo tylu walk i ataków ze strony wroga nie poddała się. Było to z jego strony wyrazem uznania i podziwu dla naszych rodaków. Następcą francuskiego mnicha i równie dobrym kronikarzem był Wincenty Kadłubek. Opisane przez niego wydarzenia różniły się od tych przedstawionych przez Gala. Kadłubek był bardzo zapatrzony w kościół, co miało odzwierciedlenie w jego notatkach. Gal wolał stać z boku i o zdarzeniach informował czytelnika z pewnym dystansem. Ciekawe, prawda? Przecież Gal anonim też należał do duchowieństwa, a jednak nie podzielał opinii Kadłubka w wielu kwestiach. Jeśli chcesz się dowiedzieć trochę więcej, wysłuchaj do końca naszego opracowania. Przyda ci się nie tylko na języku polskim. Kto wie, może zabłyśniesz wiedzą także przed nauczycielem historii. Poznaj niezbędne minimum. Kronika to utwór historiograficzny, opowiadający historię władców oraz ich czynów. Pod względem literackim jest to typowy dla epoki średniowiecza utwór epicki, który łączy elementy legendy, opowieści i baśni. W kronice polskiej Gala anonima dominuje proza, ale nie brakuje tam też innych gatunków literackich, na przykład wiersza, listów, przedmowy, a także podsumowań i epilogów. Język kroniki jest bogaty w środki stylistyczne, takie jak metafory, porównania i liczne epitety. Poszczególne zdania są napisane prozą rytmiczną, co oznacza, że podzielono je na człony zawierające podobną liczbę sylab. Dodatkowo niektóre głoski i właśnie sylaby są powtarzane celowo, co w literaturze nazywa się aliteracją. Możesz o tym wspomnieć na lekcji. Nauczyciel może być zaskoczony, ale i zadowolony, że interesujesz się takimi pojęciami. Kronika Gala anonima opiera się na trzech księgach. W pierwszej autor opisuje dzieje panowania dynastii Piastów oraz śmierć Chrobrego. W drugiej przedstawia postać Bolesława Krzywoustego, a w trzeciej jego czyny i dokonania. W tym czasie wplata też inne wątki, które nie są bezpośrednio związane z osobą księcia. Wróćmy jeszcze na chwilę do kroniki jako utworu historiograficznego. Jest ona opowieścią o dziejach władców i ich wojennych dokonaniach, ale warto pamiętać o punkcie widzenia kronikarza. W kronikach fajne jest to, że te same zdarzenia mogą być opisane w różny sposób. Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W kronice polskiej Gala anonima władcy są przedstawieni jako sprawiedliwi, odważni i przywiązani do swoich poddanych. U Kadłubka z kolei są zdrajcami, oszustami i ogólnie rzecz biorąc bardzo złymi ludźmi. Jeśli mowa o bohaterach, to głównym bohaterem w kronice polskiej jest Bolesław Krzywousty, książę małopolski, śląski i sandomierski. Autor przedstawił go jako jednego z najlepiej zapowiadających się władców. W kronice opisał wydarzenia przed jego narodzinami, tuż po nich oraz czasy młodości Krzywoustego. Jednym z ważnych fragmentów kronik była relacja z pola bitwy pod Głogowem, w której młody książę wykazał się wielką odwagą i lojalnością wobec swoich żołnierzy.

zyskał nawet przydomek księcia, który nigdy nie śpi, ponieważ wydawało się, że jest obecny na polu walki non-stop, bez jakiejkolwiek chwili odpoczynku. W swoich kronikach Gal nie pominął także innych władców, m.in. Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ten drugi był dla francuskiego mnicha władcą idealnym. Według autora Krzywousty powinien naśladować Chrobrego, a nawet być od niego lepszy, ponieważ nie ma drugiego takiego króla. Anonim wspomina też o konflikcie innego Bolesława, śmiałego, z biskupem Stanisławem. Takie przechodzenie z władcy do władcy jest trochę nielogiczne, dlatego anonimowi wiele razy zarzucano, że opisywał wyłącznie te fakty, których ideologia była mu bliska, a pomijał inne. Zdania na temat konfliktu nie podzielał Wincenty Kadłubek, który uważał śmiałego za zdrajcę. Według niego król zabił biskupa Stanisława ze Szczepanowa, a zwłoki duchownego poćwiartował. Gal Anonim nie wypowiada się na ten temat aż tak dosadnie. Twierdzi, że nie wie, co było tak naprawdę powodem konfliktu między władcą a biskupem. Ubolewa za to nad śmiercią Chrobrego, opisując ją i upadek Polski w pieśni o śmierci Bolesława. Spróbuj zapamiętać tych bohaterów, ponieważ to oni stale przewijają się w księgach Kroniki Polskiej, a ich charakterystykę na pewno będziesz omawiał na lekcjach. To Bolesław Krzywousty, książę ziemi małopolskiej, sandomierskiej i śląskiej. Bolesław Chrobry, władca Polski pochodzący z dynastii Piastów i pierwszy koronowany król naszego kraju. Był również księciem Czech w latach 1003-1004. I Bolesław Śmiały, nazywano go Szczodrym. Panował w latach 1076-1079. Według niektórych skazał na śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa, za co wiele osób go potępiało. Jego pradziadkiem był Bolesław Chrobry. Dzieło Gala Anonima bardzo często nazywa się Kroniką Trzech Bolesławów. Choć bohaterami opowieści są też inni książęta z rodu Piastów, jak Mieszko I, który chciał poślubić księżniczkę czeską Dobrawę. Zgodę na ślub z Dąbrówką, bo tak też ją nazywano, uzyskał dopiero wtedy, gdy przyjął sakrament chrztu. Było to ważne wydarzenie w państwie polskim. Datuje się je na rok 966 i na pewno będziesz o tym mówić na lekcji historii. To już wszystko w niezbędnym minimum, ale zachęcamy, abyś został z nami jeszcze trochę. Streścimy, a potem podsumujemy najważniejsze fragmenty tego utworu. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia fragmentów utworu. W Kronice Polskiej ważną rolę odgrywa Księga Pierwsza, której rozpoczęcie i zakończenie to relacja z narodzin Bolesława Krzywoustego i mimo, że jest on głównym bohaterem kroniki, to ta księga należy do Bolesława Chrobrego. W oczach Gala Anonima jest on najlepszym i najbogatszym władcą, sprawiedliwym i słuchającym jednej ze swoich mądrych żon. Ma ich przecież cztery, lecz tylko jedna, Emnilda, ma na niego tak duży wpływ, że król okazuje miłosierdzie skazanym na śmierć, choć sam bez namowy żony nigdy by tego nie zrobił. Na cześć ocalałych ma być wydane przyjęcie. Bolesław odmawia w nim udziału, twierdząc, że wspólnie z wojskiem musi stać na straży bram zamku, aby móc zareagować w razie ataku wroga. Dla Chrobrego najważniejsze jest bezpieczeństwo poddanych. Bolesław jest też szlachetny. Gdy umiera biskup praski, Wojciech, który później został świętym Kościoła katolickiego, wykupuje jego ciało i rozkazuje pochować biskupa w Gnieźnie. Króla cechuje także odwaga i męstwo. Widać to chociażby w chwili najazdu na Ruś, którą władca chce podbić w ramach zemsty za brak zgody na ślub z księżniczką. Bolesław nie ucieka z pola walki, mimo że jest na przegranej pozycji. Gdy jego żołnierzom braknie sił, sam wkracza w środek bitwy i pokonuje wrogów. Chrobry ma również swoje przemyślenia odnośnie do śmierci. Twierdzi, że jest w stanie oddać Kostusze cały swój majątek, ale chciałby, aby nie zabierała ona jego wojaków. Niestety, jego chęci nie robią na śmierci wrażenia,
a i niebawem o niego samego się upomni. Zanim król umrze, zwoła jeszcze na naradę najbardziej zaufane osoby i przekaże im to, co miał okazję zobaczyć w swojej wizji. Wie, że po jego śmierci Polska stanie w obliczu problemów, z którymi będzie musiała się zmierzyć. Odejście władcy jest dla poddanych i żon króla wielkim dramatem, co jedna z nich demonstruje w pieśni żałobnej. Schedę po zmarłym władcy przejmuje jego syn, Mieszko II, lecz nie umie rządzić tak jak ojciec. Nie potrafi tego również jego syn Kazimierz, nazywany odnowicielem, ani wnuk Mieszka Bolesław, określany śmiałym lub szczodrym. Ten ostatni popada zresztą w konflikt z krakowskim biskupem. Za męczeńską śmierć duchownego przyjdzie mu zapłacić wysoką cenę. Zostaje wygnany na Węgry, a władzę przejmuje jego brat Władysław Herman. Nie ma on jednak potomka, który mógłby zasiąść na tronie po jego śmierci. Herman modli się o to do świętego Idziego. Dużo też pielgrzymuje i prosi o wsparcie mnichów benedyktyńskich, mimo że ma już jednego syna, lecz jest on z nieprawego łoża. W końcu Bóg spełnia jego prośbę. Rodzi mu się kolejny syn, Bolesław, który zyskuje przydomek Krzywousty. Narodziny księcia są wielkim wydarzeniem, ponieważ poddani mają nadzieję, że będzie on równie dobrym władcą, co jego pradziadek Bolesław Chrobry. Gal Anonim opisuje młodość Krzywoustego w drugiej księdze kroniki. Chwali go za odwagę, męstwo i pracowitość. Jest dumny, że Bolesław przedkłada inne ważne rzeczy nad zabawę. Wyraża nadzieję, że będzie równie sprawiedliwy i miłosierny jak Chrobry, którego mnich bardzo cenił w roli władcy. Osiągnięcia księcia Gal relacjonuje w księdze trzeciej. Ważnym fragmentem utworu jest opis bitwy pod Głogowem, w której brał udział Bolesław. Mimo znacznego osłabienia wojska nie przestraszył się wroga. Swoich przeciwników pokonał też w bitwie o Nakło, wykazując się sprytem i nie lada odwagą. Zdobycie miasta kończy ostatnią księgę kroniki. To już koniec streszczenia fragmentów utworu, ale nie naszego opracowania. Zbierzmy teraz w całość wszystkie najważniejsze fakty. No dobrze, czas na podsumowanie. Kronika Polska Gala Anonima nazywana jest najstarszym dziełem narodowym, choć napisano ją w języku łacińskim. Przedstawione w niej fakty są ściśle związane z naszym krajem. Gal stworzył swoje dzieło na specjalne zamówienie księcia Bolesława Krzywoustego, jednak nie zawierało ono typowej dla tego gatunku chronologii zdarzeń. Utwór zaliczono do gesta, gatunku literackiego, który stał się potem popularny w średniowiecznej literaturze francuskiej. Utwór gatunku gesta nie zawierały dat zdarzeń, ale czyny i osiągnięcia bohaterów przedstawione w kilku połączonych ze sobą wątkach. Dzieło Anonima jest klasycznym przykładem prozy rymowanej skomponowanej z trzech części. Każda z nich rozpoczyna się listem, po którym pojawia się skrót wydarzeń, a dopiero potem właściwa treść z podziałem na mniejsze fragmenty, czyli podrozdziały. Postaraj się zapamiętać ten układ. W Kronice Polskiej rolę narratora pełni autor. Opisywane przez niego wydarzenia są przedstawione w formie epizodów, a nie osądów. Kolejne wątki wiąże ze sobą osoba bohatera. Gal dąży do przedstawienia historii w sposób obiektywny, dlatego rzadko wyraża swoje zdanie na jakiś temat. Stosuje wiele ogólnych sformułowań, by nie narzucać czytelnikowi konkretnego punktu widzenia. W Kronice Polskiej najważniejsza jest osoba Bolesława Krzywoustego. Nie zabrakło tam również jego pradziadka Bolesława Chrobrego. Gal wyraźnie go cenił i wychwalał na każdym kroku. Dla mnicha był on idealnym władcą, o czym świadczy ton pochwalny w wielu fragmentach utworu. Anonim przedstawił Chrobrego jako sprawiedliwego, miłosiernego i troskliwego. Uważał, że powinien być wzorem dla innych władców. Chwalił też jego dokonania wojenne, które według niego miały duże znaczenie dla Polski. Jednak w Kronice głównym bohaterem jest Krzywousty, prawnuczek Chrobrego, który według Gala miał zadatki na równie dobrego władcę.
Mnich poświęcił życiu księcia aż 2

dwie księgi z trzech, porównując jego rządy z rządami jego przodków. Utożsamiał też Krzywoustego z postaciami biblijnymi. Wyrażał zachwyt nad jego odwagą, męstwem i sprytem. Powtórzmy to jeszcze raz. Bolesław Chrobry był ideałem władcy, a jego prawnuk, nazywany Krzywoustym, miał szansę na godne reprezentowanie narodu polskiego, podobnie jak jego dziadek. Powoli zbliżamy się do końca opracowania, ale nie obędzie się bez wisienki na torcie. Na pewno chciałbyś zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami, prawda? Nic prostszego. Wystarczy zapamiętać jeszcze co nieco z historii. Na koniec kilka słów dla ambitnych. Z Kroniki Polskiej korzystali inni autorzy. Wśród nich był Wincenty Kadłubek, który swoją wersję dziejów przedstawił u schyłku XII wieku. Jego zapis różnił się od opowieści anonima, ponieważ Kadłubek był mocno związany z duchowieństwem i znacznie poszerzył wątek męczeńskiej śmierci krakowskiego biskupa Stanisława. Miał też odmienne zdanie na temat władców, których Gall z takim zachwytem opisywał. Kronikę stworzył na zamówienie syna Krzywoustego, Kazimierza, którego nazywano Sprawiedliwym. Jednak nie był jedynym kronikarzem, który opierał się na utworze Galla anonima. Jego zupełnie odmienną wersję stworzył Jan Długosz, który dodał do historii daty i ułożył je w porządku chronologicznym. Potem o Kronice Polskiej na długi czas zapomniano. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1749 roku, a później dopiero w 1824. Znane jest jej opracowanie autorstwa Jana Wincentego Bantkiego oraz Romana Grodeckiego. Rękopisy kroniki można zobaczyć w Bibliotece Narodowej w Warszawie i w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Jeśli daleko ci do fana bibliotek, obejrzyj filmy historyczne o czasach panowania władców z dynastii Piastów. Jeden z nich nosi tytuł Gniazdo. To polska produkcja wyreżyserowana przez Jana Rybkowskiego. Pochodzi z roku 1974 i opowiada o czasach Mieszka I. W filmie pojawia się też postać jego syna Bolesława. Możesz także poszukać serialu dokumentalnego z 2012 roku, który nosi tytuł Tajemnice początków Polski. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Już niemal 500 000 Polaków dostaje tak zwaną bieda emeryturę. To jest mniej niż 1800 zł na rękę miesięcznie.
2: Przyszłam, bo nie mam nic w domu.
3: A emeryturę jaką pani ma?
2: A mam, żeby żyć, żeby za mało, tylko się męczę, no. Bo muszę żyć jakoś.
4: Tyle lat ja mam 1100 zł emerytury.
5: Złodziej na złodzieju. Złodziejem pogania.
6: Ja tu mam taką propozycję dla naszych rządzących. Niech oni, kurna, przejdą na umowę zlecenie i niech pracują na tych naszych warunkach. Niech oni mają takie umowy jak my. No pracowałam na takich właśnie takich śmieciówkach i niestety, ale do emerytury.

przejdą na umowy zlecenie i niech pracują na tych naszych warunkach. Niech oni mają takie umowy jak my. No pracowałam na takich właśnie takich śmieciówkach i niestety, ale do emerytury.

0: makaron, dostanie się od jakiejś puszki i zawsze te parę groszy jakoś dożyje się. Żyje się z tym.
1: Szybko przybywa tych najbiedniejszych emerytów. Jest ich o 30 tysięcy więcej niż rok wcześniej. O tym dziś. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Coraz dłuższa jest ta kolejka przed jadłodajnią Caritasu na ulicy Grochowskiej w Warszawie. Przed innymi w całej Polsce na pewno też. Akurat w Warszawie to w piątki rozdają mąkę, olej, makaron, jakieś konserwy.
3: Przyszłam, bo nie mam nic w domu.
4: A tak, a emeryturę jaką pani ma?
3: A mam! Mam, żeby żyć, żeby za mało, bo mieszkanie się płaci.
4: A dużo zdrowia życzymy.
3: Ja też, bo nikomu źle nie życzę, tylko się męczę, bo muszę żyć jakoś.
4: A u pani właśnie jak to z emeryturą jest?
0: No 1600 tam.
4: Czyli poniżej minimalnej. Czyli
0: tak, jakoś, widzi pan, tutaj trochę się stanie, tu troszkę jakoś się żyje. Trzeba jakoś żyć.
4: A, że tutaj po jakiś chleb, troszkę, czy tam zupę? Troszkę,
0: tak, pracowałam, później poszłam na rentę i z renty poszłam na emeryturę, bo chorowałam. No i to tak wyszło.
4: A ile pani przepracowała?
0: 15 lat. W przedszkolu pracowałam. Obiady gotowałam, później poszłam jako pomoc. Dzieciom pomagałam.
4: No jak pani sobie radzi?
0: Jakoś trzeba radzić sobie. Jakoś trzeba. Jakoś się radzi. Jakoś trzeba radzić. Za to makaron dostanie się od jakiejś puszki i zawsze te parę groszy jakoś dożyje się. Żyje się z tym.
4: To jest Caritas, tak?
0: W Caritas? Caritas, tak. No na obiadzie tu nie chodzę, tylko raz w tygodniu wydają to tam od czasu do czasu. Od czasu do czasu, nie przechodzę od czasu do czasu.
5: O. A teraz niech machnie sobie.
4: Mnóstwo towaru i tak to można się jakoś utrzymać. A ile ma pani emerytury?
5: 2000.
4: Czyli no to już taką trochę wyższą niż minimalna.
5: No już, bo niektórzy na lewo pracowali. Na czarno,
4: Bo to te lata 90. całe 2000.
5: Ja 45 lat przepracowałam w wojskowości i małą emeryturę dostałam.
4: Jako kto pani pracowała?
5: Ja? Pomoc kuchni.
4: Ale są takie archiwa, gdzie tam można pogrzebać i popatrzeć, czy tam rzeczywiście wszystkie te papiery są.
5: Jak ja miałam spalone papiery.
4: Spalone?
5: No, o stanie wojennym.
4: Aha, żeby i co, spłonęły i nie ma papierów, tak?
5: Nie ma. Jak spalone, to gdzie panu znajdą? To mnie jedna pani powiedziała, tutaj dostaję wydawki mój i zawsze można skorzystać i wytrzymać człowiek, jak to się mówi. No cukier kosztuje, wszystko kosztuje. Kochany, ludzie kombinują. Kiedyś kradli i żyli i mieszkania mieli, a człowiek tyrał, zapierdzierał i gówno z tego ma. No.
4: 500 000 Polaków ma niższą emeryturę niż minimalną.
6: Tak jest, to jest prawda. Wie pan ile ja mam? Wypracowałam się, pracowałam w Ministerstwie Leśnictwa tam. Tyle lat. Ja mam 1100 zł emerytury.
4: Pani pracowała więcej niż 20 lat, czy mniej?
6: Tak, więcej. No pewno nie byłam zarejestrowana, nie byłam nic i to tak przeszło.
4: No ale jak w ministerstwie nie zarejestrowana była?
6: No pani? nie byłam.
4: A jako kto właśnie pani pracowała?
6: Tam było przedszkole i ja jako wychowawczyni pracowałam.
4: I co, dłużej niż 20 lat?
6: O Jezu, ponad 30 się nie upominam, nie chodzę nigdzie i tak jestem ładna i tak. No i co pani?
4: No ale to może trzeba iść właśnie się tam, wie pani, tam się dopominać o swoje. No. Żeby poszukali, wyciągnęli te papiery do ZUS-u tam. Najpierw do ZUS-u to pokierują, gdzie tam iść.
6: No tak, tak.
4: No chyba, że pani wie, że pani była niezarejestrowana.
6: Nie, to jest to, co pan mówi.
4: No jak pani sobie daje radę właśnie?
6: Proszę pana, nie pożyczam nic, nie chcę od nikogo. Jestem ładna, mam urodę.
4: No tak, to.
6: No co? Nawet poczęstujemy, bo biednemu damy wyniosę. Ja tu na rogu.
4: Ale sen niepełnosprawny, mówi pan.
6: Tak, ładny, fajny, po maturze chłopak, no i co? Troszkę mnie pomaga rodzina, Siedlec. A. I dlatego mnie wystarczy na wszystko. Ja sobie tak, wie pan, ja nie piję, ja nie palę, bo ja nie lubię tego. No i tak jakoś się trzyma. Teraz sobie szłam na spacer, może jakiegoś ładnego chłopaka. O, tu ładny jest jeden, drugi.
4: Drugi, tak jest.
6: Przystojny. I jakoś się radzi. No bo co, usiąść i płakać. Dobrze, że mam urodę jeszcze.
4: To oczywiście.
6: I love you, YouTube.
1: Teraz pierwsze roczniki z lat 60. wchodzą w wiek emerytalny. No a to są roczniki, które tak na poważnie wchodziły na rynek pracy w czasach transformacji. Praca na czarno albo na śmieciówkach. Teraz

0: Zaczyna zbierać żniwo.
1: Co ludzie powiedzą?
2: To ile lat pan tam ma mniej więcej?
3: 10. Na czarno najczęściej się pracowało. Więcej można było zarobić niż państwowo.
2: Mm-hmm. No tak, człowiek młody to nie myślał.
3: No właśnie.
2: I co, i teraz też tak nie bardzo, bo to nie ma jak...
3: Znaczy wie pan, teraz to ja łapię dorywcze prace. Takie wie pan, remonty mieszkań jakieś takie.
2: To co, bez składek żadnych?
3: Bez składek. No co zrobić? Takie życie.
4: Ja to mam taką propozycję dla naszych rządzących. Mhm. Niech oni, kurna, przejdą na umowę zlecenie i niech pracują na tych naszych warunkach.
2: A, że tam mówi pani, że w Sejmie, tak?
4: Tak, niech oni mają takie umowy jak my. No my musimy się godzić, a oni, kurczę blady, to co, z innej gliny są zrobieni? No pracowałam na takich właśnie takich śmieciówkach i niestety, ale do emerytury mi tego nie doliczyli.
2: Ile pani ma tej emerytury, jeżeli mogę?
4: W tej chwili 1400. Gdzie by pan nie poszedł? Wszędzie, kurczę, jest to samo.
2: Śmieciowa umowa?
4: Tak. Pracodawcy tak wyzyskują ludzi, że to przechodzi ludzkie pojęcie.
2: Że albo się pracuje na umowie o dzieło, albo
4: bo
2: się nie...
4: Poszukaj sobie innej roboty. Na swoje miejsce mamy 10 osób. Oni powinni robić tak samo na śmieciówkach, jak i my. Oni tak samo powinni mieć umowę zlecenie albo umowę o dzieło. Właśnie w Sejmie. Wtedy by dopiero zobaczyli, jak to naprawdę jest. Bo oni nie mają zielonego pojęcia.
5: Ja mam 800 zł emerytury. Robiłem prywatnie cały czas. Do tego mi nie policzyli.
2: Ale to co, pan myślał, że on odprowadza składki, ten właściciel, a co, nie
5: odprowadzał? Odprowadzał.
2: A jak odprowadzał, jak ma pan niepoliczone?
5: No nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego.
2: No to pewnie nie odprowadzał.
5: A może nie odprowadzał, może oszukiwał. Nie wiem.
2: Gdzie pan pracował właśnie?
5: W warsztacie samochodowym.
2: A, no jak pan sobie radzi? Jak te 800 zł, no to...
5: No jakoś muszę.
2: Wie pan, jak tu zjeść, za co, jak tu...
5: No jakoś sobie daję radę.
2: A mieszkanie pan jakieś tam opłaca, czy...
5: Nie do... Tak.
2: Jeszcze opłaca pan mieszkanie z tych 800 zł?
5: Tak.
2: A u pani jak z emeryturą? Ile ma pani?
6: 1800, to co to jest?
2: No to pani ma właśnie minimalną emeryturę.
6: No. Złodzieje. I pójdę co do tego ZUS-u i będę się kłócić z tymi złodziejami.
2: A ile pani przepracowała lat?
6: O, kochany, z 60 lat. Zawsze składki odprowadzałam. Nigdy nie zalegałam.
2: A tu gdzie pani pracowała właśnie?
6: No różnie. Pierw w sklepie mięsnym MHM jak był. Aha. Później MHD. Zrobili MHD. Proszę pana, 12 godzin nieraz pracowałam. Jak trzeba było.
2: I odprowadzała pani składki i 1800 emerytury?
6: Ale po co oni mnie odbierali też przecież? Przecież jak wypłatę brałam, to przecież odliczali to.
2: No właśnie.
6: No. Złodziej na złodzieju. Złodziejem pogania.
2: No ale to jak pani sobie radzi właśnie?
6: Widzi pan. Na bruku.
2: A, że tu...
6: Handluję.
2: Tu kupić, tu sprzedać? No.
6: Nie, ja swoje rzeczy sprzedaję.
2: A też.
6: To ja już miałam kiedyś sklep. Koszulę.
2: A, koszulę?
6: No.
2: I co?
6: A kiedyś sklep miałam i po prostu zostało mi pełno towaru i handluję. A. Przynajmniej sobie dorabiam, bo przecież jakby tu zdech.
2: Wszystkiego dobrego, zdrowia no, i
6: ja
2: pieniędzy.
6: Ja też wszystkiego dobrego.
2: I pieniędzy.
6: Ja też wszystkiego dobrego.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
0: Jeżeli ktoś wie, że był zatrudniony, że były odprowadzane składki, ale w ZUS-ie nie ma na to dowodów, no tak może być, szczególnie kiedy chodzi o lata sprzed 99 roku, no to trzeba poszukać tych dowodów samemu. Są archiwa, mogą być jakieś inne dowody, że było się zatrudnionym, jakieś legitymacje, umowy, mogą być nawet zeznania świadków. Żeby dostać minimalną emeryturę, trzeba mieć przepracowane co najmniej 20 lat, jeżeli jest się kobietą, no i 25 lat to w przypadku mężczyzn.
7: Źle pan trafił.
2: Pani ma wysoką akurat emeryturę.
7: Bo stara jestem i dlatego mam wysoką. Moja córka ma lat 50 i stażu pracy około 10. Ile będzie miała? Mhm. No więc o czym my mówimy?
2: No ale to właśnie...
7: Każdy pracuje sam na swoją emeryturę. Proszę pana, jak ja wchodzę do centrum handlowego, to często mi się zdarza, że zaczepia mnie moja równolatka, żeby jej coś kupić do jedzenia. Kiedyś zapytałam taką jedną, a pani nie ma emerytury? Proszę pani, ja byłam młoda i ładna. Każdy pracuje na swój los.
2: Czy pani odprowadza składki?
7: Żadnych.
2: Nie odprowadza pani składek emerytalnych?
7: W ogóle.
2: To co to będzie kiedyś? No
7: mam 54 lata, mam wyjebane.
2: Że co, że nie będzie emerytury?

0: emerytury żadnej?
1: Ja na emeryturę sam odłożyłam. Ja bym miała kurczyć się tą tuskową emeryturę, bez składu stekła. Żadnych składek nie odprowadzam.
0: Ile pani przepracowała lat w życiu?
1: Może z pół roku.
0: No jak nie
1: wczoraj się zarejestrowałam w urzędzie dla bezrobotnych, a teraz sobie sprzedam działkę, wezmę 1,5 miliona i bajlando.
0: Czy pan odprowadzał składki? Czy pan...
2: Całe życie nie odprowadzałem, nie pracuję.
0: Tak? No i co to będzie, jak będzie, jak emerytura?
2: Skarpeta.
0: A, że trzeba...
2: Będzie wyjąć ze skarpety.
0: 500 000 Polaków już ma niższą emeryturę niż minimalna, nie?
2: Bo nie dostanę żadnej.
0: Ale co, w ogóle?
2: W ogóle żadnej nie dostanę.
0: Ani jednej składki?
2: Ani jednej, ani drugiej, do widzenia.
0: Nie było? U pana jak będzie? Będzie emerytura? Odprowadza pan?
3: Będzie bardzo duża emerytura, przestanę pracować i będę leżał, tylko się opalał letnią porą. Na emeryturę trzeba sobie naodkładać. Trochę pod poduszkę, trochę pod kocykiem i dobrze będzie.
4: Uważam, że powinni wyrównać. Wszystkim, którzy mają mniej niż minimalna, z tą taką...
5: Do krajowej powinni wyrównać. Tak,
4: powinni, to jest...
0: No ale to też powiedzą ci, co tam przepracowali te 20 czy 25 lat, że to niesprawiedliwe. No zobacz, a ona tam przepracowała 10...
5: A ja po 50 latach pracy mi nie starczy na życie, żebym nie miała pieniędzy. O parę czasu, zrobić lekarstwo, trzeba kupić i co z tego?
0: No, ale pani ma wyższą niż ta minimalna, tak?
5: A... Wyższą, no ale 50 lat.
6: Ja mam prawie połowę mniejszą niż
0: krajowa. 900 zł?
6: No nie, tam 1200 zł teraz po podwyżce. No. 1200 i 9 zł.
0: No ale to co, to wynika z tego, że...
6: U mnie, w moim wypadku, z małej ilości pracy. 12 lat. Kiedy jest się młodym, nie myśli się o tym, co będzie, jak przyjdą te lata właśnie takie niechciane. No niestety, większość tak myśli, a... Zaskakuje później taka teraźniejszość. Kiedyś w takich starożytnych czasach było tak zwane wyrównanie. Jedni mieli zawsze lepiej, a drudzy gorzej. Więc ci, co mieli lepiej, dzielili się z tymi, co mieli gorzej. Uważam to taką ludzką sprawiedliwością.
7: Pojawiają się i takie też apele, żeby tę minimalną emeryturę wypłacać każdemu. Czy on składki odprowadzał, czy też nie. Żeby to była taka emerytura gwarantowana, no jak dochód gwarantowany, nawet dla tych, którzy ani jednego dnia nie przepracowali w życiu. Spotkałem i taką właśnie osobę, która nie dostaje ani grosza emerytury.
8: Co ludzie powiedzą?
0: Bo chodzi o to, że jak ktoś nie przepracował,

0: Handel, tak,
1: no, ale... Na bazarku, nie? Na bazarku.
0: Handel na bazarze. No. To nawet złotówki emerytury pani niestety nie dostała.
1: Z opieki społecznej, z OPS-u. 1200. A opłacić mieszkanie trzeba, światło opłacić, butlę gazową kupić, leki 400 zł. I co, jak żyć? No pan powie, no jak żyć?
0: No tak, ale z drugiej strony właśnie no to też o to chodzi, nie? Że jak się tam odprowadza składki, to się potem tę emeryturę ma.
1: No jakby się pracowało, jakby się miało ten rozum, to teraz, to tak. A jak się nie miało tego rozumu, pajanie od młodych było kiedyś, karty wróż, no to człowiek wróżył.
0: A z ręki też pani wróżyła?
1: No wróżyłam.
0: No i co tu pani widzi?
1: No to widzę, dużo, dużo pana czeka jakichś nieprzyjemnych rozmów. Nieprzyjemne rozmowy przez jedną kobietę. Ale wszystko wyjdzie na dobre, bo się wszystko wyjaśni, bo ta kobieta jest przeciwko panu.
0: A.
1: To taka wiedźma.
0: A to gdzie pani tu tę kobietę widzi, że...
1: A to już moja sprawa.
0: A tak coś dobrego?
1: A tak coś dobrego, no to czeka pana daleka podróż.
0: O.
1: Daleka podróż. To może pan wyjedzie gdzieś za granicą.
0: No ma pani rację, plecę właśnie za tydzień. A?
1: No to daj Boże, żeby pan wrócił szczęśliwie, z dużo kasą.
0: Dużo zdrowia, dużo pieniędzy i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.
2: Ale zanim wylecę, to zdążę wam jeszcze nagrać kolejne, co ludzie powiedzą. Nie wiem jeszcze o czym, ale na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie, więc już dziś zapraszam. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
4: Vox FM. Ciągle zbyt posępną.

0: 2026.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Superekspresu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjął zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. I emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Superekspresu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

0: Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
2: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto dzisiaj. To są dane od MIT-u.
1: Bez tych dodatków?
2: Ze wszystkim.
1: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
2: Kilkuset, tak.
1: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
2: Bardzo dobrze, powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
3: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
0: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy. W większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.

0: patrzą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

planet, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Agaty. Cześć Agata.
2: Cześć Paweł.
1: Ty masz dzieciaki.
2: To.
1: Jesteś sama, czy masz również męża, a Radek uwiódł twoje serce? Jak jest?
2: Ja jestem sama, wychowuję trójkę dzieciaków. Dwóch,
1: tak. A ci dorośli w jakim wieku są?
2: Jeden ma niespełna 21, drugi niespełna 19.
1: Jak ty na Radka wpadłaś i dlaczego on w twym sercu zawitał?
2: Jak wpadłam na Radka? To już nudów, to takich totalnych, na telefoniku.
1: Grzebałaś i znalazłaś faceta. Dobra.
2: Znamy się od początku stycznia, 3 miesiące, dosłownie. Pierwszy taki w ogóle początek, to był taki ode mnie nieznośny, bo Radek zaproponował wymianę numeru telefonów i oczywiście dostał opierdziel na dzień dobry, co, że mnie idiotkę dosłownie robi. Ale wytłumaczył, że oddzwonił, ja mówię, no faktycznie jest w Niemczech, to jest niemiecki numer, zupełnie inny niż polska komóreczka. A później cudownie wszystko na...
1: No napisałeś, że były to długie rozmowy, ocieraliście łzy, rozmawiałem ze sobą, dużo uśmiechów, tęsknota, tak. Pokochaliście się. Ale jeszcze, żeście nie widzieli się na żywo.
2: Nie. Jeśli chodzi o widzenie, nie.
1: Nigdy go nie dotknęłaś, nie wąchałaś, nie stałaś obok niego?
2: Nie, bardzo chcieliśmy. Jeszcze nie możemy. On jest w Niemczech w tym momencie i no nie jest to możliwe do końca, tak?
1: Ma taką pracę, że nie może jej zostawić na piątek, sobotę, niedzielę?
2: To znaczy jest fizjoterapeutą, jest opiekunem medycznym, opiekuje się w tej chwili chłopakiem.
1: Nie ma możliwości przyjechać na weekend?
2: Chyba nie, chyba jeszcze urlopu nie może mieć. Z tego, co rozmawiamy...
1: Czyli pracuje 7 dni w tygodniu, nie ma w ogóle ani jednego dnia wolnego? Musi mieć odpoczynek. Musi mieć 2 dni wolne w tygodniu. Nie będziemy tego ciągnąć. Okay. Dobrze, Agata? Już wiem, że jesteś naiwna.
2: O, dzięki za szczerość. Uwielbiam to.
1: Dobrze, Agatka, teraz powiedz mi, dlaczego to się nie układa, kto to zepsuł?
2: Nie mam pojęcia. Rano dostałam na dzień dobry wiadomość, że i to brzydko było napisane. To mnie najbardziej zabolało, że nie ma sensu tego wyciągnąć.
1: O.
2: Nie jest w stanie na razie mi tego wytłumaczyć. Chwilę temu pisaliśmy, powiedział, że nie będzie się odzywał do poniedziałku. Nie wiem, żebym wiedziała, że ja coś zrobiłam. Ja myślę, że to poszło o dzieciaki, to...
1: Ale poczekaj, bo tak strzelasz, skaczesz tak z kamienia na kamień, wiesz. Nie wiedział, że masz...
2: Wiedział, że mam, ale myślę, zachowanie moich dzieci wpłynęło na to. On próbował...
1: A co, on z nimi relacje. Rozmawia?
2: Tak, próbował z najstarszym synem, brzydko się niestety wyraził do niego, nie spodziewałam się tego.
1: Jak może facet, który traci 3 miesiące czasu na poznawanie dziewczyny, tak leciutko rezygnować z niej?
2: Nie wiem, dlatego nagle się urwało.

0: Nie mam pojęcia, co zaważyło. Ja mogę gdybać.
1: Dobra, ale zadzwonię do Radka, Miśka, jak go nazywasz. Zobaczymy, dowiemy się, co go ugryzło i dlaczego jeszcze do tej pory nie widział się z tobą na żywo. Radziu, konkrety poproszę. Kochasz czy rzucasz?
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo, witam serdecznie. Czy dodzwoniłem się do Miśka? Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Niespodzianka przygotowywana przez osobę, którą znasz od pewnego czasu.
2: Nie, dziękuję bardzo. Nie. Ja jestem w Niemczech.
1: Jakie to ma znaczenie, gdzie jesteś?
2: No ale co pan mi oferuje?
1: Jestem prezenterem Radia Vox FM i nic ci nie oferuję, oprócz serca, uczucia kobiety, która napisała.
2: Oprócz teraz będzie mnie kasek hapsów.
1: Radku, dzwonię w związku z twoim znajomością z Agatą. Mamy taki program w Radiu Vox FM. Znasz Agatę, żeby ci powiedzieć, że to jest ważna rzecz dla kobiety, która się w tobie zadłużyła. Był malutki falstart przez...
2: Moment. Ja, okej. Jest fragment.
1: Radek, ty mówisz po polsku. Przestań, nie wygłupiaj się.
2: Dobrze. Mów mi, co jest 5.
1: Co jest 5?
2: Tak.
1: Agata zaprasza cię do Polski.

0: Agata chciałaby cię pokazać swoim dzieciakom, bo tylko rozmawiacie przez telefon.
1: Radek, masz mój numer.
0: Od Agaty.
1: Od Agaty masz mój numer?
0: Tak. Świetnie mówisz po polsku, widzisz.
1: No.
0: Radku, ona by chciała wiedzieć, co ma robić. Czy traci czas w internecie, szukając ciebie, czy zaproszenie aktualne, jej serce otwarte. Ja w tej sprawie. Jesteś w stanie pokochać Agatę, czy to tylko było dla jaj?
1: Poczekaj, dobra. Jak możemy się inaczej połączyć?
0: Nie, no tak się łączymy, inaczej się nie łączymy. Czy ty się kochasz w Agacie, czy nie? Bo chcielibyśmy ci coś zaproponować.
1: Ja ci powiem krótko. To nie jest twoja sprawa, czy ja się kocham, czy nie kocham.
0: Czyli rzucasz.
1: Ogólnie. Co?
0: Mówi się słucham. Radku, w tej sytuacji rozumiem, że nie jesteś gotowy na miłość i szczerą rozmowę, bo masz jakiś, widzę, problem, tak? Ja pytam, czy kochasz, czy rzucasz Agatę?
1: Nie, nie.
2: No nie!
0: Agato, facet czuje się zakłopotany. Tam jest coś na rzeczy.
1: A czemu jej nie słyszę?
0: Jesteś, Agatko?
3: Tak, jestem, ale nie jestem.
1: Daj, skarbie, powiedz mi tak. Skąd ten numer?
3: To jest Radek, bo chcę pamiętam, tak jak się pan przedstawił.
0: No ja ci wszystko powiedziałem, Radek. Ty chyba jakbyś nie chciał zrozumieć.
1: Tak? A ty skąd masz mój numer? Bo Agata ci przesłała, tak?
0: Tak, bo taki jest warunek.
1: Agata, zrobiłaś mi centralne serce.
0: Zrobiłaś mu centralne serce, Agata. Nie wiem, co to znaczy. Oczywiście.
1: No nie wiesz, no bo nie masz głowy do tego.
0: No niech tak będzie.
1: Twoje słowo dla mnie nie znaczy.
0: Ja nie w tej sprawie dzwonię.
1: A dlaczego ty do mnie dzwonisz? Powiedz mi, tylko szczerze, dlaczego ty do mnie dzwonisz?
0: Ponieważ chciałem ci powiedzieć, że ona cię kocha, ale ty tego nie słuchasz. Jesteś przerażony, odwracasz kota ogonem.
1: Tak, twardzielu, wyjdź ze mną.
0: Ty jesteś trzeźwy?
1: Tak.
0: No nie zachowujesz się, jakbyś był trzeźwy. Chcieliśmy ci zrobić miłą niespodziankę, ale ty się nie umiesz zachować. Pokłóciliście się, chciała się pogodzić, chciała zapytać, czy coś z tego będzie, a ty zachowujesz się tragicznie.
3: Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo kocham Radka, bardzo, bardzo, bardzo. Chciałam usłyszeć na antenie to...
0: No, ale nie usłyszałaś.
1: Powiem tak, skąd telefon mu ma?
3: To jest taki program, już ci pan wszystko wytłumaczył. Chcieliśmy wiedzieć, to jest taki program Kochaj albo Rzuć. Dobrym sercem, z dobrą inicjatywą. Na antenie,
0: no
3: to... tak.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. No, czasami mamy takie niespodzianki.
1: To był program, tak?
0: Tak, jakbyś słuchał uważnie, co do ciebie mówię, a nie bronił się przed jak czymś, co masz do ukrycia, to byś więcej zrozumiał. I nie udawał, że nie mówisz po polsku. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Agaty. Cześć Agata.
2: Cześć Pawelec.
1: Ty masz dzieciaki.
2: No.
1: Jesteś sama, czy masz również męża, a Radek uwiódł twoje serce? Jak jest?
2: Ja jestem sama, ale chowuję trójkę dzieciaków.
1: Mm-hmm.
2: Dwóch, tak?
1: A ci dorośli w jakim wieku są?
2: Jeden ma niespełna 21, drugi niespełna 19.
1: Jak ty na Radka wpadłaś i dlaczego on w twym sercu zawita?

0: Jak wpadłam na Radka, z nudów to takich totalnych, na telefoniku.
1: Grzebałaś i znalazłaś faceta, dobra.
0: Znamy się od początku stycznia, 3 miesiące, dosłownie. Pierwszy taki w ogóle początek, to był taki ode mnie nieznośny, bo Radek zaproponował wymianę numeru telefonów i oczywiście dostał opierdziel na dzień dobry, to, że mnie idiotkę dosłownie robi. Ale wytłumaczył, że oddzwonił, ja mówię, no faktycznie jest w Niemczech, to jest niemiecki numer, zupełnie inny niż polska komóreczka. A później cudownie wszystko na...
1: No napisałaś, że były to długie rozmowy, ocieraliście łzy, rozmawiałem ze sobą, dużo uśmiechów, tęsknota, tak. Pokochaliście się. Ale jeszcze żeście nie widzieli się na żywo.
0: Nie. Jeśli chodzi o widzenie, nie.
1: Nigdy go nie dotknęłaś, nie wąchałaś, nie stałaś obok niego?
0: Nie, bardzo chcieliśmy. Jeszcze nie możemy, on jest w Niemczech w tym momencie i no nie jest to możliwe do końca, tak?
1: Ma taką pracę, że nie może jej zostawić na piątek, sobotę, niedzielę?
0: To znaczy jest fizjoterapeutą, jest opiekunem medycznym, opiekuje się w tej chwili chłopakiem.
1: Nie ma możliwości przyjechać na weekend?
0: Chyba nie, chyba jeszcze urlopu nie może mieć. Tego, co rozmawiamy...
1: Czyli pracuje 7 dni w tygodniu, nie ma w ogóle ani jednego dnia wolnego? Musi mieć odpoczynek, musi mieć 2 dni wolne w tygodniu. Nie będziemy tego ciągnąć. Okay. Dobrze, Agata? Już wiem, że jesteś naiwna.
0: O, dzięki za szczerość. Uwielbiam to.
1: Dobrze, Agatka, teraz powiedz mi, dlaczego to się nie układa, kto to zepsuł?
0: Nie mam pojęcia. Rano dostałam na dzień dobry wiadomość, że... I to brzydko było napisane. To mnie najbardziej zabolało, że nie ma sensu tego wyciągnąć.
1: O.
0: Nie jest w stanie na razie mi tego wytłumaczyć. Chwilę temu pisaliśmy, powiedział, że nie będzie się odzywał do poniedziałku. Nie wiem, żebym wiedziała, że ja coś zrobiłam. Ja myślę, że to poszło o dzieciaki, to...
1: Ale poczekaj, bo tak strzelasz, skaczesz tak z kamienia na kamień, wiesz. Nie wiedział, że masz...
0: Wiedział, że mam, ale myślę, zachowanie moich dzieci wpłynęło na to. On próbował...
1: A co, on z nimi rozmawia?
0: Tak, próbował z najstarszym synem, brzydko się niestety wyraził do niego, nie spodziewałam się tego.
1: Jak może facet, który traci 3 miesiące czasu na poznawanie dziewczyny, tak leciutko rezygnować z niej?
0: Nie wiem, dlatego nie wiem, nagle się urwało coś, nie mam pojęcia, co zaważyło. Ja mogę gdybać.
1: Dobra, ale zadzwonię do Radka, Miśka, jak go nazywasz. Zobaczymy, dowiemy się, co go ugryzło i dlaczego jeszcze do tej pory nie widział się z tobą na żywo. Radziu, konkrety poproszę. Kochasz czy rzucasz?
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Okay. Albo rzucaj.
1: Halo, witam serdecznie. Czy dodzwoniłem się do Miśka? Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony niespodzianka przygotowywana przez osobę, którą znasz od pewnego czasu.
2: Nie, dziękuję bardzo. Nie. Jestem w Niemczech.
1: Jakie to ma znaczenie, gdzie jesteś?
2: No ale co pan mi oferuje?
1: Jestem prezenterem Radia Vox FM i nic ci nie oferuję, oprócz serca uczucia kobiety, która napisała.
2: Oprócz teraz będzie mnie kasek hapsu.
1: Radku, dzwonię w związku z twoim znajomym z Agatą. Mamy taki program w Radiu Vox FM. Znasz Agatę. Żeby ci powiedzieć, że to jest ważna rzecz dla kobiety, która się w tobie zadłużyła. Był malutki falstart. Radek, ty mówisz po polsku. Przestań, nie wygłupiaj się.
2: Dobrze, mów mi, co jest 5.
1: Co jest 5?
2: Tak.
1: Agata zaprasza cię do Polski. Agata chciałaby cię pokazać swoim dzieciakom, bo tylko rozmawiacie przez telefon.
2: Radek, masz mój numer.
1: Od
2: Agaty masz mój numer?
1: Tak. Świetnie mówisz po polsku, widzisz.
2: No.
1: Radku, ona by chciała wiedzieć, co ma robić. Czy traci czas w internecie, szukając ciebie, czy zaproszenie aktualne, jej serce otwarte. Ja w tej sprawie. Jesteś w stanie pokochać Agatę, czy to tylko było dla jaj?
2: Poczekaj, dobra. Jak możemy się inaczej połączyć?
1: Nie, no tak się łączymy, inaczej się nie łączymy. Czy ty się kochasz w Agacie, czy nie? Bo chcielibyśmy ci coś zaproponować.
2: Ja ci powiem krótko. To nie jest twoja sprawa, czy ja się kocham, czy nie kocham.
1: Czyli rzucasz.
2: Ogólnie. Co?
1: Mówi się, słucham. Radku, w tej sytuacji rozumiem, że nie jesteś gotowy na miłość i szczerą rozmowę, bo masz jakiś, widzę, problem, tak? Ja pytam, czy kochasz, czy rzucasz Agatę?
2: Nie.
1: No nie! Agato, facet czuje się zakłopotany. Tam jest coś na rzeczy.
2: A czemu jej nie słyszę?
1: Jesteś, Agatko?
3: Tak, jestem, ale nie jestem.
2: Daj, skarbie, powiedz mi tak. Skąd ten numer?
3: To jest Radio Vox FM, tak jak się pan przedstawił.
1: No ja ci wszystko powiedziałem, Radek. Ty chyba jakbyś nie chciał zrozumieć.
2: Tak? A ty skąd masz mój numer? Bo Agata ci przesłała, tak?
1: Tak, bo taki jest warunek.
2: Agata, zrobiłaś mi centralne serce.
1: Zrobiłaś mu centralne serce, Agata. Nie wiem, co to znaczy oczywiście.
2: No nie wiesz, no bo nie masz głowy do tego.
1: No niech tak będzie.
2: Twoje słowo dla mnie nie znaczy.
1: Ja nie w tej sprawie dzwonię.
2: A dlaczego ty do mnie dzwonisz? Powiedz mi, tylko szczerze, dlaczego ty do mnie dzwonisz?
1: Ponieważ chciałem ci powiedzieć, że ona cię kocha, ale ty tego nie słuchasz. Jesteś przerażony, odwracasz kota ogonem.
2: Tak, twardzielu, wyjdź ze mną.
1: Ty jesteś trzeźwy?
2: Tak.
1: No nie zachowujesz się, jakbyś był trzeźwy. Chcieliśmy ci zrobić miłą niespodziankę, ale ty się nie umiesz zachować. Pokłóciliście się, chciała się pogodzić, chciała zapytać, czy coś z tego będzie, a ty zachowujesz się tragicznie.
3: Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo kocham Radka. Bardzo, bardzo, bardzo. Chciałam usłyszeć na antenie to...
1: No, ale nie usłyszałaś.
2: To jest tak, skąd telefon mu ma?
3: To jest taki program, już ci pan wszystko wytłumaczył. Chcieliśmy wiedzieć, to jest taki program, kochaj albo rzuć. Dobrym sercem, z dobrą inicjatywą. Na antenie, no to... tak.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. No, czasami mamy takie niespodzianki.
2: To był program, tak?
1: Tak, jakbyś słuchał uważnie, co do ciebie mówię, a nie bronił się przed jak czymś, co masz do ukrycia, to byś więcej zrozumiał. I nie udawał, że nie mówisz po polsku. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: strzelanina w Stanach Zjednoczonych, nie żyje 5 osób.
1: Zaatakowany został meczet w San Diego.
0: Rotacja amerykańskich żołnierzy w Polsce, tematem rozmów na linii Waszyngton-Warszawa.
1: Wiceszefowie MON w drodze za ocean.
0: W wiadomościach też niezwykłe znaleziska w książkach.
1: Posłuchajcie, co zostawiają czytelnicy bibliotek.
2: Jest wtorek, 19 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pilne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. 2 napastnicy popełnili samobójstwo.
1: Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Zamachowcy otworzyli ogień do przybywających tam ludzi. Zginął m.in. ochroniarz świątyni.
0: Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Odnaleziono ich martwych w samochodzie kilka ulic dalej.
1: Atak badany jest jako przestępstwo na tle nienawiści.
0: Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u.
0: Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie.
1: Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
4: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
3: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
5: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
3: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. W wiadomościach Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów.
0: To po tym, jak do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta popycha 80-letnią kobietę. Teraz trwają jego poszukiwania, mówi Wojciech Jabłoński z policji.
6: To postępowanie prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Mówimy tutaj o przestępstwie, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 1 roku.
0: Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają informacje o poszukiwanym mężczyźnie.
1: Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń.
0: Od 20 do 30 tysięcy złotych brutto, tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką.
1: Takie informacje w programie poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
7: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
8: To zależy. Na kontrakcie to jest...

0: jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto dzisiaj. To są dane od MIT-u.
1: Bez tych dodatków?
0: Ze wszystkim.
1: Ze dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
0: Kilkuset, tak.
1: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
0: Bardzo dobrze, powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
2: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem

0: Dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
1: Bardzo dobrze. Jest powyżej 100 tysięcy złotych. To jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
2: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem

0: Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG, na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
1: Czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Tak, to mój wymysł, widać nie tylko mój, żeby torebkę od herbaty zaznaczać sobie w książce. To jest naprawdę pierwsze super. Polecam, pachnie ładnie.
4: Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj 20 stopni w większości kraju powinny pokazać termometry, no poza Gdańskiem tam 16 maksymalnie, 21 nawet w Białymstoku, a jeżeli chodzi o opady, te będą się pojawiać na zachodzie, na wschodzie, przelotnie w centrum, na północy też przelotnie.
3: Chociaż z tego co widać, na przykład Łódź, Bydgoszcz dzisiaj bez opadów.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: I tam też sporo dziś słońca. Julia Hren.
4: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry.
4: 5 minut po godzinie 6 mamy wtorek.

0: Wojtek prosi o doprecyzowanie. Jak torebką od herbaty robisz zakładkę w książce, mm-hmm. to wysypujesz z torebki herbatę, czy torebkę wymoczoną wkładasz z herbatą, czy świeżą torebkę z herbatą?
1: Nie, no taką prosto z opakowania. I najlepiej taką płaską. Ja to nazywam, że to jest pielucha. Mm-hmm. Taką płaską, bo niektóre są takie okrągłe, a ja taką płaską.
0: Ale to musi być taka ze sznurkiem, czy może być ta taka...
1: Niekoniecznie, może być bez sznurka, ale ze sznurkiem, no to wiadomo, będzie więcej przestrzeni do założenia.
0: A nie boisz się, że z tej pieluchy ci się wysypie na książkę i książka się pobrudzi?
1: No ale jak się pobrudzi, jak to jest suche?
0: No suche, no ale no nie wiem, no pomazać można, no zależy co w tym.
1: Nie, wydaje mi się,
0: że...
1: No jeszcze mi się nie zdarzyło.
0: No dobrze. Jak słyszycie...
1: Jest dobrze.
0: Niekoniecznie warto czytać.
1: I ja mam do przekazania bardzo ważną informację. Aha. Przy wtorku. 11 minut po godzinie 6. Nikt mi nie uwierzy, ale wyspałam się.
0: Mam kilka słów, które chciałbym ci powiedzieć, ale żadnego z nich nie mogę użyć na antenie. 609-869-869. Ten numer jest do waszej dyspozycji oczywiście. Możecie pisać do nas, dzwonić w dowolnej sprawie.
1: Możecie dać znać, czy też się wyspaliście.
0: Tak. Ja chciałem na przykład pochwalić firmę.
1: Tak? Naszą. A co się stało?
0: Bo ja nie wiem, czy u was tak w firmie jest, u was w pracy, mhm. ale u nas to są luksusy.
1: A jakie luksusy?
0: Kaloryfery dzisiaj grzeją.
1: Wow, super! Jakby tak mocno grzały, to nawet może w którymś pomieszczeniu będzie sauna.
0: 19 dzień maja! Fajna jest ta pogoda!

0: Plaża odleciała wtorek, 19 dzień maja i dzisiaj imieniny obchodzą Augustyn, Bernarda, Celestyn, Cyriaka, Dunstan, Iwo, Iwon, Iwona, Jan, Krystyn, Mikołaj, Pękosław, Pękosława, Piotr, Potencjana, Potencjanna, Pudencjana, Pudencjanna, Urban i Teofil.
1: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, w Polsce Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Młodzieży w Turcji, Wietnam obchodzi urodziny Ho Chi Mina, Grecja Dzień Pamięci, Ludobójstwo Greków Pontyjskich. Jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe daty, Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, czyli deszcz będzie padał.
2: Oho, to się tak.
1: Ogólnopolski Dzień Bliźniąt.
2: Bliźniąt.
1: Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. I Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie na dwójeczce.
2: No proszę bardzo, to co w daty lecimy, nie? 1967 rok, jesteśmy w miejscowości La Spezia. Rodzi się tam

0: autorka hitu, chyba najsłynniejszego hitu jej. Uuu, la la la, I love you baby, Aleksja ma dzisiaj.
1: Dostałem kiedyś od niej całusa.
0: O, żeż kurwa. Wow. A to ładna dziewczyna jest.
2: No. To teraz ze świata muzycznego wędrujemy do świata filmu. 1990, właśnie nie wiem, czy wybrać siódmy czy dziewiąty. Biorę siódmy, premiera amerykańskiego filmu science fiction Zaginiony świat Jurassic Park. Tak, a w dziewiątym, dokładnie tego samego dnia, Gwiezdne wojny wyszły.
0: Proszę bardzo.
2: Święto kina dziś.
0: To nie jest przypadek.
1: 19 dzień maja roku 1977, skoro o kinie mowa, to przenosimy się do telewizji.
0: Słyszę.
1: Bo w telewizji można było usłyszeć tę piosenkę i zobaczyć aktorkę, która obchodzi dzisiaj 49 urodziny.
0: Wciąż wygląda pięknie.
1: Natalia Oreiro. Właśnie te 49 urodziny.
0: Ach, okrutne. 1972 rok. Na świat przychodzi niejaka Jenny Berggren. No i jeszcze nie wiadomo, o co chodzi, ale... Jak?
1: Ja wiem.
0: Ja wiem, że ty wiesz.
1: Zrobiłem sobie kiedyś z nią zdjęcie, to była najsmutniejsza osoba na zdjęciu, jakie widziałem.
0: A też się całowała,
1: nie.
0: Czy nie?
1: Nie, ona całowała. Była bardzo zawiedziona, że musi ze mną zdjęcie zrobić.
0: Wokalistka zespołu Ace of Base ma dzisiaj urodziny.
2: To teraz rok 1965 i też jesteśmy w kinie, a właściwie w telewizji, bo na świat przychodzi polska aktorka Małgorzata Pińkowska.
0: O, aktorka?
2: Tak. Znana, no właściwie z jednej roli, z roli Marii Zduńskiej. Była jedną z... Była matką bliźniaków. W M jak miłość, okay. Oczywiście.
0: Okej, okay. Nie znam tematu.
1: Kojarzycie młodego Damińskiego?
0: Tak, wiem, który.
2: Ładny którym chłopak. Młody Damiński?
1: No to już nie jest taki młody. Mateusz Damiński urodził się 19 maja roku 1981 i kończy dzisiaj 45 lat.

0: A dzień dobry, tu Marek. Pozdrawiam pierwszą zmianę. A ja sobie tak spałem, tak się wyspałem, że miałem na piątą do roboty, a dopiero wychodzę. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No, najlepiej, bo ci wiesz, człowiek zadowolony, wyspany. Tak, i będzie lepiej pracował dzięki temu.
2: Właśnie, tak można szefowi powiedzieć.
3: Nie macie tak, że wam zegar przyspiesza? Patrzysz, wstajesz, jest za 5:05. Idziesz dosłownie zrobić siusiu, wracasz, żeby sobie zrobić herbaty i jest 15:00, a minęło 5 minut.
2: Ja za 5:05 to nie ruszam się z łóżka.
1: Mam podejrzenia, aha, że robisz nie tylko siku.
3: Nie wiem, może coś
2: tak
3: mi zajmujesz.
1: Ale to tylko moje przypuszczenia.
3: Ktoś mi wskazówki zegara popycha.
1: Mam nadzieję, że to wszystko dzieje się na SEDES.
2: Dwie minuty słowo, do godziny 6:30. Zostańcie, za chwilę będą poważne wiadomości Vox FM.
4: Pierwsza zmiana
5: od rana z Vox FM.
1: A czy my możemy być dalej niepoważni?
3: O, prosimy.
2: No nie wiem, co mam odpowiedzieć.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
1: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Zastępca szefa amerykańskiej dyplomacji miał umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do USA.
15: Według agencji Reutera to Christopher Landau polecił amerykańskiej ambasadzie w Budapeszcie wydanie wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości.
14: Rozmówcy, na których powołuje się Reuters, nie wiedzą nic o bezpośrednim zaangażowaniu w tę sprawę prezydenta Trumpa albo sekretarza stanu Marka Rubio.
15: Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 7:00.
14: Zwiedzanie Katedry Wawelskiej i rozmowa z metropolitą krakowskim.
15: To najważniejsze punkty wizyta premiera Węgier w Krakowie. Rozpocznie się ona około 14:30.
14: Ten Peter Madziar odwiedzi także Warszawę i Gdańsk. Spotka się tam m.in. z premierem i prezydentem.
15: Po ataku hakerskim z początku marca w szczecińskim szpitalu wojewódzkim trwa odbudowa infrastruktury sieciowej.
14: Pacjenci nie odczuwają już skutków zamieszania. Sporo pracy nadal mają informatycy.
16: Jak podłączanie drukarek, konfiguracja specjalistyczna, taka mierzona na wymiar, czy dopasowana do poszczególnych sekcji, komórek organizacyjnych.
15: Mówił rzecznik szczecińskiego szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.
14: Śledztwo w sprawie cyberataku

0: Prowadzi prokuratura.
1: Na stacjach benzynowych dziś drożej niż w ostatnich dniach.
0: Maksymalna cena 95 została ustalona na 6,42, to 5 groszy więcej niż wczoraj.
1: Diesel zdrożał o 3 grosze i nie może kosztować więcej niż 6,85.
0: Cena ropy na światowych rynkach opranku w niewielkiej korekcie spadkowej. Baryłka WTI kosztuje teraz $103.
2: Pierwsza zmiana.
3: Odmiana. Z Box FM.
4: Dzień dobry.
1: Cześć. Witamy.

0: 23 minuty do godziny 7.
1: A to czekaj, bo teraz przegląd, tak?
0: Tak, o tej godzinie to my zazwyczaj sięgamy do gazet i do internetów, żeby zobaczyć, co tam się ciekawego
2: dzieje.
0: Czy gazety
2: już napisały o pożegnaniu Roberta Lewandowskiego?
1: Tak, jest godne, nareszcie, godne pożegnanie Lewego, jak na gwiazdę przystało, proszę zobaczyć.
0: A w Superekspresie nie ma. No. A nie, przepraszam, na ostatniej stronie, zawsze będę miał Barcelonę w sercu.
2: I w Superekspresie to samo. No. Przypominam, że to się wydarzyło w niedzielę.

0: Super Ekspresie też informacja, która mnie osobiście oburza, chociaż nie jestem mieszkanką Wilanowa. Warszawskiego Wilanowa, czyli najbardziej prestiżowej części Polski.
1: Tak, tam aż się buntują, jak jakieś tanie dyskonty postawiają, to się buntują.
2: Chociaż ja wam nie chcę nic mówić, ale jest taki Wilanów, który jest Wilanowem dla Wilanowa. I traktuje Wilanów jak Wilanów resztę Warszawy. Konstancin Jeziorna, pozdrawiamy serdecznie.
1: Z góry, tak? Z góry i butem, no dobra.
0: W każdym razie tam na Wilanowie jest pałac. Pałac w Wilanowie, ostatnio odwołali dyrektora, przyszedł nowy.
2: I wszystko przez imprezę techno, no.
0: Tak, i powiedział, że będzie za darmo. I moim zdaniem to jest skandal, bo uważam, że na Wilanowie nic nie powinno być za darmo.
1: A co będzie?
0: Że wejście do pałacu na Wilanowie będzie za darmo.
1: No daj spokój, no za co mamy płacić za to, żeby obejrzeć.
0: No ale to
1: coś,
0: jest jednak na Wilanowie. My powinniśmy być bramki, że jak ktoś wjeżdża na Wilanów, to też opłata.
2: Tak.
0: A za darmo? No jakoś tak, nie wiem, po prostu nie pasuje mi to, ale jeżeli będziecie mieli...
2: jak coś jest za darmo, to człowiek nie docenia.
0: Jeżeli będziecie mieli ochotę odwiedzić pałac w Wilanowie, to już niebawem będzie wstęp na dziedziniec darmowy.
2: A tylko na dziedziniec?
0: Tak.
2: Do pałacu nie.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: A wygrana jest konkretna, trzeba przyznać, więc warto wymyśleć jakiś pomysł, jakiś sposób na to, żeby zabolało kogoś przez chwilę.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Tak, tam wchodzimy w oxfm.pl, tam się można zgłaszać. Dzisiaj zrobiła to Iwonka, która zgłasza swojego syna Michała.
4: Michał często dba o samochód, czyści, myje, pierze tapicerkę, bierze sporadycznie zlecenia znajomych.
1: A, czyli tak amatorsko, ale już zawodowo, bo
3: jestem
1: dokładnie.
3: Jestem przekonana, że skusi się na nasze zlecenie.
4: No, oczywiście, ja mam bardzo dobrą, korzystną ofertę.
1: I powód.
5: Halo?
6: Halo, dzień dobry, czy ja z panem Michałem rozmawiam?
5: Tak, słucham.
6: Witam, Mariusz Konik z tej strony. Wie pan co, bo ja dostałem do pana numer, bo pan podobno czyści samochody.
5: Tak, ale bardzo proszę po południu dzwonić, bez na pracy.
6: Wie pan co, ale tylko to jest pilna sprawa, wie pan co, bo ja obiecałem, że ja teściową zawiozę z Bielska do Krakowa do lekarza, a ja za bardzo nie chciałbym i tak pomyślałem sobie, żebym oddał po prostu samochód do czyszczenia panu, żeby tapicerkę wyczyścić. Tylko że gdyby pan nie wyczyścił, tylko pobrudził, byłaby taka możliwość, ja podwójnie zapłacę.
5: Żeby co panu zrobić, pobrudzić?
6: Pobrudzić tapicerkę, najlepiej żeby to jeszcze śmierdziało. To wtedy ona po prostu nie będzie chciała wsiąść do tego samochodu. To jest mały samochód, to jest Focus. No to w tym Focusie to będzie spokój, to nie będzie takiej ten. Dałoby radę jakoś dzisiaj to załatwić?
5: Nie, dziękuję, do widzenia.
6: Nie ma żadnych szans, ale panie, ja płacę naprawdę jak za patrz, nie chcę, no.
3: Przecież to łatwiej jest pobrudzić.
6: Prawda?
1: Złego człowieka.

0: Ciekawy człowiek.
1: Jak czego złego?
0: Gdzie brudzić samochód, kiedy on się zajmuje czyszczeniem?
1: No ale wiesz, no żeby wyczyścić samochód, to najpierw trzeba pobrudzić. To jest przecież logiczne, tak?
0: Krzywdzić teściową chcesz, a może on ma dobre relacje ze swoją?
1: Tak, jasne.
0: Są tacy ludzie.
1: Pewnie nie odbierze. Ja mu płacę jak za prezydenta, a ten nic. Michał, no wiesz co, a my chcielibyśmy ci zaproponować 500 zł na prezent marzeń, no i nic, no.
0: No i właśnie, co my teraz z tym zrobimy, no?
1: Sami sobie wykorzystamy.
0: No to patrz.
1: Pozdrawiamy serdecznie, Radio Vox FM, pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Jestem dzisiaj w Niemczech, widziałem gościa, co jechał busem i wyglądał jak Pawelec. Czy ty coś ukrywasz, Paweł?
1: Czyli
0: to
1: godnie.
0: Hubert napisał.
1: Słuchajcie, tak, podobno przez tą moją sinę i brudkę, jaką mam, noszę, to mam wielu sobowtórów. Jednym z nich jest Piotr Gąsowski, ale
0: właśnie
1: to...
0: Właśnie, ja zacząłem się zastanawiać, co to znaczy wyglądać jak Pawelec.
1: No co, no tak nie najlepiej, to co...
2: Pierwsza z
1: niebiana. Szkoda kierowcy.
3: Piotr Gąsowski i ty przecież zupełnie inaczej wyglądacie.
1: Na pewno?
3: No chyba tak.
2: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.
5: Pomożemy.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Reklama.
11: Zastępca sekretarza stanu USA pomógł Ziobrze w ucieczce z Węgier.
12: Na początek szczegóły wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości.
11: A wstępne wyniki są, ale biegli sprawdzą trzeźwość ofiar.
12: Trwa śledztwo po strzelaninie w Dolnym Śląsku.
11: Problemy maturzystów z chemii.
12: CKN zawiadamia prokuraturę.
13: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osesko.
11: Na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według agencji Reutera decyzję o wizie miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji.
12: Landau miał argumentować, że Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Rozmówcy zaznaczają jednocześnie, że nie mają informacji o zaangażowaniu w sprawę prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marco Rubio.
11: O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
12: Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów.
11: Zbadają, czy po strzelaniu mężczyźni byli trzeźwi. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie.
12: Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli od ran postrzałowych.
15: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową.

0: próbach zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
1: Mówiła nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie ranny został także 34-latek, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Z kolei sprawca został odnaleziony w piątek koło Gostynia w Wielkopolsce. Na widok policyjnego radiowozu odebrał sobie życie.
1: To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams.
2: Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych. Z tym tematem Michał Rawa.
3: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
4: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
3: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
5: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
3: Zaznaczył wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
2: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abrams, zamówionych 366.
1: Matura z chemii. Pod lupą śledczych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie.
2: Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
6: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
1: Informuje dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Przypomnijmy, samo wniesienie telefonu na egzamin skutkuje unieważnieniem testu.
2: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś poseł PiS Grzegorz Puda.
1: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
2: Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki.
1: Jest już 5 takich figurek, a w planach są kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
7: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki: spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
2: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy oraz rozpoznawalnymi miejscami i wydarzeniami w mieście.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Patrząc dziś na termometr, raczej się nie przerazicie, bo to prawie 20 stopni Celsjusza, o. Ale patrząc za okno, kiedy będzie padało, możecie.
10: Ale deszcze będą przelotne. Olsztyn, Warszawa, Łomża, Ostrołęka, Białystok, Legnica, Zielona Góra, Szczecin, tam wszędzie ten deszcz się pojawi, chlipnie, ale nie będzie padał cały czas.
11: I ucieknie. Okay.
9: I po południu, więc o poranku na razie nie trzeba się martwić. Ja trochę w ogóle oddaliłam mapę pogodową.
11: No.
9: W Austrii dzisiaj śnieg.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Wiecie, kto jest
11: w górach, nie?
10: Dobrze im tak.
9: Julia
10: Henry. Konrad Miłowarski.
11: Paweł Wawel z ciśnienie wraca do normy 1017.

0: twarzy. 12 minut po godzinie 7. Jak wiecie, wszyscy kochamy ptaki.
1: Które... Mów za siebie.
2: Ja tam, tak, będę
0: które
2: ostrożny.
0: Na przykład robią kupy jajka na nasze samochody.
2: A no tak, to tak? Generalnie tak.
0: Które na przykład siadają na naszych parapetach i stukają i tam też zostawiają swoje, prawda?
2: Różne takie też tak, rzeczy. One tak prezenty. Zawsze przekręcają główkę i się przyglądają,
3: mój
2: co tam się w
3: środku
2: dzieje.
3: Mój sąsiad tak bardzo kocha ptaki, te właśnie, które robią powyższe rzeczy.
2: Gołębie.
3: Że ostatnio, bardziej wrony chyba, że ostatnio sobie zamontował na balkonie, bo mieszka na ostatnim piętrze.
2: A, takie te.
3: To też takie...
2: Takie druciki, tak, druciki w kształcie X-ów, żeby one nie siadały.
3: Ale lepiej, on jeszcze kupił latawiec. Latawiec w kształcie orła.
0: To już jest wyższa szkoła.
2: On tak lata, on tak, wiesz, cały czas krąży nad balkonem. Tak,
0: bo te ptaki są mądre i one już się nie nabierają na te takie wrony plastikowe, co niektórzy stawiają na balkonach. Tak. Już się nie nabierają. A o miłośniku ptaków właśnie będziemy teraz mówić, ponieważ w Wielkiej Brytanii miało miejsce obrączkowanie sokołów.
2: Ojej, żyli długo i szczęśliwie? Powiedział tak? Czekaj,
3: masz Mendelsona grać?
0: Dawaj! No i jeden z takich sokołów, nie spodobało mu się to, że będzie zaobrączkowany.
2: A ja nie chcę
0: do związku. Chciał uciec sprzed ołtarza.
2: O Jezu.
0: Pan ornitolog chciał zrobić mu zdjęcie.
2: I go dziabnął.
0: On wziął ten telefon i wyrzucił.
3: I bardzo dobrze.
2: A naprawdę złapał mu za telefon.
3: Pamiętajcie, nie można robić zdjęć ptaków bez pozwolenia.
2: A już potem wysyłać je gdzieś komuś.
3: Dokładnie.
2: Nie do pomyślenia.

0: dobry, z tej strony Andrzej. No dobry temat poruszyliście. To rzadko to się zdarza, ale miałem taki przypadek. Coś mi tak walnęło na plery, nie zauważyłem. To była potężna bomba, bo zauważyłem dopiero jak wysiadłem z auta, co się na siedzeniu dzieje. I co to nagle tu się zrobiło? Myślałem, że ktoś mi tu loda rozmazał. Straszne, to było tak okropne, powiem wam, że no ale nie, szczęście później znalazłem złotówkę.
1: O, proszę szczęście!
2: Tak, bo to przynosi szczęście podobno.
1: Czyli to było jakieś wielkie ptaszysko narobiło na plecy.
2: O, mamy nadzieję, że to był ptak.
1: No właśnie, moje pytanie jest takie, czy jeżeli ptak narobi tak. na samochód albo
3: zostawi
1: właśnie do wewnątrz,
3: tak?
1: to można do mechanika zawieźć, żeby to naprawił?
3: Gdzie, co ty?
1: Bo
3: od razu
1: kwas...
3: na myjnie.
1: Tak?
3: Oczywiście.
1: Wystarczy na myjnie?
3: Natychmiast w środku na myjnie, a na zewnątrz też na myjnie i to najlepiej jeszcze chusteczką polać wodą i zmyć, bo to żre.
1: Więc jeżeli macie taką awarię, to możecie się zgłosić na voxfm.pl, bo my 1000 złotych rozdajemy.
2: Nie, z takimi nie, proszę się nie zgłaszać.
4: Pierwsza zmiana.

0: półtorej minuty zostało do godziny 7:30.
1: Aptekarz. Tak dokładnie podał.
0: Ale właśnie się spieszą. Może na 7:30 są umówieni?
1: No masz rację, półtorej minuty, szefem, może ich zwalni.
0: Że się pojawią pół godziny później w pracy.
2: Więc skoro się spieszycie, to posłuchajcie uważnie pytania od Rysia.
3: Jaka jest ulubiona muzyka lekarzy?
1: Kurczę.
2: 6098 69 869, SMS-em wasze propozycje.
0: Na pewno jakaś droga.
1: Ale chodzi o piosenkę czy gatunek?
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Nie mam pojęcia.
1: Po prostu ulubiona.
5: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie

0: farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Reklama.
3: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad i silne porywy wiatru.
5: Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części Polski.
4: Niebezpieczna aura będzie towarzyszyła mieszkańcom tych województw od południa do późnego wieczora.
5: W pierwszej połowie czerwca w bazie w Łasku wylądują pierwsze zakupione przez Polskę myśliwce F-35.
4: Skala polskich zakupów za oceanem jest ogromna, przypomina szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
5: Za samoloty F-35 zapłacimy 4,5 miliarda dolarów. Polska zamówiła 32 takie maszyny.
4: Zabrała 20 zł w gotówce, kierowcy groziła pozbawieniem życia i obcięciem palców.
5: Na 3,5 roku więzienia łódzki sąd skazał Ewelinę R. Była oskarżona o napad na taksówkarza.
4: Sprawa stała się głośna za sprawą filmu z napadu, który opublikował w internecie napadnięty kierowca.
5: Przed sądem oskarżona przeprosiła pokrzywdzonego, a on wybaczył kobiecie.
4: Poranna rozmowa w Vox FM, m.in. o problemach producentów drobiu.
5: Gościem Jana Wróbla będzie poseł PiS i były minister rolnictwa Grzegorz Puda.
7: Wiadomości sportowe Vox FM.
4: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie ze zdegradowaną już wcześniej Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3.
5: Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
8: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
4: Mówił trener Arki Dariusz Banasik.
5: Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką.
4: Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram na 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open.
5: Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
4: W Paryżu jest już Iga Świątek. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
5: Pojutrze poznamy jej pierwszą rywalkę, a w niedzielę pierwsze mecze głównego turnieju.
4: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii.
5: Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC.
4: Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu.
5: Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo.
2: Pierwsza zmiana.
7: Od rana z Vox FM.
3: To pytanie od Rysia przypomnimy.
9: Jaka jest ulubiona muzyka lekarzy?
10: Muzyka lekarzy ulubiona. 609 869 869 SMS.

0: Ciekawe, czy ta piosenka by się lekarzom spodobała, a pytam o to, bo Rysiek w tym klimacie ma pytanie.
1: Jaka jest ulubiona muzyka lekarzy?
2: Na organach.
0: Żywa.
2: Zespołu Oddział Zamknięty.
0: Kołysanka na NFZ zamiast znieczulenia.
2: Szymon Wydra to nieba nie chodzę i Orszak Anielski.
0: Money, money, money, Abba.
2: To są błędne odpowiedzi.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jaka jest ulubiona muzyka lekarzy? Operowa. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: właśnie o to chodzi w słuchaniu Radia Vox FM. Jesteśmy razem z wami. Nieważne, czy macie gorszy humor, zostawiła was dziewczyna. Myślicie sobie, jejku, nie chce mi się. My jesteśmy zawsze dla was. Jeżeli macie jakąkolwiek sprawę, jakiekolwiek pytanie, to my pomożemy wam.
1: 6098 69 869. Na ten numer z wielką chęcią możecie do nas się odzywać.
2: Tylko odważnie. Bardzo proszę, odważnie.
0: No i właśnie ważne pytanie. Bardzo ciekawe. Słuchacz zadał tutaj bardzo ciekawe pytanie. Posłuchajcie.
3: Cześć, z tej strony Grzegorz. Tak wyjadę i tak się zastanawiam, bo wy radiowcy w radiu tak ładnie wszystko opowiadacie, wszyscy super starty. Takie pytanie mi się nasuwa, czy wy w ogóle kiedykolwiek przeklinacie? Jak to u was z tym jest? Czy po pracy sobie nadrabiacie jakoś, czy po prostu kulturka? Poprosiłbym o odpowiedź na to pytanie. Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: No i tak, ja na przykład nie. W ogóle, właściwie to żadne z nas nie przeklina, prawda?
1: Nie no,
2: znaczy, kurczak pieczony w piekarniku, ale kurczak pieczony w jogurcie.
1: Przeklinam.
0: No ale no właśnie słyszałeś, że nie przeklinasz.
2: Ale poczekaj, bo faktycznie, ty nie przeklinasz, ale do chuj...
4: Mózg, który możesz wykorzystać do sałatek, do dipów.
2: My przeklinamy i to nawet lubujemy się.
0: I słyszycie? Przy... Słyszycie? Żadne z nas nie potrafi przeklinać. My mamy taki system wbudowany, że jak za każdym razem, jak chcemy coś powiedzieć, powtórz jeszcze raz.
1: Ale co ty pierdolisz?
5: Dogi, sacewico, knedle, parowańce...
6: To już ten wybór mnie oszałamia.
0: No i proszę bardzo, i nie było słychać, nie było słychać. Nie potrafimy, mamy taki zakaz wewnętrzny, chipy nam wbudowali i nie możemy.
2: Znaczy wiedzieli, z kim mają do czynienia i taki system tutaj nam zrobili na mikrofonach, że jakbyśmy chcieli powiedzieć coś typu...

0: Taka to dowód na to, że technologia bywa zgubna.
1: A dlaczego?
0: Bo gdyby 20 lat temu istniał Thermomix, to ta piosenka by nie powstała.
2: Dlaczego?
0: Safri Duo na garnkach i Clark Anderson na wokalu. 3 minuty zostały do godziny 8, to Radio Vox FM, pierwsza zmiana.
1: Jak wiecie, u nas wszystko kulturką.
2: Ale to wtedy graliby na tych urządzeniach. One też dają dźwięki, mówię ci.
0: Ale nie takie dobre.
2: A nie, no nie ma garnek.
1: Jednak na garnkach jest klasa. Zostańcie z nami, u nas za chwilę wiadomości i poranna rozmowa Vox FM.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama.
1: Tragedia na trasie na Pomorzu.
17: Zginęły 2 osoby.
1: Są zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja.
17: Postawiono je 4 mężczyznom.
1: W wiadomościach też Jan Wróbel i jego gość.
17: Czas na poranną rozmowę w Vox FM.
0: Jest godzina 8, to pora na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: Zaczynamy od tragicznych doniesień z dróg. 2 osoby zginęły w zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na Krajowej 22 w Pomorskiem.
17: Do zdarzenia doszło w Chrząstowie w powiecie czułchowskim. Droga jest tam zablokowana w obydwu kierunkach.
1: Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Usłyszeli zarzuty. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Przesłuchano 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja.
17: Do tragedii, przypomnijmy, doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany na Warmii i Mazurach. Z tym tematem Michał Rawa. Michale, za co odpowiedzą zatrzymani?
18: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
1: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat.
17: Na zegarze minuta po ósmej to czas na poranną rozmowę Vox FM. Z nami Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
19: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie. Tyle, że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
20: No, to trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur.

0: Surdon jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
1: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki? Talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
0: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bodaj że 20 chyba jeden pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
1: pana,
0: tam...
1: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
0: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
1: Więcej złych wiadomości już w internetowej kontynuacji.

0: wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
1: Więcej złych wiadomości już w internetowej kontynuacji.

0: i na kanale Super Ring na YouTubie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: A w pogodzie będą dobre czy złe informacje?
3: Będą i takie. Zresztą nie oceniajmy, czy to jest dobrze czy źle, że na przykład będzie padał deszcz, bo to jest i dobrze i źle. Dla kogoś, kto się wybiera na rower, to średnio, ale dla kogoś, kto jest rolnikiem, to wspaniale.
4: Teraz szałowych temperatur nie ma, bo to 9, 10, góra 12
2: ale
4: stopni.
2: Spokojnie, ale spokojnie, 20 stopni dzisiaj na termometrach w większości kraju powinno się pokazać. W Białymstoku nawet 21, nad morzem troszeczkę chłodniej 16.
3: A ale jeżeli chodzi o ten deszcz, to on też się nie pojawi wszędzie. Centrum Polski raczej bez deszczu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
4: I Paweł Paweł. Ciągle zapominam, że Szczecin nie jest nad morzem.
1: Pierwsze z

0: Jeżeli zastanawiacie się, gdzie jesteśmy aktualnie jako Polska, to przed chwilą znalazłem artykuł w dziale Strefa Biznesu. Mhm.
1: No.
0: Ma w domu 3,5 tysiąca butelek, idzie na rekord, mówi jak wyda pieniądze.
1: A zbiera butelki na razie.
2: I to jest, młody człowiek, młody przedsiębiorca. Ja uważam, że on jeszcze powinien wziąć dopłatę na ten swój biznes.
0: 15-latek z Krakowa o imieniu Wiktor deklaruje, że jego celem przed wakacjami jest zebranie 20 tysięcy butelek po to, żeby je oddać i później wyjechać sobie gdzieś na wakacje.
1: Tylko uściślijmy. Ile to za taką butelkę teraz płacą? 50 groszy czy złotówkę?
2: 50 groszy. No.
1: A ja słyszałem, że za niektóre płacą złotówkę.
0: Tak, tak, tam jest różnica. On ma na przykład już 154 szklane butelki zwrotne.
2: A te są po złotówce.
1: No właśnie. To zbieraj szklane, chłopie. 200 butelek to 200...
0: Ale bardzo mi się podoba, bo tutaj jest rozmowa Wirtualna Polska z nim przeprowadziła. Jeśli chodzi o to, gdzie konkretnie zbieram, to moja tajemnica handlowa.
2: A nie, no to prawdziwy grzybiarz.
0: Złote miejsca,
1: ma swoje
0: których
1: miejsca.
0: Nie chcę zdradzać konkurencji.
1: Chłopak mu w tym wyraźnie pomagają. Tu chciałem bardzo podziękować miłośnikom.
0: Drogi Wiktorze, gdybyś szukał takiego miejsca...
1: No to co?
0: To mogę podać adres Pawelca.
3: Pierwsza zmiana.
1: No nie wiem.
2: Tam akurat dużo tych po złotówce.
4: Sama. To my heartbeat sound. We fell in love. As the leaves turn

0: znalazłem.
1: Sprzedam butelki.
0: Blisko? Lepiej, Paweł, słuchaj, bo dawaj, ty możesz to wykorzystać.
1: No ja zbieram sam niedaleko na swoją emeryturę. To zdrowie mi
0: tuż kosztuje. Obok naszej firmy na osiedlu obok pojawiło się na grupie sąsiedzkiej ogłoszenie. Wypożyczę odpłatnie używaną pralkę na terenie osiedla. Czasowo nie potrzebuję, proponuję umowę użyczenia, szczegóły, plif.
2: Ej, super!
1: Ale

0: jest w ogóle bardzo dobry pomysł, jak ktoś na przykład robi pranie co 3 dni.
1: No i pożycza na kolejne 2 dni.
2: Ale to noszenie pralki to musi być ciężkie.
0: Ojeju, ale biznes jest biznes, tak?
1: Chyba, że to jest pomysł na to, żeby poznać sąsiadki.
2: Ja na przykład mógłbym w ten sposób portfel użyczać, też nie korzystam.
0: Ale on jest pusty, tak?
2: No, no pewnie, że tak.
1: Tak.
0: Super. No, można użyczać rzeczy, które stoją i nie korzysta się
2: rowerek
0: z nich w domu.
2: Rowerek treningowy.
0: O. Ale świetne.
1: Znam takie żony, co mogłyby użyczać wazon.
2: Jaki wazon?
1: No bo mężowie nie kupują im kwiatów.
0: O, to super.
2: Żelazko,
0: bardzo.
2: Bo żelazko bym chętnie użyczył, też nie korzystam za bardzo.
1: Naprawdę?
2: Chociaż
1: nie
2: z tą pralką. Z tą pralką to wydaje mi się, że to pranie pieniędzy.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
2: Sprawa jest już na policji.

0: Można wchodzić i głosować.
1: Szóste miejsce w ostatnim notowaniu.
2: A to dopiero w piątek, także można jeszcze coś namieszać.
0: Nie próbuj, i tak cię nie wezmą.
1: No, wchodzicie i głosujecie, dając plus albo minusa.
2: On ma taki specyficzny sposób śpiewania. Ja to lubię.
1: Dziękuję. Nazwałeś to śpiewaniem.
3: Pierwsza zmiana.
1: Chcesz pożyczyć pieniądze, tak?
2: Nie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Reklama.
10: Marta Kiermasz, Dawid Osy.

0: Wszystko, zbliżamy się do 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
1: Na początek strzelanina w El Ejido na południu Hiszpanii.
2: Zginęły co najmniej 2 osoby, a 4 odniosły obrażenia.
1: Według policji 2 ofiary śmiertelne były spokrewnione z domniemanym sprawcą.
2: Co najmniej do godziny 10 potrwają powypadkowe utrudnienia na Krajowej 22 w Pomorskiem.
1: W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
2: Nie żyją dwie osoby jadące osobówką. O tym, jak doszło do wypadku, mówi nam Dariusz Dwulic ze straży w Człuchowie.
3: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
1: Droga Krajowa 22 w Chrząstowie jest zablokowana w obydwu kierunkach.
2: Szpitale w Rzeszowie, Mielcu i Dębicy mogą zostać połączone. Powodem trudna sytuacja finansowa placówek i rosnące zadłużenie.
1: Obaw nie kryją pacjenci, ale także zatrudnieni w szpitalach.
4: Boją się też pracownicy, jak jest ponad 1000, że będą musieli swoją pracę wykonywać w innym miejscu.
2: Mówił Bogusław Kołacz z Solidarności przy Mieleckim Szpitalu.
1: Kluczowe decyzje dotyczące konsolidacji 3 podkarpackich szpitali mają zapaść do końca maja.
2: Zaplanowany na dziś amerykański atak na Iran mieli powstrzymać sojusznicy Stanów Zjednoczonych.
1: Donald Trump poinformował, że zatrzymała go prośba przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: Amerykański przywódca jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: U nas wszystko działa, spoko.
3: Jeżeli mieliście jakąś ciekawą, śmieszną awarię w swoim aucie, to wchodźcie na voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać do naszego konkursu. I z nami jest Krzysiek, który dzisiaj tak skromnie opisał swoją awarię, dlatego chcemy się dowiedzieć więcej.
4: Cześć Krzysiek.
5: A witam serdecznie wszystkich.
4: Krzysiek, to nie do końca było...
5: i wszystkich słuchaczy.
4: To nie do końca była awaria, ty miałeś po prostu stłuczkę.
5: A. Czyli stłuczkę to jest bardzo dobrze powiedziane, to było z zaskoczenia, wziął mnie z zaskoczenia.
3: Ale kto to cię wziął z zaskoczenia?
2: Jak? Z której strony, od góry, z dołu?
5: Znaczy, słuchajcie, wyglądało to tak, jechałem sobie z mamą moją do Częstochowy, z Trójmiasta, i gdzieś w okolicy 50 kilometra, byłem sam jedyny na autostradzie. Piękna pogoda, słońce.
2: Super.
5: Puk jakby rzucił taką cegóweczką bądź większym pustakiem o taki arkusz blachy. No po prostu, ale jak każdy zawodowy kierowca, spojrzałem w lewe lusterko, nic nie poleciało, w prawe nic nie poleciało, jadę dalej.
4: To co to było?
2: Coś puknęło.
5: No i to się... Słuchajcie dalej, no więc jechałem na najbliższy możliwy parking. Wychodzę z samochodu, patrzę, a od mojego prawego reflektora do lewego reflektora wszystko to jest związane z takim, po prostu wszystko tam było. No więc
3: jego wnętrzności, wróciłem. Rozumiem.
5: Tak, wnętrzności, dziubek, piórka, wszystko.
3: No. Znaczy to oczywiście nie jest śmieszne, biedny ptaszek.
5: Ale... Właśnie, słuchajcie. No
2: ale wymusił pierwszeństwo.
3: Uważaj!
5: Sprawdziłem kamery z samochodu i to się okazało, że tenże zwierz spożywał wieczerze, jak są te barierki rozdzielające pasy autostrady. Aha. I w momencie, kiedy ja nadjechałem,
4: że on
5: z prędkością autostradową, to on postanowił się
3: ruszyć.
5: Tak. I gdyby poszedł od razu na pionowo do góry, to by się nic nie wydarzyło. A że
4: Krzysiek,
5: on chciał
2: na drugą stronę.
4: Ty weź mi wytłumacz, Krzysiek, jak ty wytłumaczyłeś później mechanikowi, że ty potrąciłeś jastrzębia?
5: To znaczy, słuchajcie, nie wytłumaczyłem, bo to po zmyciu i użyciu pół rolki ręcznika papierowego XXL i butelki płynu pojechałem dalej, bo słuchajcie, nic nie było. Wszystko wyglądało całe. Sprawa się komplikowała, kiedy zaczęło się robić pierwsze chłodne dni.
4: O nie!
5: Ale słuchajcie, Konrad, patrzę na moją lampę, a moja lampa mokra jest. Mówię, no nie, zachorowała. No i sprawa się wyjaśniła, skończyło się na wizycie po ASO. Dobrze, że było autokasko, bo się okazało, że zderzak był pęknięty, dwie lampy poszły i kratownica. Oj, bolało, naprawdę.
2: Dwie lampy? Wam, że bolało. Taki tak. Mały ptaka załatwił ci
4: dwie. Mały ptak.
5: Paweł, on ważył, to taki mały indyk był, a nie mały ptak.
2: Okej, okay. Dużego
3: my ci,
2: miał.
3: My ci już więcej takich kolizji nie życzymy, ale gdyby to mamy 1000 zł od OLX na części albo na naprawę samochodu.
5: Super, dziękuję wam. Chciałem wam serdecznie podziękować, pozdrowić was, dlatego że z zawodu jestem kierowcą autobusu komunikacji miejskiej w Gdyni. Pozdrawiam serdecznie moich kolegów, którzy mają możliwość mnie słuchać. Wam również za umilanie mi dnia każdego poranka, każdego dnia, no jesteście po prostu the best.
3: Dziękujemy bardzo i pięknego dnia ci życzymy.
2: Jastrzębia przesłanie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: A my przypominamy? VoxFM.pl, tam możecie się zgłaszać, też możecie zgarnąć tysiaka.

0: SMS przyleciał do nas na 609-869-869. Wytługa do gadu. A tak. Powiedzielibyście lepiej, co tu zrobić, żeby był już piątek?
1: Położyć się spać i obudzić się w czwartek.
2: Rzucić się w wir pracy, nie zorientujesz się, kiedy nadejdzie.
0: Lepiej. Mhm. Zrobić dzisiaj imprezę. Grilla rozpalić.
2: Aha, i kto jutro do pracy pójdzie? A ty się martwił jutro, wiesz?
0: Ale na żądanie.
1: Ale nie było tutaj takiej gwiazdki.
0: No właśnie. Nie, no, prostu, to się... Chodziło o piątek, a nie o sobotę, tak?
2: Tak, ale ja nie umiem się bawić na troszkę.
0: Ale
2: ja,
0: nie musisz.
1: Ale nie musisz się bawić na troszkę.
0: Odpinaj wrotki.
2: Odpinaj wrotki, tak?
0: Odpinaj wrotki,
2: no to do zobaczenia pojutrze.
0: Słuchajcie, tylko pamiętajcie, jak będziecie odpinać te wrotki, żeby nie za bardzo, jednak nie zawsze, nie w każdym momencie.
1: Czyli możemy dzisiaj, czy nie możemy?
2: Nie, znaczy...
0: Możecie.
1: Dobra, możemy. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Ale jednak z rozwagą proponujesz, tak?
2: Jutro
1: tak.
2: Się z nami nie dogadasz, od razu ci mówię. Ale będę,
0: się zaczynam bać.
1: Tak? Będziesz, tak?
2: Przyjadę taksówką.
0: Słuchajcie, jeżeli chodzi też o nasz numer telefonu, który jest oczywiście do waszej dyspozycji, też dzwonicie do nas, tylko że tutaj mała uwaga, jeżeli chodzi o awarię w pierwszej zmianie, to zgłaszamy się na voxfm.pl i wtedy macie szansę na zgarnięcie tego tysiąca.
2: Ale, nie SMS-em.
1: Ale jeżeli chcecie się po prostu pożalić, tak żeby polepszyć sobie humor, to zapraszamy.
2: A to można.
0: Posłuchajcie tego.
3: Na imię mam Paweł. Taką miałem śmieszną sytuację. Awarię auta. Zarano się budzę, a ktoś mi je tablice recesyjne o tym ochodzie. Pozdrawiam tego chuj. Co dzieje?
4: Pierwsza zmiana.
0: Ale... Czy my mamy dzisiaj 13 bawi?
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że system przeciwko przeklinaniu super działa.

0: Bardzo słuszne pytanie, bo ktoś zapytał, czy dzisiaj Konrad się z nami dogaduje. Bo ostrzegałeś, że jutro nie będzie dał
1: on
0: rady.
1: On się zawsze dogaduje. To jest porządny chłopak, naprawdę. Można na nim polegać. To jest pracowity człowiek, ale leniwy.
0: Ja nie wiem, Paweł.
1: Nie wiem, jak można łączyć te dwie cechy charakteru, ale...
2: To... Myślę, że tylko leniwy.
1: Nie, pracowity
0: Boję się
1: jesteś.
0: Ciebie, bo jesteś naprawdę dzisiaj bardzo miły, Paweł.
1: Do,
2: jak będzie w Kochaj albo Rzucaj, też będziesz miły?
1: Tak, nie chcę poszukać pieniędzy. Iwona do mnie napisała. Poznaliśmy się w necie. Od słowa do słowa rozpoczęła się znajomość. Dawid jest młodszy ode mnie, dużo. Od pewnego czasu nie mogę jeść, nie mogę spać. No i Iwonka się zakochała, Pawelec. Znajomość trwa już na tyle długo, bardzo długo, że powinno coś z niej wynikać. Ja go zaczepam, a on stoi dosłownie w miejscu.
0: Czyli dzisiaj umawiasz pierwszą randkę.
1: Tak, i to przestaje mi się podobać. Nie, nie, bo oni się spotykają. Nigdzie mnie nie zabiera, nie ma dla mnie czasu wieczorem. No zrobiłam, co umiałam. Emotki, serduszka i tak dalej. Pijemy kawę, jemy obiady.
2: Czyli można powiedzieć, że on to taki kozak w necie.
3: Pierwsza zmiana.
1: Chcę wiedzieć, na czym stoi Iwonka.
2: Po dziewiątej szczegóły.
3: Autopromocja. 3

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym?

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Mają zapewnić Amerykanów, że Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnych żołnierzy.
16: Wiceszefowie MON z misją w USA.
15: Jej stan nieco się poprawił.
16: Polka ciężko ranna po tragedii we Włoszech.
15: Polacy coraz częściej wybierają krajowe produkty.
16: Tak wynika z najnowszych badań. Posłuchajcie.
17: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
16: Misją za ocean. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA.
15: W Pentagonie, gdzie mają zaplanowane spotkanie, przekażą informację od premiera Donalda Tuska, który zapewnia, że Polska jest gotowa na zwiększenie amerykańskiej obecności w naszym kraju.
16: Przypomnijmy, agencja Reutera przekazała, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski.
15: A z kolei CNN podał, że decyzja szefa resortu obrony, Pita Hegseta, była częścią serii ruchów, które mają zredukować liczbę sił USA w Europie.
16: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. I podkreśla Donald Tusk.
18: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
15: Polscy wiceszefowie MON są w USA, z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane.
16: Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne.
15: 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach, po tym jak w sobotę 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów.
16: W konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
19: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora. Jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko. Nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
16: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
15: Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. Punktualnie o 7:00 wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta.
16: Referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w krantkach, tak lub nie, ale i frekwencja.
15: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych

0: głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta.
1: W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w krantkach, tak lub nie, ale i frekwencja.
0: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych

0: i konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
1: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
0: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
2: W sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
3: Młode sokoły z lubelskiego Wrotkowa są już zaobrączkowane.
2: W ostatnim lęgu na świat przyszły 3 samice i 1 samiec, mówi Julita Karpińska z Polskiej Grupy Energetycznej.
4: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokawy drewnego. Pozwalono ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
3: Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też 2 dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik.
2: Młode powinny zacząć naukę latania już w czerwcu.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: To Czajnik?
7: Nie, to Wanda.
6: Aha, chodzi
7: o... O, to był Czajnik.
6: Super, myślę, że mogą dzisiaj pojawić się gdzieś, bo już coraz więcej ptaków słychać. Jak się siedzi...
8: Więcej ptaków
6: No słychać, jak się siedzi przy drzewie.
8: Okej.
6: No, chodzi mi o te ptaki, które śpiewają. Dobra, wróćmy do pogody. 20 stopni dzisiaj może się pojawić
7: i
6: na termometrach.
7: I można siedzieć przy drzewie, bo raczej burz nie będzie. Nie widziałem żadnych ostrzeżeń.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Będą za to opady deszczu, więc przy drzewie siedzieć bardzo wskazane. Julia Chren.
9: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
9: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
5: Pierwsza zmiana. Od teraz Vox FM.

0: nic już nie będzie takie samo.
1: A skąd taki wniosek?
0: No, ten piosenka była!
1: Ach, piosenka oczywiście o miłości. 15 minut po godzinie 9, bo miłość teraz króluje w Kuchaj albo Rzucaj.
2: Oj, kochani, zaraz wam powiem, co Iwona do mnie napisała. Natomiast ja bym prosił, żebyście dawali mi troszeczkę lżejsze również zlecenia. Takie, wiecie, w pierwszym kroku do miłości.
0: Nie wyniósł śmieci. Pokłóciliśmy się.
2: Tak jest.
0: Pawelec pokłóć. Tak.
1: Odsyłamy na stronę voxfm.pl, bo tam się do Pawelca można zgłaszać.
2: Albo na przykład, nie, że chciałabym się jeszcze raz zwrócić do swojej miłości z czasów studiów, czy coś takiego. Takie prostsze sprawy, dobra?
1: No, ale tutaj Iwona też chce się zwrócić do swojej niedoszłej miłości.
2: No tak, poznali się w internecie, od słowa do słowa.
0: Doszłej czy niedoszłej?
2: No właśnie, nie bardzo wiem. Dawid jest młodszy.
1: A co ty się tak interesujesz czyimś życiem prywatnym?
2: Mogę powiedzieć, że jest różnica 10 lat. Słuchajcie, od pewnego czasu dziewczyna się zakochała, bo nie może jeść, nie może pić, nie może spać. Mm-hmm. Ta znajomość trwa już bardzo długo. Dopytam, jak długo. I stoi w miejscu ta znajomość. On przychodzi do niej na kawkę, razem gotują, jedzą obiadki, natomiast nigdy nie został u niej dłużej niż do kolacji.
1: Aj.
2: Nigdy jej nigdzie nie zabrał. Nigdy oficjalnie nie wyszedł z nią na miasto.
1: Do Iwony, żeby ona ci opowiedziała.
2: Iwona się zdenerwowała, mówi Pawelec. Chcę wiedzieć, na czym stoję, kim ja jestem dla niego.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj, do Iwony Pawelec, witam.
4: Witam.
2: Iwonka, jak on ma na imię?
4: Dawidek.
2: A mówisz tak o nim dlatego, że jest ponad 10 lat młodszy od ciebie.
4: No koniecznie o to chodzi.
2: No niby dorosły mężczyzna, tak, ale młodszy, spotyka na swojej drodze kobietę, która wie na pewno czego chce, która go przypiera do muru, bo się w nim zadłużyła. To ty.
4: No niestety.
2: A teraz powiedz, Iwonka, jak ty żeś wpadła na tego Dawida?
4: Ja myślę, że on wpadł na mnie, a ja mu po prostu się nie opierałam.
2: Jak żeście się poznali?
4: Zupełnie przypadkiem. Poznaliśmy się w internecie, a okazało się, że jest bardzo blisko, mieszka mnie.
2: Jak wygląda ten facet, który ci się strasznie spodobał?
4: To jest w sumie niewysoki, 1,80 m.
2: Niewysoki.
4: Brunet lubi ze mną czasem miło spędzić czas przy kawie porannej.
2: Gdzie macie taką możliwość?
4: Odwiedzam czasami w miejscu pracy.
2: Co spowodowało, że ty się zakochałaś, a on nie?
4: To się rozwijało bardzo powolutku, tak w koleżeńsku, krok za kroczkiem. Nawet chyba on się nie zorientował, kiedy to się stało. No i ona się zakochała.
2: Ty piszesz, że nie możesz jeść, nie możesz spać,

0: Wszędzie go
1: widzisz.
0: No
1: nie mogę mieć, no, dokładnie, wszędzie widzę jego.
0: A jak długo go znasz?
1: Znam go jakieś pół roku.
0: Przez 6 miesięcy facet ci się opiera? A ty go pytałaś o orientację seksualną na samym początku?
1: Tak, oczywiście, najbardziej.
0: Mogłaś w tej napaści nie zauważyć, że facet poszukuje partnera, a nie partnerki w życiu swym.
1: Nie, to całkowicie zdrowy.
0: Mów wyraźniej, bo się muszę domyślać, co mówisz. Jaki jest problem?
1: Problem jest taki, że ja nie wiem, kim ja dla niego jestem. Czy taką zwykłą koleżanką, przyjaciółką, może kimś więcej.
0: A spaliście już ze sobą?
1: Nie.
0: Musiałem to pytanie zadać. Czyli nic nie było przez pół roku?
1: Okay. Nie.
0: A ty z nim kawę pijesz? A ty piszesz mu miłosne SMS-y, kwiatuszki wysyłasz?
1: Tak delikatnie.
0: Dawid, kochasz Iwonę, która już dłużej nie ma cierpliwości i prosi obcego faceta, żebyś się zdeklarował. To kochasz czy rzucasz Iwonę?
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Byłam kiedyś w takim związku, okazało się, że miał inną na boku, z którą miał też dziecko.
4: Chłopak znalazł se stołówkę, też taki SMS przyleciał.
3: 609-869-869, wypiszcie, co myślicie, czy Iwona pogodzi się z Dawidem?
0: A tam pogodzi, czy w końcu namówimy go na powiedzenie, o co tu kaman?

0: Dawid brzmi jak facet z filmów z TikToka zatytułowanych Kiedy facet nie rozumie sygnałów. Tak napisał Bartek.
1: Iwona chce twojej deklaracji. Myślę, że staniesz na wysokości zadania. Tak za to napisała Paula.
0: Jak on taki niezdecydowany, to ja chętnie poznam Iwonkę.
1: Czyli już kolejka się ustawia, więc Dawid, jeżeli słuchasz, to lepiej zastanów się bardzo dobrze. No, to co, dzwonisz do Dawida, tak, żeby przekonać go?
2: A żeby się skusił na atrakcyjną, wolną blondynkę, 1,78 m wzrostu, otwartą na przygodę, zakochaną, kurczę.
0: Do tej pory raczej wybiera jej jedzenie niż ją samą.
2: Tak jest. Będę proponować ją jako danie główne.
0: Czy możesz przypomnieć, czy ona wyjaśniła? Czy to się on określił dlaczego, czy po prostu...
2: To jest tak, ja go zaczepiam, on stoi w miejscu i to już przestaje mi się podobać. Nie zabieram jej nigdzie i nie proponuję. Pojawia się rzadko i na chwilę. Zrobiłam, co umiałam. Emotki, ładne smsy. No wyraźnie dałam facetowi sygnał, a my tylko pijemy kawę, jemy wspólnie obiady.
0: No dobra, to teraz ty daj ten sygnał.
2: No i właśnie.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. A cóż to za niemiłe halo, Dawidzie?
4: No nie wiem.
2: Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Wiem, że jesteś naszym słuchaczem.
4: Tak.
2: Teraz wiem o tobie, że lubisz zjeść. Oj, lubisz. Kochasz taniec, lubisz zabawę i kochasz muzę, którą gramy łącznie z polskim dance'em. Wiem też, że nie potrafisz za długo pospać, bo masz w zwyczaju o 5:30 wpaść z kawą do pewnej piekarni cukierni i zawracać 4 litery pewnej blondynie, która chodzi z tobą na która chodzi z tobą na spacery nad jeziorkiem, za rękę czasami, tam od czasu do czasu całusa skradniesz i nic. O, ale odważnik.

0: to będzie mu głupio.
1: Dobra.
0: Ma?
1: Muszę być, kurde. Nie, nie ma.
2: Abonent chwilowo niedostępny.
0: Jeśli teraz nie odbierze, to powiemy mu, co o nim myślimy. Ale na razie poczekaj. Może jednak przemyśli ten temat.
1: Trudno.
0: Niestety, jeszcze w dodatku rozłączył się.
1: Oj.
0: Widzisz, Iwonka? Wiesz już wszystko na ten temat. 6-miesięczna znajomość, możesz sobie ją wrzucić do kosza. I jak to się mówi, Dawid, nieobecni nie mają prawa głosu, a więc...
3: No nie!
0: Tchórz jesteś. 4 litery zawracasz Iwonie. Oszukujesz ją. Ja to wiem! Ja to wiem! A nie zdarzyło się tak, że jesteś mu do czegoś potrzebna? Ma jakieś plany wobec ciebie, jeśli chodzi o załatwienie jakiejkolwiek rzeczy?
1: Nie, myślę, że nie.
0: Nie, a może dobrze pierzesz, może dobrze gotujesz, może wygodnie?
1: No właśnie, może dobrze lubił zjeść ode mnie właśnie, może tylko to.
0: No, fajna jesteś dziewczyna, no nie, ale nie na tyle fajna, Iwona, żeby o tobie, ze mną, na antenie Radia Vox FM i o miłości rozmawiać. Zna program?
1: Tak, bardzo dobrze.
0: No to 28-latek dobrze się bawił. Trochę starszą swoją koleżanką. Chciałabyś mu coś powiedzieć?
1: Nie wiem, naprawdę.
0: Coś powinnaś mu powiedzieć. Najlepiej tak, żeby mu poszło w pięty, bo jak jest honorowy, to dzwoni i przeprosi. A ludzie mu powiedzą.
1: Bujaj się.
0: Słyszałeś, Dawid? Bujaj się. Choćbyś nie wiem, jak posłodził tą kawusię, to już nie wpadaj o 5:30, co?
1: Oh, yeah.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Jest porażka zaskakująca dla mnie i zaskakujący małolat. Brał udział w tym wydarzeniu.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymaj się, pa.
4: Kochaj albo rzucaj.
5: A do Iwonki już kolejka stoi.
0: Tak, Iwonka ma 38 lat. A wy pytacie, ile ma lat Iwonka?
5: voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać z problemami sercowymi różnej maści. Kochaj albo rzucaj, wraca jutro.
6: A już teraz coś do bujania się.
0: Fajnie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ale to będzie dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Coś jeszcze powiemy, czy nie?
0: Nie, tylko dzień dobry.
1: Słuchajcie, jest wtorek, jest 19 maja.
0: No?
1: Jest 21 minut do godziny 10 i to jest...
0: Dzień, który będzie dobry.
1: Będzie dobry. Dzień
0: oczywiście.
1: Dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
0: I Arek Sikora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeszcze się nagadamy, obiecujemy, że co
0: ale
1: innego
0: z
1: powiem.
0: Głupki.
1: Do 14 zapraszamy na Brytmie Hitów. Autopromocja.
0: Znowu nie odpalił.

0: W pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Już za moment godzina 10, to oznacza, że za moment również wiadomości Radia Vox FM.
1: Marta Kiermasz i Dawid Osiecko pojawią się w studiu z najświeższą porcją newsów z kraju i ze świata. Po 10 sprawdzimy jeszcze pogodę, no i bardzo ładnie zagramy.
0: Erika Polowa i Serio, między innymi na naszym muzycznym horyzoncie. Zostańcie blisko radia.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Reklama.
6: Nastolatek wypadł z rowera wodnego, zniknął pod

0: Tania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Reklama.
2: Nastolatek wypadł z rowera wodnego, zniknął pod...

0: tym pływało na jeziorze 4 mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat.
1: 3 z nich udało się dotrzeć do brzegu, 4 szukają strażacy.
2: Prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
0: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
1: Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, wypoczywali na Mazurach.
0: Policja ustala okoliczności tragicznego wypadku na drodze S12 na Lubelszczyźnie.
1: Na wysokości miejscowości Kajetanów, niedaleko Puław, zderzyły się dostawczyk i samochód ciężarowy. Jedna osoba nie żyje.
3: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
0: Relacjonuje nadkomisarz Ewa Rein, kozak z puławskiej policji.
1: Kierowca busa zginął na miejscu, nikt inny nie ucierpiał.
0: Uszkodzony został za to jeszcze jeden bus, w który uderzyły elementy koła ciężarówki. Na miejscu pracują służby, są utrudnienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce.
1: To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych przez jego partię wyborach i objęciu fotela szefa rządu.
0: Węgierski premier ma odwiedzić 3 polskie miasta. Szczegóły wizyty zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży także wieńce przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobie króla Stefana Batorego. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego.
1: Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów.
0: Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo nie działa jeszcze centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
1: A w przypadku samego Zakopanego to ponad 3000 punktów, podaje burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
5: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców, naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
0: Centralny wykaz obiektów turystycznych ma m.in. uderzyć w szarą strefę, obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
1: Przed wakacjami dobra informacja dla planujących wypoczynek w Kuźnicy. Plaża w tej nadmorskiej miejscowości została poszerzona ponad 4-krotnie, z 20 do 90 metrów.
0: Jeszcze przed sezonem urlopowym podobne prace przeprowadzone zostaną także na Cyplu Półwyspu Helskiego i we Władysławowie.
1: W pracach Urzędu Morskiego w Gdyni nie chodzi jednak o komfort turystów, a odbudowę brzegu zniszczonego przez prądy morskie i naturalną erozję.
0: Według urzędników dzięki nowoczesnej technologii brzeg zostanie solidnie umocniony i efekt będzie długotrwały.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: A że będzie więcej miejsca na parawany, to tylko taki dodatkowy plusik.
0: Słuszna uwaga.
8: 19 stopni, 20, 21 w najcieplejszych miejscach w kraju. Cały czas dużo chmur nad naszymi głowami, no i opady deszczu, burze prognozowane przez synoptyków w centralnej części kraju, a także na północy.
7: Maksymalnie 20, tak 21 stopni. Dzisiaj już jest ciepło, słuchajcie, nawet w Białymstoku. Nawet 16,5 stopnia wskazują termometry. Najchłodniej w Kłodzku 9, maksymalnie 14 z tych najchłodniejszych to w Zakopanem dzisiaj.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: O biomecie nie rozmawiamy.
7: Nie, możemy jeszcze sobie parawan, tak wiecie, wyobraźnie rozstawić, położyć się na plaży. Pogoda co prawda nie sprzyja temu, ale...
8: Ale mamy już wtorek, to już nie poniedziałek.
7: Tak.
8: Szukajmy pozytywów,
7: coraz bliżej piątku,
8: no już
7: coraz bliżej
8: po
7: weekendu.
8: 10.
7: A w weekend tym... nawet 29 stopni
8: właśnie.
7: Będzie.
8: Właśnie.
7: Może będzie też parawan.
8: Dzień dobry od nas. Klaudia Wasiluk.
7: I Arek Sikor. Marta Kiermasz, czy Dawid Osysko
9: ja
7: za godzinę?
9: Ja przyjdę bez parawanu.
7: A ja mówię
8: szkoda,
7: papa.
8: A szkoda.
7: To ja lecę pod ten parawan. 5 po 10, dzień dobry raz jeszcze.

0: Szanowni Państwo, to Offenbach i Norma Jean Martin.
1: Zauważyłam, że jest taka tendencja, że mężczyźni uciekają na myjnie z samochodami, żeby nie sprzątać w domu. Wolą pojechać umyć samochód.
0: Czekaj, ale to...
1: Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Bo ja na przykład to zauważyłam.
0: Ale czekaj.
1: Teraz ty się możesz odnieść.
0: No co, a to brudnym samochodem jeździć? Przepraszam bardzo.
1: Nie, ale oczywiście, że samochód też trzeba umyć. Mówię o tym nie bez powodu, bo dzisiaj 19 maja, drodzy Państwo, drodzy wszyscy miłośnicy mycia samochodów, mamy dzień mycia samochodów.
0: Przecież ile to w tym domu się jest? No to idziesz, jesz, śpisz i znowu w samochód wsiadasz, żeby dojechać do pracy.
1: No właśnie. Ja nie mówię absolutnie, że to źle.
0: W ogóle, nawet moim zdaniem czystszy samochód ważniejszy od czystego mieszkania.
1: Nie, teraz to poleciałeś.
0: Nie, no pewnie, że tak. O 100%. No weź.
1: A jak masz dom na kółkach na przykład i sobie jeździsz takim kamperem, to wtedy myjesz samochód, czy myjesz dom na przykład?
0: No to co? To jest inna sytuacja, bo to jest w ogóle...
1: Jak macie małe dzieci i chcecie im zafundować kino, to możecie po prostu taką myjnię podjechać, wózek podjechać.

0: zostawić. O, i będą obserwować?
1: Tak, a jak ja byłem mały, to rodzice tak robili, wiesz, że siedziałeś w samochodzie i tym takim tą lancą z pianą w szybę i ty, tak było.
0: Kiedyś to było. Teraz to nie ma.
1: Gramy.
0: 16 po 10.

0: Come on, kiperopat, to sobie zapiszcie, bo jak macie gorszy moment w życiu, to to jest cytat z Shakiry.
1: Tak. Come on, kiperopa i będzie
0: come
1: dobrze.
0: Come on, kiperopa.
1: I to było ZOO w Vox FM na 27 minut przed 11.
0: Czytamy w internecie, słuchajcie, w Niemczech tak jest. Berlin oferuje zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
1: A może to też wprowadzić w Polsce?
0: Znaczy, to już u nas wprowadzili. Zbierasz śmieci, idziesz do zwrotomatu i masz kupon na zakupy.
1: Szkoda, że tam zniżki nie ma.
0: No to taka zniżka. No.
2: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Vox FM.

0: To pięknie tak zalalalalał Bob Taylor, słuchaj.
1: I to déjà vu nawet było.
0: Déjà vu.
1: Déjà vu na 13 minut przed 11.
0: Déjà vu.
1: Się
0: tak mówi, jak nie dyżywiami, to oknem. To okynem. To są takie mądrości ludowe.
1: No co, a propos mądrości, może ładnie teraz zagramy, co? A mądrości odłożymy na bok.
0: Patrz!
1: Dwa
0: razy nie musisz powtarzać.
1: Tym bardziej, że będzie bardzo ładnie tak. Nawet Armin van Buuren, drodzy państwo.
0: Podobno kobietom się nie odmawia.
1: Dziękuję.
0: Gramy.

0: Ważne, żeby odkryć w sobie ten wewnętrzny lalus.
1: Dokładnie, lalus, tak.
0: To jest,
1: a jak
0: tak.
1: nie odkryjecie, to my przypomnimy o tym, że on jest. Shanghai Lalus nam też o tym przypomni.
0: Dokładnie.
1: Na antenie.
0: Nie spinać się w tej robocie, jakoś to tam przecież będzie. Nie musisz pospieszać rzeki, ona i tak dopłynie do morza.
1: 11 przed nami wiadomości Fox FM.
0: Dopływamy do nich.
2: Fox FM. Reklama. Bo w media ekspert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Masz

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Masz to Brico.
3: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
2: Sąd rozpatruje wnioski o areszt. Chodzi o podejrzanych w związku ze śmiercią 13-latka w gminie Barciany. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, zginęło co najmniej 6 osób. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony na łódzkim odcinku A1.
3: Na zegarach 11. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
2: Posiedzenie aresztowe. Jeszcze dziś po południu decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla czwórki mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka. Poprzedzić miała to szarpanina dorosłych z ofiarą. Zatrzymanie odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
4: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze, tak? Czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc 4 panów przesłuchanych, każdy złożył, przyznał się do innego swojego zachowania.
2: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęło, a 17 zostało rannych po rosyjskim ataku rakietowym na miasto Pryluki w obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy. Pocisk uderzył w centrum miasta. Uszkodzona została jedna z firm oraz centrum handlowe. Łącznie w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach Ukrainy zginęło 6 osób, ponad 20 zostało rannych. Uszkodzone zostały także bloki mieszkalne oraz budynki prywatne. Według sił powietrznych Ukrainy Rosja wystrzeliła minionej nocy w kierunku Ukrainy ponad 200 dronów. Atak nadal trwa. A przywódca Rosji Władimir Putin rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Pekinie. Rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Putin przybędzie do Pekinu wraz z wyższymi rangą urzędnikami i szefami największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Nowateku. Jest nowy bat na kierowców, tym razem na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca mają tam ruszyć aż 4 odcinkowe pomiary prędkości. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
5: System zostanie uruchomiony między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, Kamieńskiem a Radomskiem na trasie Kutno-Piątek oraz Brodowe Mekanów.
6: Wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości konieczne było uspokojenie ruchu.
5: Tłumaczy Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zdania kierowców są podzielone.
7: Takie pomiary na autostradach nie powinny mieć miejsca. Są inne drogi, na których można to robić.
8: Dla mnie to jest przegięcie.
9: Dobre rozwiązanie. Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
5: Tam, gdzie zaczną działać kamery, obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
2: W połowie roku odcinkowe pomiary prędkości będą także działać na wielu innych autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Są groźne, bo przenoszą bakterię wywołującą boreliozę. Badania dotyczące kleszczy w Nowym Sączu prowadzi Akademia Nauk Stosowanych z tego miasta.
10: Pierwsze lokalizacje Nowego Sącza wybrane, między innymi właśnie okolice Miasteczka Galicyjskiego, Lasku Falkowskiego, Parku Strzeleckiego. Takie największe zagęszczenie tych kleszczy to jest jakieś 30 kleszczy na metr kwadratowy.
2: Mówiła dr Monika Majoch z Akademii Nauk Stosowanych. Badania potrwają jeszcze kilka miesięcy. Naukowcy chcą sprawdzić inne miejsca w mieście, gdzie mogą znajdować się skupiska kleszczy.
11: A więc, jak wyjdziecie sobie na spacer, na randkę z dziewczyną do lasu, to aha, później trzeba się dokładnie obejrzeć, czy nigdzie nie ma kleszcza.
12: Trzeba, to tak, prawda. Tak, ale no, to nie tylko w lesie, generalnie jak się wychodzi po prostu gdzieś
11: trzeba
12: tam.
11: Się dokładnie trzeba się dokładnie oglądać. Tak, trzeba się oglądać, sprawdzać.
12: Tak, bo a to pogoda sprzyja spacerom na przykład, bo takie 20 stopni, nawet 21 dzisiaj maksymalnie. No weźcie bluzę, weźcie jakiś parasol.
11: Właśnie, no właśnie, no. Z cukru jesteście, no przydać. Właśnie. Fajnie, że pada. Super! Zawsze chciałem, żeby padało. No co?
12: No właśnie,
11: nie brzmiało to wiarygodnie?
12: Aż za bardzo nawet. Uwierzyłam. 4 minuty po godzinie 11. Dawidowi dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
11: No, idź po spaceru.
2: Małgosia Łukawska tak jest. Nie, bo jestem z cukru.
11: A,
12: parasol ci
11: dałem. Słodziak, zobacz. Słodziak.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: No to co, dzień dobry?
12: Dzień dobry, ten śmieszek to Arek Sikora.
11: A ta śmieszka to Klaudia Wasiluk.
12: Dzień dobry, 4,5 minuty po 11, Cyril is Stumbling In.
11: To te plum plum, co w tle
12: słyszycie. Tak, to na początek, gramy tu w Vox FM.
11: Jest wtorek.
12: W rytmie hitów.
11: 4 minuty po 11.
12: Dzień dobry.

0: tak się robi,
1: pokus.
0: Tak się robi magię właśnie. Abrakadabra.
1: Czary, tutaj Klaudia i Arek.
0: O, pięknie, ale to...
1: 17 minut po godzinie 11.
0: Ale to powiedziała, ja już nie wiem, co mam dodać.
1: Teraz tak was zaczarujemy, że przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce.
0: To poczekaj, skoro przenosimy się w zupełnie inne miejsce, to ja muszę poszukać jakiegoś innego podkładu muzycznego.
1: Niech taki będzie relaksacyjny, coś takiego, wiesz, że wszyscy wprowadzimy się w taki nastrój odprężenia i odpoczynku. Damy radę coś takiego zrobić?
0: No to poczekaj, mam.
1: Na przykład jakaś plaża.
0: A tam od razu plaża, patrz, o.

0: Może być?
1: Nie. Taka nawet dubajska plaża.
0: No, chciałaś fajnie, to masz fajnie.
1: Bardzo
0: no.
1: Dziękuję. Dobra. Słuchajcie, wyobraźcie sobie jeszcze lepszą opcję.
0: Jaką?
1: To będzie pierwsza na świecie plaża tylko dla kobiet.
0: Tylko dla kobiet? Mm? Naprawdę?
1: Tylko dla kobiet.
0: I skąd takie pomysły szalone,
1: tam
0: proszę
1: panie
0: powiedzieć.
1: Delikatnie były...
0: Jakie tam, co?
1: Takie zaniepokojone.
0: Aha,
1: obecnością kamer, telefonów. Nie czuły się za bardzo, wiesz, tak nie do końca prywatnie na takich plażach.
0: Okay.
1: No, takie trochę obserwowane, to tak delikatnie bardzo mówiąc. Więc one postanowiły sobie stworzyć przestrzeń, która ma całkowicie zmienić sposób korzystania z nadmorskiego wypoczynku.
0: Aha, i dlatego zrobiły sobie plażę specjalnie dla kobiet. Ha, ja nic nie rozumiem sobie. Zobacz, jedziemy na wakacje, nie? Jedziemy na wakacje. Tak, i facet z telefonem biega, a nie kobieta. A jasne? Przecież to wy ze wszystkiego robicie relacje na Instagrama, zdjęcie. Jak jedzenie podadzą, to robią przez pół godziny, nie można zjeść, to przecież wszystko zimne później, no.
1: Dzięki za te piękne fotki. Potem mamy co pokazać światu. 18 po 11.
0: Ale pomysł dobry. No.

0: pół godziny nie można zjeść, to przecież wszystko zimne później, no.
1: Dzięki za te piękne fotki. Potem mamy co pokazać światu. 18 po 11.
0: Ale pomysł dobry, no.

0: Powiem ci, że oni mają rację.
1: No oni? Czyli Alok?
0: I ma rację.
1: Ale co, bo oni tam śpiewają Don't Say Goodbye, tak, czyli nie mów do widzenia.
0: Nie można mówić do widzenia, bo to nie jest, to nie można tak po prostu pożegnać, jeżeli coś, wiesz, psuje.
1: Tak?
0: Coś trzeba naprawić.
1: A tak kiedyś się robiło właśnie, tak, że się naprawiało.
0: Dokładnie.
1: Że jak coś już miałeś i coś tam się zepsuło, to brałeś śrubokręt, lutownicę, kombinerki i się naprawiało. Brzmiało
0: i się
1: to mniej
0: dawało
1: więcej,
0: szansę.
1: Brzmiało to
0: drugie
1: tak.
0: Drugie życie.
1: Właśnie, o to chodzi. A teraz wyrzucamy wszystko.
0: A to bardzo źle. To jest bardzo niedobrze.
1: Nie
0: róbmy. Bo jeżeli
1: tak
0: cokolwiek się psuje, to wtedy trzeba to naprawić. I my do tego zresztą będziemy zachęcać. Mało tego, my w ogóle wam możemy naprawić, słuchajcie.
1: Znaczy, my może lepiej nie naprawiajmy, bo to różnie może wyglądać.
0: Ale w Vox FM mamy takie możliwości, to tak bardziej,
1: damy,
0: wiesz.
1: Damy wam kasę i steraćcie. O tak zrobimy. Dobra, 1000 zł na naprawę samochodu, o tym mówimy, słuchajcie.
0: Mówimy
1: to jest
0: o awarii w pierwszej zmianie, dokładnie.
1: To jest coś, co możecie zgarnąć. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl i tam opiszecie wspomnienia swoje z waszej najdziwniejszej, najśmieszniejszej, najbardziej nietypowej awarii samochodu.
0: Tak, a potem dostaniecie tysiaka od Vox FM na naprawę właśnie tego
1: dokładnie
0: samochodu.
1: Dokładnie tak, polecamy.
0: voxfm.pl, tam się zgłaszajcie.
1: Piszcie i wysyłajcie.
0: Naprawimy.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Reklama.

0: Mm-hmm.
1: Co?
0: No ja też o tym pomyślałam.
1: O czym? Że ogonek jest, tak?
0: Że Hunt Trixie Golden w Vox FM.
1: I tu na końcu ten taki, to jest tak, ten plum moment. Plum schodzi, taki ogonek to się nazywa,
0: tak,
1: właśnie.
0: Właśnie o tym pomyślałam.
1: Specjaliści by powiedzieli, że outro, ale oni się nie znają.
0: To ogonek. Nie, nie, to ogonek. 6098698869, kolejny specjalista nam się tutaj odzywa, Darek z kolei. Pisze tak.
1: O, proszę
0: nie
1: bardzo.
0: Nie wszystko da się naprawić, bo tak jest wykonane przez producenta, by nie można było naprawiać, bo po kilku latach trzeba kupić nową pralkę. Pozdrawiam serdecznie Wesołków z Radia Vox. I Darek ma tutaj rację, absolutną.
1: No
0: ja
1: tak.
0: Się muszę z Darkiem zgodzić.
1: Słuchajcie, ostatnio byłem świadkiem. Klaudii się zepsuła torebka.
0: No, tak było.
1: Musiała kupić nową.
0: Nie wszystko da się naprawić.
1: A jak buty się zepsuły,
0: bo to producent
1: ojeju,
0: tak zrobił.
1: Jak się buty
0: że
1: zepsuły.
0: W tym momencie się musi popsuć.
1: Spokój. No,
0: buty nie rozumiem.

0: Arek. Arek i Klaudia, bo tam mówią call my name, pani Klaudio, ci od Szausów. No.
1: Ci od Szausów, dobrze, tak. To teraz to imię to nie, to będzie absolutnie
0: Margaret.
1: Inne. Punktualnie o 12 wiadomości WFM i Małgorzata Łukowska, tak jest?
0: Zostańcie, posłuchajcie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
2: Reklama.
10: Podejrzano zabójstwo córki. Były Sopowiec ma trafić na obserwację psychiatryczną. Przejdzie badania na poczytalność. Zablokowana droga w okolicach Stęszowa w Wielkopolsce to po zdarzeniu osobówki z ciężarówką. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Klub zaliczył porażkę po wczorajszym meczu z Termaliką.
11: 12 na zegarach w studiu. Radia Vox FM, jest już Małgorzata Łukowska.
10: Dzień dobry.
11: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy uważnie.
10: Prokuratura wnioskuje o obserwację psychiatryczną. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, którego podejrzewa się o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 członków swojej rodziny. Chodzi o sprawdzenie, czy w chwili popełnienia czynu Piotr K. był poczytalny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Piotr K. został wydalony ze służby. Grozi mu nawet dożywocie. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje, a droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko koło Stęszewa w Wielkopolsce, mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
10: Droga w miejscu wypadku jest zablokowana i to w obu kierunkach. Ale ogromne utrudnienia są też na obwodnicy Wąchocka w ciągu krajowym 42. Z jezdni wypadła ciężarówka, trasa jest całkowicie zablokowana. W miejscu wypadku pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem. Na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Dla części małżonków to po prostu zbyt długo, podkreśla wojewoda Michał Sztybel.
13: Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego po prostu od wielu miesięcy nie przyznaje takich medali, po prostu nie odpowiada. Za poprzednich prezydentów działo się to z opóźnieniem, ale symboliczne uhonorowanie tych osób odbywało się regularnie. Pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem.
10: To duże wyróżnienie, mówi nam pani Jadwiga, która z mężem odebrała medal w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jak podkreślę, było to dla nich bardzo ważne wydarzenie.
14: Ja do dziś go patrzę na niego, jak otwieram szafę. Córka załatwiała nam to wszystko tam. Ona to, ja nie wiem, czy ona tam jakoś się czekała, czy nie. No bo w ten czas był kto? Komorowski, nie?
7: A czeka się na taki medal?
14: Się doczekaliśmy medal.
10: 2 lata temu z województwa kujawsko-pomorskiego wysłano 2,5 tysiąca wniosków o nadanie medali. Wszystkie zostały zrealizowane przez Kancelarię Prezydenta. W ubiegłym roku liczba wniosków była podobna, ale decyzje zapadły jedynie w 410 przypadkach. W tym roku nie wydano jeszcze żadnej. Alpaka z warszawskiego zoo dostanie imię Suzy. Ta propozycja wygrała w internetowym plebiscycie zorganizowanym przez Ogród. Młoda samiczka kończy dziś 3 tygodnie. Biega już swobodnie po wybiegu, więc goście zoo mogą swobodnie obserwować. Dodam jeszcze, że w plebiscycie na wybór imienia dla małej alpaki wzięło udział rekordowe ponad 25 tysięcy internautów.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
10: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
15: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
10: Podobny los za tydzień może spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym, no i także czekają mecze z Termaliką. Decyzja w sprawie Górnika ma zapaść już jutro. Podczas nadzwyczajnej sesji radni Zabrza podejmą decyzję w sprawie należącego do samorządu pakietu 86% akcji klubu. Jeśli się zgodzą, to Górnika za niecałe 4 miliony złotych kupi firma jego zawodnika, Lukasa Podolskiego. A to już kolejna próba prywatyzacji klubu, który, przypomnę, w tym sezonie wywalczył Puchar Polski, a przed ostatnią kolejką Ekstraklasy jest wiceliderem. Neymar jedzie na Mistrzostwa Świata, został powołany do gry w reprezentacji Brazylii. To będzie jego pierwszy mecz w barwach narodowych od końca 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. A w tego

klubu, który, przypomnę, w tym sezonie wywalczył Puchar Polski, a przed ostatnią kolejką Ekstraklasy jest wiceliderem. Neymar jedzie na Mistrzostwa Świata, został powołany do gry w reprezentacji Brazylii. To będzie jego pierwszy mecz w barwach narodowych od końca 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. A w tego

0: Steve Capaldi dołączy do reprezentacji Konga. W tej kadrze zabrakło natomiast miejsca dla gwiazdy Jagiellonii Białystok, Amfiko Pululu. Podczas mundialu Kongo zagra w grupie K z Portugalią, Kolumbią i Uzbekistanem.
1: No to dziewczyny, jeszcze o pogodzie porozmawiamy sobie.
2: No co chcielibyście o tej pogody? Czego,
1: ja to bym się porzucał śnieżkami.
2: Tatry, wysokie partie, tam śnieg możliwy. Coś
1: jeszcze?
2: Jeszcze
1: zalega, dobra. No i
0: a
1: fajnie.
0: A gdzie można się opalać?
2: Opalać, jeżeli masz ochotę, możesz się oczywiście delikatnie roznegliżować w okolicach zachodu kraju.
1: Włączę latarkę w telefonie, tutaj mam UV, także
2: i
1: dawaj.
2: Może tam popadać, więc taki ewentualnie.
1: Trochę kolorku.
0: Nie mam filtra na UV, więc nie świeć. Zachód mówisz.
2: Zachód, tak, kierunek zachód. Bo studio w OXFM jakby zapraszamy. Mamy, tak. Jest latarka, są możliwości.
1: Poza tym,
2: jak się
1: tu
2: nie ma, co
1: też
2: się lubi,
1: takie,
0: to się nie ma, co się lubi. Tak się nie ma.
2: Ale klimatyzację możemy na 38 ustawić, tak. Nie ma problemu.
0: To ja poproszę.
2: Dobrze,
1: załatwione. U mnie to się kiedyś mówiło, jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. No, tak mówili na wiosce.
0: Takie korzenie rodzinne, ja ci powiem, z jakiej jestem rodziny, to chyba razem się zgadzamy.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Szabada, bada, amore.
1: Dobra, dobra. No tak, no, ale to przecież, no co w rodzinie, to nie zginie podobno, a tu jednak, a tu jednak.
0: Tak. Miłość do dywanów została.
2: Gosia Łukowska wróci za godzinę, tak? Z kolejną porcją newsów. Siedzimy
1: i będzie pogodowską, bo Gosia wróży z kast.
2: Dzień

0: No hej, single ladies, dawno was nie było. 18 minut po godzinie 12, 609-869-869. W temacie naszego poprzedniego tematu właśnie.
1: No wejście antenowego.
0: Tak, jestem przekonany, że muzykę puszczacie z CD Roma.
1: A nie, to już u nas na pendrive'ach wszystko. Poszła technologia, już płyt nie uświadczymy.
0: Fajnie, CD Roma, bardzo nam się spodobało.
1: Fajnie, że jesteście, słuchajcie, my bardzo też fajnie. Jesteśmy i sobie założyliśmy, że dzisiaj będziemy co chwilę was zabierać na wakacje na przykład.
0: No bo wiecie, ten biomet niekorzystny, będziemy sobie w ten sposób poprawiać
1: tam
0: humor.
1: Dajcie spokój.
0: Sami sobie biomet ustawimy jak chcemy.
1: Patrzcie, bo zanim wakacje, to jest taki moment, kiedy na te wakacje trzeba się dostać i tam dzieją się takie rzeczy, znaczy słyszymy takie rzeczy, których absolutnie nie rozumiemy, ale sprawiają nam niesamowitą radość. Już obrazujemy wam, o co chodzi.
0: To jest jeden z najpiękniejszych dźwięków. Wszyscy siedzimy właśnie oczami wyobraźni w samolocie. Słyszymy to, czego absolutnie nie rozumiemy. Jesteśmy w siódmym niebie i w niebie również.
1: Tak jest.
0: Puścisz jeszcze raz?
1: Żeby ten, no powoła.
2: Proszę zaprzeć, proszę bez własne bezpieczeństwo, proszę zaprzeć. Obsługa samolotu jest do państwa dyspozycji podczas całego lotu. Musimy zachować ostrożność i zapoznać się
0: teraz
2: z
0: nasze słuchaweczki na uszy. Jabba gra.
1: Gramy.
0: Pięknie. Yeah.

0: się mówiło kiedyś spoko loko na roko.
1: Tak,
0: tak? Tak się mówiło.
1: Tak się mówiło. No wcześniej tam fundowaliśmy państwu dźwięki pilota prosto z samolotu, a teraz będziemy, słuchajcie, teraz może, jechać. O!
0: Ale dźwięk.
1: Zawsze w samochodzie jest taki kto jest DJ-em, ten co siedzi obok kierowcy, prawda?
0: No, tak.
1: No to muzyczka będzie zaraz. Na przykład Vicky Gabor na horyzoncie, Bomb Funk MCs również.
0: Ale gdzie jedziemy?
1: Bo no to... na Maroko!
0: No, na Maroko.
1: Jedno oko na Maroko. No, mówi się, że drugie na Kaukas, ale my przy Maroku absolutnie zostajemy, słuchajcie. I serdecznie wam proponujemy specjalny stream Vox z Womble.
0: Dokładnie, tak. Z Womble, czyli taki coroczny rajd z łomami, takimi, które po prostu, no boimy się wyjechać spod mieszkania, bo stanie na najbliższym skrzyżowaniu.
1: Dokładnie.
0: A tysiące kilometrów z Polski do Maroko, słuchajcie, w szczytnym celu, charytatywnie.
1: Bardzo szczytnym celu. Kamil zbieramy środki dla dzieci z domów
0: dokładnie,
1: dziecka.
0: A wy będziecie mogli, w sumie już możecie słuchać specjalnego streama, który znajdziecie na Vox.fm.pl, a także w naszej aplikacji. Serdecznie polecamy, śledźcie nasze social media również, bo tam też cała relacja z tego wyjazdu.
1: Tak, no. To lecimy na Maroko.
0: Przygotowania trwają, a wam to wszystko serdecznie polecamy. Dam jeszcze raz tego Ursusa. O,
1: o,
0: o tak.
1: O, o,
0: gazu! Daj mu na zimnym!
1: Na Maroko.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.

0: wizja, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
5: Vox

0: a tam kwiaty. No nie o kwiaty tylko chodzi. No, żeby ktoś jeszcze przy okazji posprzątał.
1: Zawsze mało. Nie przyniesiesz kwiatów, a dawaj kwiaty. No, przyniesiesz kwiaty, to, o, to byś jeszcze może posprzątał
0: tak.
1: po sobie. No.
0: A w temacie sprzątania właśnie chciałam. No bo jak już będzie posprzątane, no. to te kwiaty znacznie piękniej będą wyglądać na pachnącym stole, wiesz, takim wypachnionym i tak dalej. Posłuchaj, Agnieszka Kaczorowska.
1: No.
0: Tancerka.
1: No, no, no tak.
0: Influencerka.
1: Posprzątała kuchnię.
0: Gwiazda. Ha. Posprzątała.
1: Co zrobiła?
0: Zatrudniła sobie ekipę.
1: Aha.
0: Sprzątającą, ale to nie chodzi o to, że ta ekipa jej wysprzątała kuchnię, tylko tam zadbała o taką organizację szafek.
1: Okej.
0: Dzisiejszy fakt o tym pisze, są zdjęcia. Zresztą słyszałam, Agnieszki również tam o tym sama opowiedziała. Generalnie masz mnóstwo przepięknych słoików.
1: Super.
0: Podpisaną każdą jedną przyprawę.
1: Fajnie.
0: Otwierasz szufladę, a tam nie, że ty wiesz, szuflada wstydu i tam musisz przekopać
1: tak
0: wszystko, żeby cokolwiek
1: wstydu.
0: Znaleźć.
1: Wow, super.
0: Tylko masz, wiesz, idealnie poukładane jest miejsce na każdą jedną rzecz.
1: No to aż tak to nie, ale jakby ktoś potrzebował, to ja się chętnie zgłaszam na
0: wysprzątasz kuchnię?
1: Wysprzątam lodówkę. Wyczyszczę!

0: Ale w takim czystym samochodzie to się od razu lepiej śpi.
1: Nie?
0: Taki wyczyszczony. A dzisiaj...
2: To prawda, dzień mycia samochodów.
0: Dzień mycia samochodów dzisiaj.
2: Wszystko się składa. Poza tym jest gdzieś też dzień dobrych uczynków.
0: O, czyli można komuś dobry uczynek zrobić i umyć samochód. Wiesz, podchodzisz i umyć panu szybkę? Nie, i nie umyć. A teraz umyć panu szybkę?
2: W samochodzie można też zrobić głośniej, bo za moment o 13 wiadomości w Oksa.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
5: W Vox FM.
7: To jest dzień.
5: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno.

0: To tu.
1: Gdzie?
0: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Dziś sekcja zwłok przejechanej przez auto nastolatki to kontynuacja sprawy z Turku. Podchodzą coraz bliżej domów, mieszkańcy Podkarpacia obawiają się niedźwiedzi. Kolejne zwyżki na stacjach benzynowych, znamy najnowsze maksymalne stawki za paliwa.
7: No to szanowni państwo, słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 13, które do studia przynosi Małgorzata Łukowska.
6: Na początek informacja z ostatniej chwili. NATO zestrzeliło drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Tamtejsze Ministerstwo Obrony podało, że to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec, który leciał w kierunku Rosji. To pierwszy raz, kiedy Estonia zestrzeliła obcego drona nad swoim terytorium. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
8: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany, i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
6: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Kolejne zwyżki na stacjach benzynowych. Minister energii podał maksymalne stawki za paliwa na środę. No i tak, litr popularnej 95 w porównaniu do dzisiejszych cen zdrożeje o 10 groszy, do maksymalnie 6,52 zł. Cena litra oleju napędowego skoczy o 15 groszy do 7,07 zł. A przypomnę, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca maja. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły bardzo blisko zabudowań. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, gdzie dokładnie widziano niedźwiedzia.
9: Zwierzę o świcie pojawiło się na łące około 50 metrów od domu, w którym mieszka rodzina z małym dzieckiem. Na miejsce wezwano policję, która próbowała odstraszyć to zwierzę.
10: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
11: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go, tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
12: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
11: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
9: Mówią mi mieszkańcy Niebieszczan, którzy są dziś pełni emocji i podkreślają, że choć ta miejscowość to nie są jeszcze głębokie Bieszczady, a najbliższe duże miasto, czyli Sanok, jest zaledwie kilka kilometrów stąd, niedźwiedzie są tu widywane coraz częściej.
6: Z podkarpackich Niebieszczan relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Nie chcą, by ich zielona oaza zmieniła się w betonową pustynię. Mieszkańcy największego osiedla w Bełchatowie mówią stanowcze nie planom budowy wodnego placu zabaw w parku. A z mieszkańcami prezydentem miasta, Patrykiem Marianem, rozmawia nasz reporter Rafał Różycki.
13: Nie chcielibyśmy być może, żeby park, który jest zielonym sercem osiedla dolnośląskiego, zatracił swój charakter.
14: Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego.
15: Będzie jak najmniej betonu, przecież ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby te tereny uzyskały dodatkowe nasadzenia. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku, więc myślę, że te wszystkie obawy, jak przed każdą inwestycją się pojawiają, jednak wynikają prawdopodobnie z tego, że powstała być może jakaś fałszywa narracja.
6: Mieszkańcy osiedla chcą, żeby magistrat wskazał inne miejsce, ale urząd odpowiada, że inwestycja jest już w toku. Wodny plac zabaw ma powstać w przyszłym roku.
7: Obiecaliśmy pogodoskop, więc proszę bardzo.
6: Wróżka Miranda czy wróżka Małgorzata? No.
7: Małgorzata.
6: Dobrze, to teraz proszę o znaki, ja się skupiam.
16: Poprosimy raka.
6: Rak, no, uwaga, absolutnie nic nie możesz teraz się poddawać, drogi raku.
7: O,
6: wydaje ci się, że już nic nie zdołasz zmienić, ale wcale to nie tak, jak myślisz.
16: Jeszcze byczka byśmy wzięli.
7: Byczka i barana weźmy.
6: Tak. No, dobra, to najpierw baran, bo jest pierwszy w kolejności.
7: Dobra.
6: Nie daj się zwieść pozorom, drogi baranie.
7: Nie daj się
6: Ten, kto najwięcej mówi, tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania.
16: No to często
7: Najwięcej teraz mówiła, tak się okazuje.

0: No jeszcze byczka, byczka, byczka.
1: To prawda. No.
2: Byczek, początkowo ktoś będzie próbował pokrzyżować ci plany, okay, drogi byku, aha, ale nie doceni twojego sprytu i zaangażowania.
3: No widzisz, czyli byk będzie tutaj siaba daba,
0: hum. Siaba daba.
2: Tak, tak się wydaje, że niby nic, a tu jedno.
3: A tam wagę jeszcze zerkniesz, bo to moje.
2: Ale od
3: wagę.
2: Mirandy czy od Małgorzaty?
3: Od Małgorzaty tylko.
2: No. Mój drogi, waga. To ma, sam widzisz, że wszystko się już ułożyło, prawda?
3: No.
2: Niepotrzebnie tak. Rozrywałeś szaty. A, rozbierałeś się. Teraz tylko spokojnie idź do przodu, ale bez rozerwanych szat, bo to tak nie wypada.
3: Aha, to ja sobie muszę wszystko przemyśleć na nowo.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Przemyśl swoje zachowanie.
3: Do Golasa. Co w ogóle?
0: Nie, nie. Ważne.
3: Dzień
0: Gosia
3: dobry.
0: Jeszcze powie o 14?
3: Tak, wiadomości powie, ale możemy zagrać,
0: możemy.
3: Już? To klikam, gramy.
0: Dobra.

0: Thunder w Vox FM, tak gramy.
1: To no, był Gabri Ponte, to był Lumix. Precioso również.
0: Precioso też. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Mycia Samochodów.
1: Tak.
0: Dzień Mycia Samochodów.
1: A że Dzień Święty trzeba święcić?
0: Tak. Dzwonicie i się chwalicie, że też święcicie. I myjecie, znaczy. 609-86-9869. Halo?
2: No siema.
1: No siema. Siema.
2: Pojechałem z teściową na myjnię automatyczną. Zostawiłem teściową w samochodzie.
0: Okej.
2: Ale zapomniałem zamknąć szyber dachu.
1: Oj, oj, oj.
2: Pozdrawiam.

0: A że dzień święty trzeba święcić?
1: Tak, dzwonicie i się chwalicie, że też święcicie i myjecie, znaczy 609 869 869. Halo?
2: No siema, siema. Ja siema. Pojechałem z teściową na myjnię automatyczną, zostawiłem teściową w samochodzie, ale zapomniałem zamknąć szyber dachu.
0: Oj, oj, oj.

0: Pozdrawiam wszystkie teściowe. Tomek.
1: Oj, oj, oj, Tomek! Jak te obiadki rodzinne teraz wyglądają po tej historii? Ciekawa jestem. Czy nie masz przypadkiem dodatkowej porcji koperku na ziemniakach?
2: Nie wiem, czy nie będziesz musiał całe życie teraz pracować na to, żeby mieć u teściowej czyste konto.
1: Też tak może być,
2: że da ci drugą szansę.
1: Może jakaś szansa właśnie tak, się przyda.
2: I pojedzie z tobą znowu na myjnię samochodu. Ale skąd wiemy, może teściowej się podobało.
1: Właśnie, może będzie chciała jeszcze
2: może
1: raz.
2: Może tak.
1: Może właśnie tego potrzebują.
2: Może właśnie tego teściowe potrzebują, no.
1: Sprawdźcie.

0: Silver. To takie troszeczkę muzyczne odświeżenie, można powiedzieć. Powrót do dawnych lat, ale
1: jakże
0: pięknych.
1: Odświeżać warto. No właśnie. Powracać również, naprawiać przy okazji.
0: Co się zepsuło. Jak coś jest chrzani, to pamiętajcie, że można to odchrzanić.
1: A możemy my nawet się tym zająć, słuchajcie.
0: Damy wam narzędzia do odchrzaniania.
1: Proponujemy taką akcję awaria w pierwszej zmianie. Jeżeli wam coś się tam wydarzyło.
0: Z samochodem.
1: Tak.
0: Z samochodem, to ważne. Chodzi o samochód.
1: Jest taka strona vox.fm.pl.
0: Albo
1: motor. I wy tam tę swoją historię z samochodem w roli głównej podkreślam raz jeszcze. Możecie opisać.
0: Miałaś taką, że na przykład, nie wiem, jedziesz i widzisz,
1: i
0: że...
1: I ważant mi wyszedł na drogę.
0: Widzisz, że koło cię wyprzedza.
1: Miałam, tak.
0: Miałaś tak?
1: Mi wyszedł na drogę. Popsuło się wszystko, wyobraź sobie.
0: Ja cię kręcę.
1: Samo.
0: To żebyś,
1: zawsze to się dzieje
0: żebyś,
1: samo.
0: Żebyś nie pracowała w tym radiu, to byś mogła wejść na Vox FM i napisać,
1: ja
0: a że pracujesz,
1: mogę,
0: to nie.
1: No. Ale wy możecie i no wasze właśnie, historie są tutaj jak najbardziej bardzo, bardzo pożądane. Vox.fm.pl napiszcie. Im bardziej dziwniejsza, im bardziej abstrakcyjna, tym oczywiście lepsza.
0: No i to tyle.
1: Tak. Nie, jeszcze powiemy, że Tysiak czeka. Na części lub na prawe samochodu.
0: Vox.fm.pl. Zgłaszajcie się. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Box.

0: Gwiazdy, komety, rakiety, wszystko tam właśnie, galaktyka.
1: Na 14 minut przed godziną 14. Jest takie badanie, słuchaj. Zapytano respondentów, którego polityka zaprosiliby na majowego grilla.
0: I co?
1: Polacy w większości stwierdzili, że oni nie chcieliby zapraszać polityków na majowego grilla w ogóle.
0: Czyli najczęściej zaznaczane nazwisko zna...
1: Żaden.
0: I to bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. Polityki przy stole się nie podejmuje.
0: No, bo to wszystko skończyłoby się tym, że na tym grillu to by leżała kiełbasa, ale wyborcza. A my takie kiełbasy tu w gwizdku mamy, nie?
1: Pogwizdżemy sobie.
0: No proszę bardzo, Florida, gramy.

0: Wiesz, że to jest flet poprzeczny najprawdopodobniej?
1: Tu wszyscy na flecie. Tak chciałam, żeby zagrali właśnie, o to mi chodziło.
2: Właśnie tak.
1: A skąd ty poznajesz poprzeczny, niepoprzeczny?
0: Po dziurkach. Się... Po dziurkach się poznaję.
1: Ja wiem, ty jesteś doświadczony w temacie, głupio pytam.
0: 5 minut do 14. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną część wtorku.
1: Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my. Zapraszamy na jutro.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: Zapraszamy, zapraszamy też teraz na godzinę 14 wiadomości Radia Vox FM.
1: I program to jest dzień.
0: No i to wszystko.
1: Dzięki. Do jutra.
0: Pięknego dnia.
1: Tak.
0: Tak.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja. Best lista Vox FM.
3: Best lista Vox FM.
5: Największe hity.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpią.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpią.

0: wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Reklama.
15: Sąd zdecydował o areszcie w sprawie dwóch zamieszanych w śmierć 13-latka. Pozostali oskarżeni czekają na decyzję. Wciąż nie wiadomo, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. W Brukseli trwają rozmowy w tej sprawie. Warszawa, stolicą światowej koszykówki, w czerwcu będą tu mistrzostwa 3x3.
16: A my już teraz 1 na 1. Spotykamy się z Małgorzatą Łukowską. Czas na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 14.
15: Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych. Dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany, informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
17: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Co do wyroku, nie ukrywamy, że mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
15: Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie. Pozostali 3 byli trzeźwi. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk.

0: Chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
1: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie Europy podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Radomską radną Polskiego Stronnictwa Ludowego czeka trudne spotkanie z szefem ludowców na Mazowszu. Adam Struzik zamierza porozmawiać z Agnieszką Stolarczyk. To efekt burzy po tym, gdy w mediach społecznościowych radnej pojawiła się prywatna prośba do marszałka województwa. Chodziło o rozważenie kandydatury jej męża do rady nadzorczej szpitala. Marszałek Struzik zapewnia, że o sprawie dowiedział się z mediów i dodaje, że tego rodzaju prośby nie są skuteczne.
2: To nie są kwestie sympatii, to są też kwestie kompetencji. Akurat według mojej oceny i mojej wiedzy, na dzisiaj oczywiście, bo wcześniej tego nie wiedziałem, ten kandydat nie spełniałby podstawowych wymogów i nie byłby w ogóle brany pod uwagę.
0: Sprawę komentuje też szef lokalnych struktur PSL Adam Duszek.
3: No nikt tego nie pochwala i nikt z nas tak nie postępuje. No ja na pewno nie będę przepraszał tak w jej imieniu, bo nie mam za co.
0: Agnieszka Stolarczyk jest nie tylko radną, ale też dyrektorem szkoły, którą nadzoruje Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Święto koszykówki w samym centrum Warszawy. 1 czerwca ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa, bo odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica, zapowiada prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bochański.
4: Ten rodzaj atmosfery zabawy będzie zarówno w arenie, jak i oczywiście na zewnątrz.
0: Sesja popołudniowa rozgrywek będzie darmowa, wieczorna już nie, ale zostały na nią ostatnie bilety. Przypomnę, start mistrzostw już 1 czerwca, a ta impreza potrwa tydzień.
5: No i świetnie, bardzo dziękujemy Małgorzecie, zapraszamy na spotkanie z wiadomościami za pół godziny, a jeżeli chodzi o pogodę, to trochę dobrych, trochę złych informacji, te gorsze są takie, że tej nocy średnio 7-8 stopni, tak na termometrach, no to max, więcej nie będzie, no, ale będzie mniej, bo 6 stopni na przykład pokażą termometry w Suwałkach. Za to deszczu prawie brak, Szczecin, Olsztyn delikatnie pokropi, ale bardzo delikatnie, jutro w deszczu skąpana północno-zachodnia Polska, a poza tym sporo słońca i temperatury, no do góry w końcu, 22 stopnie, jutro nawet 3, nawet 4. Takie buty, takie rzeczy. W końcu, bo po tych kilku dniach należy nam się odrobinka odpoczynku. Dzisiaj dzień mycia samochodów, wiedzieliście o tym. A będzie padać, ale to norma. Jak się popada, to zawsze musi popadać.
6: Dzień z Vox FM.
5: Jak się umyje, to zawsze musi popadać, o to mi chodziło. Kamil Rutkowski, dzień dobry, mamy wtorkowe popołudnie. Czyli lepiej być nie może.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
5: Czy może, bo lepsze jest pewnie środowe, czwartkowe, piątkowe, no ale tak się mówi.

To jest taka piosenka, że przyszła, namieszała i wzięła i poszła, ale jest razem z nami. Turn the lights off! Oczywiście to jest przebój TikToka, przebój Instagrama, przebój tych wszystkich internetów, takich tych różnych, takich tam wiadomo. Dzień dobry, 11 minut mamy po godzinie 14. Jak tam, zadowoleni w komplecie? Wszyscy tak uśmiechnięci? To już jest dobrze? Czy jeszcze nie bardzo? Komuś tam trzeba dodać energii, jakąś kawuszkę zrobić? Ktoś chce? Dla kogo z mleczkiem? Proszę bardzo, zbieram zamówienia. Pani, pan nie? Woda? Dobra, ciśnienie podskoczy, okej. No to uwaga, jest informacja, że niektórym ciśnienie rzeczywiście podnieść może w to wtorkowe popołudnie. Koniec z dyskusjami, koniec z planami na papierze, koniec z rysowaniem pasu.

startowych palcem po mapie, Centralny Port Komunikacyjny dostał właśnie oficjalne, ostateczne zielone światło od ministra finansów i gospodarki. Odwołania odrzucone, klamka zapadła. We wrześniu w Baranowie mają ruszyć pierwsze prawdziwe prace budowlane. No? Na początek idą fundamenty, jak czytam, pod gigantyczny terminal pasażerski. Jeśli więc mieszkacie w okolicy Baranowa, Wiskitek albo Teresina, no to zamiast budzika od jesieni proponuję ustawić sobie dźwięk wbijanych pali ciężkiego sprzętu. Projekt oficjalnie przechodzi z fazy pobożne życzenia, jak do tej pory, do fazy panie majster, lay a bet.

do mnie mała. Proszę tego nie brać do siebie. Nie dzwoń do mnie mała, ale do Skolima. Do mnie możecie. 609-2x8-69. Każdy, kto ma ochotę, może zadzwonić. W temacie każdym, to jest lepiej jak w całym Hyde Parku. No możecie sobie powiedzieć, co wam się tylko podoba. Naprawdę. I dobrze, i niedobrze. Ja przyjmuję każdego rodzaju wiadomości. 609-2x8-69. Piszcie, dzwońcie, róbcie sobie, co chcecie. Proszę państwa, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. I teraz tak, ludzie jeżdżą to nad morze, to w góry, a ja proponuję jechać na Lubelszczyznę, powiem wam dlaczego. Jeśli myślicie, że największą atrakcją turystyczną w okolicach Lubartowa są lasy kozłowieckie, piękne, to czas na głęboki reset świadomości, jak to mówią. W tamtejszej kopalni bursztynu naukowcy właśnie dokonali odkrycia, które kompletnie przemebluje podręczniki do historii, takie,

Rzeczy. Odkopali fragment żuchwy walenia sprzed bagatela 38 milionów lat. Pierwsze takie znalezisko z epoki eocenu. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taka epoka na terenie Polski. Okazuje się, że zamiast dzisiejszych puli dróg falował tam wtedy głęboki ocean na Lubelszczyźnie, proszę ja was, w którym tym oceanie obok wielkich, groźnych potworów pływały takie małe, zwinne właśnie walenie wielkości dzisiejszych delfinów. No i takie prawdziwe, można powiedzieć, prehistoryczne luksusy w wersji mini prosto z Lubelszczyzny. Takie rzeczy, tak? Ja powiem tak, dla mnie to rzuca zupełnie nowe światło na plany urlopowe, no bo po co rezerwować jakieś drogie wakacje nad Bałtykiem, narzekać na sinice, na parawany, skoro można wziąć łopatę, pojechać pod Lubartów i poczuć się jak na prawdziwym prehistorycznym safari. To trzeba uważać, jak wyskoczycie tam na rybkę. No bo zamiast sandacza z frytkami możecie przez przypadek wyłowić coś, na co poluje akurat Muzeum Narodowe. Czy jakie tam się zajmuje waleniami.

0: Proszę nie zatrzymywać muzyki. Spokojnie, to tylko Rihanna. 29 minut mamy po godzinie 14. Za minutę wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: To możemy.
2: To możemy.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
8: 14.30 na zegarze i Małgorzata Łukowska w studiu, która zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
9: Na początek śmiertelny wypadek na przejściu w Będzinie. 75-latek potrącił na pasach 74-latkę, mówi Marcin Szopa z policji.
10: Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, niestety kobiety nie udało się uratować. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Był trzeźwy.
9: Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. Obecnie są spore utrudnienia w ruchu w kierunku Sosnowca. Jerzy Buzek i Lech Wałęsa pierwszymi laureatami Europejskiego Orderu Zasługi. Były premier i były prezydent odebrali dziś odznaczenia w Parlamencie Europejskim. Otwierająca ceremonię szefowa Komisji Europejskiej Roberta Metsola powiedziała, że to uhonorowanie tych, którzy budowali Unię. Europejskim Orderem Zasługi odznaczono w sumie 20 laureatów. 31 lat. To średnia wieku, w którym Polki rodzą pierwsze dziecko. Najnowsze dane podał Główny Urząd Statystyczny. To o 5 lat więcej niż ćwierć wieku temu, gdy średnia wynosiła około 26 lat. Co ciekawe, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. Najwcześniej, mając 28 lat, rodzą Bułgarki, najpóźniej Irlandki, dopiero w wieku 33 lat. A z ciekawostek od GUS-u wiemy też, że najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki, a noworodek to częściej chłopiec niż dziewczynka.
8: No w końcu ten trend się odwrócił. Sandra in the Heat of the Night, Polo Vibes, Puls Miasta za chwilę. 28 minut i mamy 15.

Muszę wam powiedzieć, że coś jest w tej piosence, a ta piosenka to oczywiście Puls Miasta i Polo Vibes. 22 minutki do godziny 15. Słuchałem cię Kochaj albo Rzucaj i powiem wam, troszkę nawet mi taka jakaś łezka poleciała. Ale nie powiem wam, czy ze smutku, czy ze szczęścia. Zgłaszajcie swoje historie, to mogą, idą wakacje, to mogą być jakieś wakacyjne miłości, to mogą być takie tematy, którymi Pawelec się zajmie po prostu, bo lubi, prawda? Może opowiedzieć o tym, jak piękna jest wasza miłość. Pogodzić was, bo się pokłóciliście o kwiaty. Wszystko. voxfm.pl. Kochaj albo rzucaj. Polecamy się.

Blue Lagoon i oczywiście Heartbreaker. 13 minut zostało do godziny 15. Nie wspomniałem, że dzisiaj także Światowy Dzień, uwaga, uwaga, lekarza rodzinnego. Mam dowcip, ale nie wiem, czy opowiedzieć że z tej okazji. No może opowiem, ale to nie obrażajcie się. Przychodzi dziewczynka do lekarza i lekarz mówi, no ale niestety nie mogę się leczyć. Dlaczego? No bo jesteś sierotą, a ja jestem lekarzem rodzinnym.

0: È il profesor Tobella, ciao Fox FM, no to ciao, 14, mam nadzieję, ciao, praca wtorkowa. Dla tych, którzy pracują do 15, bardzo dobre wieści, 4 minuty i jesteście na tak zwanym fajrancie. Posłuchajcie razem z nami wiadomości, później będzie Majorka, żeby wczuć się w klimat, bo jest najpiękniejsza dziewczyna również. Będę również ja z pogodą.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8.30 na zegarach.
4: 5 po 7.
5: 6.30.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania.
8: Jest pierwsza zmiana.
9: Jest super. Wow.
10: Ale zrobiliście mi dzień.
8: Słuchaj codziennie od 6 rano.
11: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
17: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl.

0: Noś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
5: Nie musisz.
4: Jak to nie muszę?
5: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease?
5: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
4: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
5: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
4: I to gdzie?
5: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama.
9: Akcja poszukiwawcza na jeziorze pod Mrągowem. 18-latek miał wypaść z roweru wodnego. Peter Magyar przyleciał do Polski. To pierwsza zagraniczna wizyta nowego premiera Węgier. Stare bębny paralek robią za ule w Kielcach. Mają wyjątkowe gniazda dla pszczół.
10: I o tym wszystkim słuchamy już teraz, czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15. Zaprasza przygotowana Małgorzata Łukowska.
9: Na początek dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali dwóch mężczyzn na brzegu jeziora. Trzeci trzymał się przewróconego roweru wodnego i wzywał pomocy, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
11: Od tego momentu trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego. Przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia. Strażacy w międzyczasie przy pomocy dronów sprawdzili przestrzeń dookoła jeziora. Działania służb trwają dalej.
9: Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Są w wieku 18-19 lat. Przyjechali wypocząć na Mazurach. Nowy węgierski premier jest już w Polsce. Peter Magyar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Dzień dobry.
9: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
12: W stolicy Małopolski Peter Magyar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Magyar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
9: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Górnicy, hutnicy i rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samopołudnie na Placu Zamkowym ruszy wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Organizatorem jest Solidarność. Uczestnicy będą domagali się od Senatu zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
13: Jak to wejdzie, to przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów. Górnictwo, energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacało ani palić żadnymi paliwami takimi innymi. Wszystko trzeba będzie iść na przykład na pompy ciepła. Dzisiaj ludzie psioczą na pompy ciepła, tak, bo za tą zimę zapłacili horrendalne ceny.
9: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami. A podczas protestu będą też domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy. W Kielcach robią ule z pralek po bębnach. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła dziś wyjątkowa edukacyjna pasieka stworzona z recyklingu. O szczegółach prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko Krzysztof Kieszkowski.
14: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
9: Projekt ma promować ekologię i segregację odpadów, co przynosi miastu wymierne korzyści, podkreśla prezydent Kielca Agata Wojda.
15: Dzięki temu i ta segregacja w Kielcach jest lepsza i cenie rzeczy, które już nie byłyby do użytku, także jest zdecydowanie mniejsza.
9: W trzech specjalnych ulach docelowo zamieszka około 150 tysięcy pszczół.
10: No i pięknie, 3,5 minuty mamy po godzinie 15. Proszę Państwa, pogodowo tej nocy pada, ale bardzo delikatnie. W zasadzie będzie padać, bo dopiero nad ranem w Olsztynie i w Szczecinie na termometrach 7-8 stopni prawie wszędzie, oprócz Suwałk, bo tam 6, no ale to delikatne odchylenie od normy. Jutro popada tylko na północnym zachodzie. Uwaga, bo także na Dolnym Śląsku, tam także jutro możliwe burze.

0: ale temperatury zdecydowanie do góry. Nawet 22-23 stopnie pokażą termometry w centrum kraju. Najchłodniej jutro nad samym morzem. 17. Ale to jeszcze tak może być. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, więc spokojnie czekamy na to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale idą afrykańskie upały. Do nas ma być nawet 27 stopni w przyszłym tygodniu. Czyli jakby nie patrzeć po weekendzie, a do weekendu z każdą godziną coraz bliżej. Mamy 4 minuty po 15. Loft Majorka czeka.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: A skoro czeka, to niech gra, bo jest najpiękniejsza dziewczyna. Za chwilę Kamil Rutkowski, wtorkowy program To Jest Dzień. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Za chwilę będzie o pieniądzach. Dużych pieniądzach.

Każdy zna taką dziewczynę o włosach blond. Mam nadzieję, że to jest znajomość u was przynajmniej z happy endem. 12 minut po godzinie 15. Mam teraz bardzo dobrą wiadomość, oficjalną wiadomość, oficjalny komunikat dla wszystkich tak zwanych mistrzów parawaningu i plażowych strategów. A takich nie brakuje, zwłaszcza przed wakacjami. Jeśli co roku na Półwyspie Helskim Polska wstawaliście o 5 rano, żeby zaklepać sobie 2 metry kwadratowe piasku, to uwaga, Urząd Morski w Gdyni właśnie rozwiązał wasz problem. Wyobraźcie sobie, że zakończyła się wielka akcja refulacji, czyli sztucznego dosypywania piasku w Kuźnicy. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że plaża w Kuźnicy powiększyła się, uwaga, 4-krotnie. Z dotychczasowych 20 metrów szerokości zrobiło się aż 90. Urzędnicy mówią, że to jest ochrona przed destrukcyjnymi falami, ale umówmy się, to jest przede wszystkim ochrona przed destrukcyjnymi kłótniami urlopowiczów o wolne miejsce. Wyobraźcie sobie 90 metrów szerokości. To tak jakby w Kuźnicy powstało właśnie ogromne terytorium, takie, że to polskie imperium parawanowe wchodzi w zupełnie nową erę. Przecież teraz, żeby odgrodzić się od sąsiada, nie wystarczy już jakiś byle jaki parawan supermarketu. Tam trzeba teraz będzie stawiać regularne zasieki albo zgłaszać działkę do ksiąg wieczystych. Tyle przestrzeni, że z ręcznika do morza będziecie szli długo, że po drodze zdążycie zgłodnieć i zjeść rybę. Czego życzę.

Oj, jak ja kocham takie piosenki, one brzmią doskonale i to niezależnie od pory dnia, pory tygodnia, pory miesiąca, wiecie o co chodzi. Sissy Kerji, oczywiście Soul Survivor. Proszę Państwa, zbliżamy się wielkimi krokami do lata, może jeszcze tego trochę nie czuć, ale tak będzie. Za chwilkę będzie lato, za chwilkę będą upały, będzie pięknie. I teraz tak, drogie panie, drodzy panowie, jeśli właśnie stoicie przed szafą, bo myślicie, trzeba jakiś nowy look, tak zwany, na te wakacje sobie tutaj, prawda, ogarnąć, a dochodzicie do wniosku przed tą szafą, że wasza garderoba jest szara i nudna jak polski listopad, to uwaga, czas na natychmiastowe modowe pogotowie. Projektanci Gwiazdy, kocham, uwielbiam, ogłosili oficjalny hit. Otóż wiosną i latem 26 na ulicę z ogromną siłą wracają intensywne kolory. Absolutnym królem wybiegów został kolor Strawberry Red, czyli soczysty, głęboki odcień czerwieni inspirowany kolorem dojrzałych majowych truskawek. Styliści przekonują, że ten jeden element potrafi całkowicie odmienić nawet najprostszą stylizację. Krótko mówiąc, jeśli nie macie w tym sezonie na sobie nic w kolorze kobiałki z truskawkami, to w świecie mody po prostu nie istniejecie. Ale tak poza wszystkim, to ja podziwiam ekspertów od marketingu, no bo kiedyś to była po prostu czerwień, czerwony, potem jakiś karmin, amarant, burgund. No a teraz to już nawet za mało, teraz jest Strawberry Red. Także panowie, uprzedzam lojalnie, jeśli wasza partnerka wyśle was do sklepu po coś właśnie w tym kolorze, to błagam, upewnijcie się, czy chodzi o luksusowy sweter, czy po prostu o kilogram owoców na targu od pana Janusza, bo pomyłka w tym wypadku może was słono kosztować. I jeśli chodzi o sweter i to

0: Science, Is This Love? Czy to jest miłość? Z takim pytaniem występują jedni i drudzy. Myślę, że tak. Proszę Państwa, Vox Złombol, nasz nowy stream, wystartował dzisiaj oficjalnie. Jak sama nazwa wskazuje, Vox FM jedzie na przygodę i opisywać przygodę dla wszystkich Was. Serdeczne zaproszenie, żeby jechać oczywiście razem z nami. Vox Złombol na voxfm.pl. Wchodźcie, dowiedzcie się, jak wygląda tegoroczna trasa najfajniejszego charytatywnego rajdu w Polsce. I bądźcie oczywiście z nami i przeżywajcie tę przygodę razem z nami. VoxFM.pl, Vox Złombol, polecamy się. Za chwilkę polecamy wiadomości punktualnie o 15.30.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: 15.30 na zegarach w studiu Małgorzata Łukowska, która już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a my słuchamy.
4: Decyzja o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest już ostateczna. To po rozpatrzeniu odwołań ministra finansów. Wiemy już, że lotnisko w Baranowie zacznie budować się jeszcze w tym roku. Fundamenty pod terminal pasażerski powstaną we wrześniu, a otwarcie CPK zaplanowane jest na 2032. Policyjni łowcy głów ze Śląska ujęli ściganego za oszustwa i rozbój. To 35-latek z Chorzowa, który listem gończym był poszukiwany od listopada ubiegłego roku. Mężczyzna oferował w sieci wynajem domków letniskowych, które w rzeczywistości w ogóle nie istniały. 35-latek trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 5,5 roku. Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei z otwartego garażu w Opolu przy ulicy Wrocławskiej. Dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benz. Samochód jest wart około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu, a mundurowi opublikowali ich wizerunki, mówi Przemysław Kędzior z policji.
5: Mężczyźni mieli poruszać się białą autolawetą na niemieckich numerach rejestracyjnych.
4: Policja prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
4: Przed nami kolejne siatkarskie emocje w Arenie Sosnowiec. Już jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta.
6: O godzinie 17 Polska zagra z Serbią, a o godzinie 20 Bułgaria zagra z Ukrainą. Są jeszcze bilety na te spotkania. Serdecznie zapraszamy. Potem po dniu przerwy w piątek i w sobotę zespoły przeniosą się do Spodka, tam rozegrają kolejne spotkania.
4: No i w sobotę na zakończenie turnieju zobaczymy spotkania Polska-Bułgaria i Ukraina-Serbia. To prawdziwy człowiek z żelaza, Jurand Czubański, z nowym światowym rekordem w 20-krotnym Ironmanie. To wynik był nieosiągalny od blisko 30 lat. Na końcowe rezultaty złożyło się 76

0: km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej w ciągu 412 godzin, 42 minut i 27 sekund. Teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jedna z firm przekaże 250 000 zł na rzecz Fundacji Cancer Fighters. A w Szkocji gra każdy, bez względu na wiek. Udowadniają to piłkarze narodowej reprezentacji, w której znaleźli się 43-letni bramkarz Craig Gordon i aż o 24 lata młodszy napastnik Fandley Curtis. Obaj zagrają na tegorocznych Mistrzostwach Świata. A dodam jeszcze, że Szkoci jadą na mundial po 28-letniej przerwie. W pierwszej rundzie zagrają z Haiti, Marokiem i Brazylią.
1: Życzymy powodzenia oczywiście. Alan Walker i Fire, Ronnie Ferrari.

mam Ferrari, ale mam Roniego i też jest fajnie. Ona by tak chciała. Nowy premier Węgier z wizytą w Polsce, proszę państwa, przyleciał Peter Madziar, ale uwaga, nie do Warszawy, a przyleciał do Krakowa. I z Krakowa do Warszawy przyjedzie dopiero pociągiem, ale później. Zastanawiałem się przez chwilę dlaczego, ale tak mi się przypomniało. Chyba wiem.

0: Zostawi Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?
3: Czy wiesz, malutka, może...

Kiedy po południu wchodzi za bardzo i człowiekowi już się nie chce, mówi niedobrne, niedobrne, pojawia się piosenka Cool 7 Iowa Tiger i ma od razu takie... Dam radę. Dam radę, żeby nie wiem co. No to na dobre podtrzymanie tej pasy, 10 minut do 16, Bebrexa, za chwilę Kama Sutra po polsku.

0: Kama Sutra i porwi mnie 4 minutki. No 4,5. Zostały do godziny 16, ale co to jest? Nic, nic, nic, jeszcze raz nic. No to a propos nic. Proszę Państwa, po godzinie 16 mamy praktycznie tydzień pracujący, ten w lepszej części z głowy. Czekamy już na środę razem z Modern Talking Keanu Silva.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
19: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
23: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
22: Ci, co ją znają, reagują.
21: Ach!
23: A

0: Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!

0: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Ciąg dalszy afery ze Zbigniewem Ziobrą. Koalicja walczy o ekstradycję eks-ministra sprawiedliwości. Ukraina przeprasza Estonię, to po incydencie z dronem. Zamiast studiów społecznictwa szybki kurs, pielęgniarki nie zgadzają się na te zmiany.
3: I o tym wszystkim słuchamy już teraz, czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 16, na które zaprasza Małgorzata Ługowska.
2: Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówi Donald Tusk. Tym mają zająć się ministrowie.
4: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej.
2: No to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, dodaje szef rządu.
4: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u, Georgij Tychyj, napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Dziś Estonia po raz pierwszy zestrzeliła bezzałogowiec, który, zmierzając do celu w Rosji, przypadkiem wleciał w estońską przestrzeń powietrzną.
5: Nie
2: mogę wykluczyć, że rosyjska propaganda ponownie wykorzysta ten incydent. Bezpośrednio po tym incydencie skontaktowałem się z ministrem obrony Ukrainy. Powiedziałem, że Estonia nie udzieliła pozwolenia na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej nikomu poza swoimi sojusznikami. Ukraiński minister obrony przeprosił za incydent. Mówił na konferencji prasowej minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Jak poinformował rzecznik NATO, trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona, a sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Kształcenie położnych. Samorząd zawodowy protestuje przeciw zmianom szykowanym przez resort zdrowia. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Nowy projekt jest na etapie konsultacji. Do 15 czerwca można zgłaszać do niego poprawki. Samorząd uważa, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
6: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
7: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
6: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. I na koniec jeszcze Śląsk, gdzie ruszyło wielkie święto studentów. Juwenaliowy korowód przeszedł przez centrum Katowic, a był tam też nasz reporter Dariusz Brombosz.
8: Zamknijcie drzwi, zamknijcie okna, ponieważ gdy studenci przejmą miasto, to będzie impreza po wszystkich ulicach.
9: Pewnie.
10: Kilka dni imprezy bez ustanku.
11: Tak się bawi, tak się bawi, pan Europa!
12: Co robi na juwenaliach Tygrysica?
13: No, ma zamiar się dobrze bawić. Mam jeszcze koszyk, żeby sobie łatwo przejechać.
12: Ale ty przebrałeś się za kogo?
9: To jest trochę połączenie American Psycho i innych rzeczy, więc takie w sumie wszystko.
2: Tegoroczne śląskie juwenalie potrwają do 23 maja. I ode mnie to już wszystko. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilawska.
3: Bardzo dziękujemy Małgorzacie Łukowskiej. Do usłyszenia jutro. Mamy 4 minuty po czwartej, a zatem rzut oka na pogodę najbliższej nocy. Deszczowo, a w zasadzie nie deszczowo. Taka mżaweczka, tak delikatnie popada tylko w Olsztynie i w Szczecinie. Pogodowo, jeżeli chodzi o temperatury, równo. 7-8 stopni, 6 tylko na termometrach w Suwałkach. Jutro deszcz, nawet burze z mieszkańcami Olsztyna i Opola, a deszcz na całej zachodniej oraz na północno-zachodniej części naszego kraju. Na termometrach od 24 stopni w centrum do maksymalnie 17. Tyle pokażą termometry w Gdańsku i w Zakopanem, czyli na dwóch krańcach Polski. I dobrze. 4,5 minutki mamy po godzinie 16. Wtorek 19 maja rozgościł nam się w kalendarzu i fajnie. Mam nadzieję, że wtorek u was na tak, bo za chwilę

0: sprawdzamy. A jeśli nie, to muzyka na osłodę. Modern Talking, Keanu Silva za chwilę, Kamil Rutkowski, bardzo proszę.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Dobrze wiecie, że lubię. No lubię, bardzo lubię. Unchained Melody, Keanu Silva i Gratifying. Oczywiście Stephen Oakes musiał maczać w tym swoje muzyczne paluszki. Wyszło wybornie. 10 minut mamy po 16. Dzień dobry, wtorkowe popołudnie w pełnej krasie. To takie, można powiedzieć, troszeczkę już nawet złociste. Żeby nie nazywać go jeszcze lepiej. Proszę Państwa, różne fajne rzeczy się dzieją. Za chwilę sprawdzamy, czy u Was także, czyli czy wtorek na tak, czy na nie. Ale a propos, to miało być fajne, a wyszło średnio. Otóż, proszę Państwa, znany polski influencer wziął się, pochwalił gigantycznym szczupakiem i rzekomym pobiciem rekordu sprzed 56 lat, ale wychodzi na jaw, że no nie do końca, nie do końca. Wędkarze twierdzą, że to jest po prostu zwykłe oszustwo, co tu dużo mówić. Jakiś gościu w internecie, nie pomnę nazwy, bo nie sposób jej nawet przeczytać, pochwalił się, że takiego szczupaka złowił, ale takiego złowiłem szczupaka, że głowa mała, normalnie szok od 56 lat, nikt takiego szczupaka nie złowił. Ludzie zaczęli mierzyć, kombinować, jak to w internecie, no i się okazało, że nie za bardzo. To jest w ogóle niemożliwe. Jeden z wędkarzy, bazując na ubarwieniu ryby, stwierdził, że to jest okaz, który udało mu się złowić rok wcześniej i to na położonym na drugim końcu Polski jeziorze Żarnowieckim na Kaszubach. Jednym słowem, coś tam bardzo poszło nie tak. Dowcip mi się w takim razie przypomniał, jak właśnie dwóch wędkarzy rozmawia i jeden mówi: słuchaj, nie uwierzysz, co ja ostatnio złowiłem. Słuchaj, złowiłem szczupaka, normalnie 2 metry długości, taki bydle. Ten drugi mówi: a ty wiesz, co ja ostatnio złowiłem? Ja ostatnio złowiłem świeczkę z jeziora zapaloną. Zapaloną świeczkę. Mówi: jak zapaloną świeczkę? Co ty gadasz? Zmniejszysz szczupaka, to zgaszę świeczkę.

0: Łohohoho, la la la laj. Czyli lereki nowatoru mojej panience. Znaczy ich wiadomo.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata?
0: Nie, że moi, nie w tym sensie. Wiecie, o co chodzi. 609-2x8-69. Zmienię temat szybciuteńko, na wszelki wypadek. 609-2x8-69, numer do mnie. Proszę zadzwonić, proszę mi powiedzieć, czy wtorek to jest dzień na tak, czy na nie. Dziękuję, do widzenia. 609-2x8-69, numer prosto do studia. Wtorek na tak, czy wtorek na nie. U was i oczywiście dlaczego. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry. Halo. Jest tam kto? O, cześć.
4: Jestem. Cześć, no witam. Marek z tej strony.
0: Cześć, Maruszka, Mareczku. Co dobrego u ciebie? Wtorek, tak czy nie?
4: Słuchaj, Kamil, dzwonię do ciebie z prośbą o prezent marzeń dla żony, kurna, bo nie kupiłem jej nic, a w piątek ma urodziny, a w trasie jestem.
0: Poczekaj, ale które urodziny?
4: 39.
0: Prezent marzeń jest twój, 500 zł masz dla żoneczki.
4: Dziękuję ślicznie.
0: Proszę, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. A kiedy, kiedy wracasz z trasy?
4: Jest piątek w nocy dopiero.
0: No to ja już teraz rozumiem, skąd się biorą takie pomysły na prezenty. Mareczku, prezent twój. 609-2x8-69, kogo tymczasem witamy? Halo, dzień dobry.
5: No, witam, witam.
0: Cześć, jak
5: na nie.
0: O.
5: Bo dużo roboty mamy, liście grabimy.
0: Ale z drugiej strony, jakby było mało roboty, to i zarobek byłby mniejszy, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to ładnie mówią. 609-2x8-69, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, witam, Bartek z Łodzi z tej strony.
0: Cześć, Bartuś, co dobrego u ciebie, tak czy nie?

0: No póki co nie.
1: Co się stało?
0: Bardzo spontaniczna sprawa. No nie mam pomysłu, co zrobić na obiad. No po prostu. No, jestem głodny.
1: Kurczak z ryżem. Podobno zawsze dobra opcja. Każdy dietetyk to mówi. Przynajmniej na siłowni. Nie byłem, ale słyszałem, że podobno tak tam mówią. 609-2x8-69. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, jak masz na imię?
2: Monika.
1: Cześć, Monia. Monia ma wtorek na tak, na nie?
2: Mam wtorek na tak, bo idę w piątek do koleżanki mojej przyjaciółki. Nawet nie dobrze przyjaciółka, tylko przyszła moja, będzie swać, czy mojej córki teściowa. 60 kończy i nie mam pomysłu na urodziny.
1: Wiesz co, jak kończy 60, to ja...

0: przyjaciółki, nawet nie dobrze przyjaciółka, tylko przyszła moja będzie swać, czy mojej córki teściowa, 60 kończy i nie mam pomysłu na urodzinę.
1: Wiesz co, jak kończy 60, to wiesz co, jak kończy 60, to ja...

0: marzeń.com.
1: Tu też mam dowcip. Wraca żona z salonu piękności i tak do mąż mówi, gdzie byłaś? Ona mówi, jak to gdzie w salonie piękności? A on mówi, i co, zamknięte było? Już

0: Przepraszam, a ten dżem to z jakich owoców? Cytując klasyka, samerowych. 29 minut mamy po godzinie 16 w to wtorkowe popołudnie. Pisze Marcin, jak wrócisz do domu, będziesz miał dzień na nie. A kto powiedział, że wracam do domu?
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
0: Nie uwierzycie, kto przyszedł. Katarzyna Pilewska zajrzała do studia i tak została. 16.30 na zegarach, to czas na wiadomości. Dzień dobry, Kasiu.
8: Dzień dobry. Są podejrzani w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Do tematu wracamy o 17.00. Miał gasić pożary, ale spalił 120 akrów lasu. Wyjaśniał, że to z głupoty. 33-letni strażak ochotnik usłyszał zarzuty sprowadzenia zagrożenia mieniu wielkich rozmiarów w rejonie leśnictw Kosłów i Biernatów, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
9: Umyślnie wzniecił w 3 różnych miejscach pożary lasu. Następnie brał on udział w akcji gaśniczy jednego z terenów objętych pożarem jako strażak ochotnik. Złożył wyjaśnienia, no i stwierdził, że podpalał las z głupoty.
8: Strażak podpalacz trafił do aresztu. Przyznał się do winy, grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Ponad 1000 noworodków skorzystało z działającego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie banku mleka kobiecego. Przez 7

0: Nad działalności mlekiem podzieliło się 70 kobiet, łącznie oddały 438 litrów, mówi Monika Dobrowolska, kierowniczka Banku Mleka.
1: Pomagamy najmłodszym pacjentom, dostarczamy mleko od dawczyń, jest to mleczko przebadane, przepasteryzowane, w sposób bezpieczny przekazujemy je do dzieci, które tego najbardziej potrzebują. Są to noworodki chore lub wcześniaki, które przebywają w oddziałach neonatologicznych w naszym, jak również w innych szpitalach.
0: Mama, która chce być dawczynią, musi być zdrowa, przechodzi specjalną kwalifikację.
2: Wracając do tematu tego strażaka, jemu grozi 10 lat więzienia za to podpalanie. Tak, to jest bez sensu. Wsadzimy na 10 lat, nic z niego nie będzie. Niech przez te 10 lat gasi. 24 godziny na dobę!

Gordo Reiner, Zone Welt. To jest Loco. 22 minutki, mamy do godziny 17. Loco, bo ktoś pisze, rozwaliłeś mnie, jadę na ryby. Ale w jakim sensie? Ale jak jedziesz na ryby, to można jechać razem z tobą? Ja też chcę mieć dzień na tak! Nie ma się czym podniecać, pisze Robert z Krakowa, że Madziar będzie w Krakowie. Będą korki i nie dojadę na czas do domu. A to w Krakowie da się inaczej?

0: Titanic.
1: Titanic.
0: Titanic.
1: Bo to okay, jest tak. Summer version.
0: No to taki amerykański troszeczkę.
1: Michał Trawka wpadł do studia.
0: Dobry.
1: Tudzież Michael Grass.
0: Yes, of course.
1: I Michael Grass zaprasza was po godzinie 17 na program. No i jak to przetłumaczyć?
0: That's fall.
1: Dobra, będę słuchał w takim razie z największą przyjemnością. To bye bye.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: To co, Angela? Idziemy na rower?
11: Ale mój stary już nie daje rady.
10: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
11: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
10: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
15: Do aresztu trafili 4 mężczyzn. Na początek dramatyczna śmierć 13-latka. Sprawę śledzi nasza reporterka. Zaczniemy od jej relacji. Za chwilę też wizyta premiera Węgier w Krakowie, a na koniec Chorzów. Fani Metaliki już gotowi na koncert.
16: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Grozi im długoletnie więzienie. Na razie na kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi tę sprawę.
17: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.

0: więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym były. Z Krakowa Madziar wraz z ministrami pociągiem wyruszy do Warszawy. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na północnym wschodzie i południowym zachodzie.
1: Na tym obszarze miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Stracił prawo jazdy i samochód, ale to jeszcze nie koniec. 3 lata więzienia grożą pijanemu kierowcy z Piotrkowa Trybunalskiego, który staranował 4 zaparkowane auta.
2: Funkcjonariusze przybyli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało niemal 1,8 promila alkoholu w organizmie. Pojazd, którym poruszał 48-latek, decyzją prokuratora został zabezpieczony.
0: Mówi Katarzyna Dębińska z piotrkowskiej policji. Teraz 48-latek będzie się tłumaczył przed sądem. Tysiące fanów Metaliki już w Chorzowie. O 20.30 legendarny zespół zagra koncert na Stadionie Śląskim.
3: Mówi się, że będzie trzęsienie ziemi w kotle czarownic.
4: Będzie. Dołączymy się.
3: Który to z kolei wasz koncert Metaliki?
4: To będzie drugi.
5: To jest mój pierwszy. To jest takie moje spełnienie marzeń.
6: To będzie 11. Od 2008 roku to już każdy koncert był.
3: Co takiego wyjątkowego w Metalice jest, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, w które grają koncerty na stadionach?
7: No są oryginalni, jedyni w swoim rodzaju. I nie można tego opisać słowami, to trzeba przeżyć te ciary.
8: Autentyczni, oni nie udają.
9: Dla mnie Metalika to jest tak naprawdę całe dzieciństwo, na tym zespole się wychowałem.
0: Z fanami zespołu Metalika przy Stadionie Śląskim rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
10: Ach, ta nieszczęsna pogoda. Sprawdzamy, co przed nami kryją mapy pogodowe Polski. Moja się jeszcze aktualizuje, ale twoja, Kasiu, działa już?
0: Tak, działa. Faktycznie, i tak jak widzisz? Mówiłam w wiadomościach, że burzowo będzie dzisiaj w kraju. Są alerty, także uważajcie na te burze.
10: Ale ciepło,
0: jutro
10: ciepło przynajmniej.
0: Będzie cieplej, jeszcze cieplej, 23 stopnie i nie stresz słuchaczy, ponieważ w sobotę pełne słońce i 27 stopni. Także już kończymy powoli tę rozpacz.
10: A więc czekamy do soboty, wtedy będzie można zrobić kolejnego grilla.
0: Tak jest.
10: 4 minuty po godzinie 17, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.
11: Na pełnej z Vox FM. Visita Haribanta, mi spielali te dota. I hear you, man. Visita Haribanta, mi spielali te dota. I feel you, man.

0: nie wiem, czy ta piosenka jest idealna do tego, gdy się stoi w korku, natomiast ta piosenka podobno, tak mówią, jest idealna dla wszystkich tych, którzy czują, że są zakochani. Akcent i Przez Twoje Oczy Zielone w Vox FM w rytmie hitów. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy już wtorek, 19 dzień maja. I to jest pozytyw. Pozytyw, że po pierwsze, ten najgorszy dzień tygodnia już za nami. A po drugie, że wtorki zwykle bywają po prostu spokojniejsze i już patrzymy inaczej na nadchodzące dni. Za kilka chwil też zagadka cioci Madzi. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie wam dobrze. Chociaż mam wrażenie, że one ostatnio są coraz bardziej skomplikowane. Ale zakładamy, że dzisiaj będzie troszeczkę zagadka lżejsza, tak żeby każdy mógł spróbować swoich sił i każdy mógł spróbować odgadnąć, napisać na 6098698 właściwą odpowiedź. A zagadka już za chwilę.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Ile razy można odjąć 10 od 100?
2: Jeżeli znacie odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, to śmiało 6098698669. Pod ten numer można słać swoje wiadomości, również wiadomości głosowe, na które już teraz czekam.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: strony Wiktor i
1: Milan.
0: Chcielibyśmy bardzo pozdrowić wszystkich fanów i redaktorów Radia Vox FM, ponieważ Vox FM to najlepsze radio. Słuchamy go w biurze. Pozdrawiamy!

0: Z Colim i Blanka, niewinna w Vox FM w rytmie hitów. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto Jona.
1: Ile razy można odjąć 10 od 100?
0: 6098 69 869. Pod ten numer możecie wysyłać swoje odpowiedzi. Nieważne, poprawne czy niepoprawne, po prostu wysyłajcie. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Minęła 17.30, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnijmy, do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło, od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Terroryzował mężczyznę rozbitą butelką, pobił go i okradł. Napastnik jest w tymczasowym areszcie za atak na 52-latka w centrum Opola.
9: Napastnik zaatakował pokrzywdzonego rozbitą butelką, uderzając go w głowę, a następnie przewrócił i uderzał po całym ciele. Na koniec agresor wyrwał niesioną przez 52-latka torbę z zakupami i rzeczami osobistymi, po czym uciekł.
8: Relacjonuje Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Napastnika szybko zatrzymano, jak się okazało, działał w warunkach recydywy. Trafi do aresztu na 3 miesiące. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się jutro, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Przed nami kolejne siatkarskie emocje w arenie Sosnowiec. Jutro w ramach towarzyskiego turnieju rozegrane zostaną mecze Polska-Serbia oraz Bułgaria-Ukraina.
10: O godzinie 17 Polska zagra z Serbią, a o godzinie 20 Bułgaria zagra z Ukrainą. Są jeszcze bilety na te spotkania. Serdecznie zapraszamy. Potem po dniu przerwy w piątek i w sobotę zespoły przeniosą się do Spodka. Tam rozegrają kolejne spotkania.
8: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Święto koszykówki w samym centrum stolicy. Od 1 czerwca w Warszawie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica. Jurand Czabański, rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Na końcowy rezultat złożyło się 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Polak dotarł do mety w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund. To pozwoliło na poprawienie dotychczasowego rekordu świata o 24 godziny i 39 minut.
7: Dwadzieścia sześć minut do 18:00.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wtorkowa już zagadka, ale może warto ją sobie przypomnieć. Proszę bardzo, oto Jona.
2: Ile razy można odjąć 10 od 100?
1: Ile razy można odjąć 10 od 100? I to są wasze odpowiedzi, proszę bardzo.
3: Witam, Łukasz z tej strony. Moim zdaniem 10 od 100 można odjąć tylko i wyłącznie jeden raz.
1: Okej, co jeszcze?
4: Witam, Paweł. Tylko raz można odjąć 10 od 100.
1: Aha.
5: Tylko raz, bo pierwsze odjęcie 10 od 100 zostaje już 90, Paulina.
1: Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Sprawdzamy.
2: Poprawna odpowiedź to... Tylko raz, bo potem liczba nie jest już równa 100.
1: Czyli tak, czyli się zgadza. I uwaga, taka ciekawostka, dzisiaj nie było ani jednej niepoprawnej odpowiedzi. Wszystkie były poprawne, właściwe. Czyli dzisiaj wszystkim nam się udało. Bardzo dobrze, bardzo ładnie.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: A kolejna zagadka już jutro po 17:00.

0: I zrobiło się jakoś tak przyjemniej, prawda? Miley Cyrus i jej Flowers w Vox FM w rytmie hitów. 10 minut do godziny 18. Być może ktoś z was w tym momencie stoi w korku, siedząc w swoim samochodzie i tak zastanawia się: wymieniłem ostatnio to, ostatnio tamto. Pytanie, kiedy ten samochód znowu się popsuje? A jeżeli się popsuje, to jest na to bardzo dobry sposób, po prostu trzeba go naprawić. My w tym możemy pomóc, bo mamy 1000 zł. 1000 zł do zgarnięcia na części lub naprawę właśnie waszego samochodu. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Później pierwsza zmiana dzwoni do kogoś z was i ten 1000 wręcza. Proste.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: VoxFM.pl, przypominam, tam się zgłaszacie. A to już Mik i Nie ma mocnych na Mariole. 9 minut do 18.

Oj, coś mi się wydaje, że nie jedna osoba wywijała do tego utworu gdzieś na parkiecie. Jennifer Lopez, Let's Get Loud, Vox FM w rytmie hitów, nieco ponad minuta do godziny 18. Wtedy też czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i również te ze świata. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ivan Milat. Jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, tanie
0: masz. Reklama.
4: Szef MON po pilnym połączeniu z szefem Pentagonu. Sprawę śledzi nasz reporter. Zaczynamy od jego relacji. Poszukiwania na jeziorze Yuxt zakończyły się tragicznie. Wyłowiono ciało 18-latka. To za chwilę w wiadomościach. A na koniec jeszcze ważny apel od służb. Co zrobić, gdy spotkamy żmiję? Podpowiemy.
5: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Szef MON po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry,
4: Michale, powiedz, co ustalono.
6: Minister obrony otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas rozmowy z Pete'em Hegsethem usłyszał też, że trwa proces przegrupowania amerykańskich sił w Europie. Taki plan opracowuje Pentagon, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju.
4: Michale, z kolei z NATO już płynie jasny przekaz, jeśli chodzi o Europę?
6: Tak, dowódca sił sojuszu w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, potwierdził, że Amerykanie wycofają z Europy łącznie 5 tysięcy żołnierzy, ale jak zapewniał, nie osłabi to planów obronnych NATO w regionie, bo sojusznicy stale zwiększają swój potencjał.
4: Przypomnijmy, najpierw Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec. Potem pojawiła się informacja o wstrzymaniu planowej rotacji brygady pancernej do Polski. Tragicznie zakończyło się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Yuxt. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
7: Działania straży pożarnej kończą się na tym etapie. Na miejscu pozostaje policja, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowe.
4: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przejechali na Mazury, żeby odpocząć. Górnicy, hutnicy i rolnicy będą jutro protestować w Warszawie. W południe na Placu Zamkowym rozpocznie się protest pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagać się ochrony miejsc pracy i zgody Senatu na proponowane przez prezydenta referendum. Karol Nawrocki chce zapytać Polaków o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Z kolei szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek przekonuje, że Zielony Ład i system handlu emisjami ETS-2 uderzą w każdego Polaka.
8: Tak de facto, jak te wszystkie ETS-y, wszystko wejdzie w życie, to zwiną wszystko. Zwiną przemysł, zwiną się rolnicy. Oprócz tego, że będą musieli płacić za emisję, za wszystko, to jeszcze wchodzi im umowa Mercosur za chwilę, więc nie będzie rolnictwa w Polsce. Od motoryzacji, poprzez górnictwo, poprzez hutnictwo, cały przemysł jest zagrożony.
4: Protestujący z Placu Zamkowego przejdą przez Pałac Prezydencki, a cała demonstracja zakończy się na Wiejskiej przed Senatem. Cieplejsze dni łatwiej spotkać żmije. Służby przypominają, jak się wtedy zachować. Apelują o zachowanie spokoju. Spotykając żmije, przede wszystkim trzeba zachować spokój i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Najlepiej powoli się oddalić i pozwolić zwierzęciu odejść. Żmije unikają kontaktu z człowiekiem i atakują przede wszystkim wtedy, gdy czują się zagrożone. I dlatego właśnie nie wolno ich dotykać ani próbować przepędzać. Jeśli czytamy dziecku, jest szansa, że w przyszłości pokocha książki. W Bydgoszczy ruszył festiwal książki obrazkowej dla dzieci Literobrazki. Bibliotekarze liczą, że najmłodsi połkną bakcyla. O szczegółach Dawid Olszewski.
9: Warto walczyć o każdego czytelnika, przyznaje Ewa Guzik z biblioteki w Bydgoszczy, zwłaszcza, że z czytelnictwem nie jest idealnie. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków.
10: To słabiutko w porównaniu z innymi krajami. Każda akcja jest na wagę złota.
9: Alicja przyznaje, że to rodzice zaszczepili w niej pasję do czytania.
11: Jak ja byłam mała, to na dobranoc rodzice mi czytali książki. Odkąd chodzę do szkoły, to czytam sobie już sama.
9: Podnoszę.

0: Poziomu czytelnictwa może pomóc Festiwal Książki Obrazkowej. W Bydgoszczy trwają spotkania z pisarzami i autorami ilustracji do książek.
1: Festiwal potrwa do 23 maja. Ponad połowa Polaków w ubiegłym roku nie przeczytała ani jednej książki.
2: Jeżeli chodzi o pogodę, od tego zaczynamy, to okolice 18 stopni widzę w tym momencie w Toruniu, w Słubicach 21, w Gdańsku 11, czyli te rozbieżności to są dosyć spore, noc też chłodna, 9, 7, 8 stopni, ale bez deszczu, chociaż ten deszcz miejscami może się pojawić na północy i zachodzie kraju. Jaki będzie jutrzejszy dzień? Ktoś zapyta, odpowiem, deszczowy i burzowy, ale ciepły, okolice 23-24 stopni Celsjusza. Wszystko dobrze, Katarzyna? Jakaś
1: tak.
2: Taka smutna jesteś?
1: Nie, nie, dlaczego? Ja tak po prostu zaglądam sobie w dalsze dni, widzę, że w piątek już 22 i to bez deszczu, a sobota to w ogóle 24.
2: Fajnie, co? Fajnie. No, dobrze. 5 minut po 18. Michał Trawkę, dzień dobry. Who

0: Klasyk. Klasyk, który... Inaczej, do którego warto od czasu do czasu wrócić, prawda? Otóż to. Kwadrans po 18 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków, a ja jestem tego zdania, że dobre uczynki trzeba po prostu nagradzać, tak, żeby była jakaś motywacja, żeby robić je jak najczęściej. A więc, uwaga, uwaga, jest akcja, która pozwoli wam zgarnąć gadżety, woksowe gadżety. I to całkiem fajne. Nie zdradzam, co tu jest, ale tu jest taka ładna torba. Torba z gadżetami Radia Vox FM i trzeba tylko napisać na 6098698669, jaki dobry uczynek ostatnio zrobiliście. Być może czymś zaskoczycie. Oby tylko pozytywnym, bo mówimy o dobrych uczynkach. Ten najfajniejszy, najciekawszy, najlepszy, dobry uczynek zostanie nagrodzony.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love w Vox FM. I tak spoglądam na naszą bestlistę i widzę, że to aktualnie numer 11. Ale pamiętajcie, to wszystko może się jeszcze zmienić. W piątek najświeższe notowanie po godzinie 17, więc warto wchodzić w voxfm.pl, zakładka bestlista i tam głosować. A propos, jeżeli już jesteśmy przy bestliście, to warto zjechać wtedy też troszeczkę niżej. Tam są propozycje. I tam można znaleźć chociażby Jamesa Hype'a, który już teraz pojawi się na naszej antenie ze swoją nowością Serotonin. Brzmi trochę jak lek. Lek na niedobór. Niedobór witaminy Z, jak dobra zabawa. A tej u nas nie brakuje, więc zróbcie głośniej.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Polo Vibes i Puls Miasta w Vox FM. Patrzę na zegar, 27 minut do godziny 19. Ja przypominam, że dzisiaj mamy bardzo sympatyczny dzień. Dzień dobrych uczynków. I pytam was na 6098698669, jakie dobre uczynki ostatnio zrobiliście. To oczywiście będę nagradzał te najlepsze, te najfajniejsze. I tak chociażby witam. Ostatnio dobry uczynek, jaki zrobiłem, to pomogłem swojej przyszłej teściowej, dobrze się zaczyna, w przesadzaniu kwiatów i później w rozwieszaniu ich koło domu. Pozdrawiam, Kamil. No to Kamil, no zaplusowałeś, myślę. Zaplusowałeś, teściowa zadowolona, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobry uczynek parę dni temu, takiemu panu w sklepie wypadł portfel i tam było dużo pieniędzy. Oddałem, od razu dostałem za to czekoladę. Pozdrawiam, Mariusz. Fajnie. Czekoladę, no... Czekolada też jest okej, okay, prawda? No na słodko, ale ważne, że dobry uczynek. Ważne, że dobry uczynek. Tutaj razy dwa, myślę, bo no mówmy się, pełny portfel, a ty oddałeś. Brawo za uczciwość. 6098698669. Dajcie znać, jaki dobry uczynek ostatnio zrobiliście. Te najlepsze zostaną nagrodzone voxowymi gadżetami, rzecz jasna.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: Ależ to fantastycznie gra Armin van Buuren i Marlo Rex, Like a Child, Vox FM w rytmie hitów. 13 minut do godziny 19. Dzisiaj dzień dobrych uczynków w tym temacie. Ze mną Daniel. Cześć Danielu.
1: Witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mów wszystkim, opowiadaj, co ty za dobry uczynek ostatnio zrobiłeś.
1: Ja zrobiłem taki dobry uczynek.

0: Van Buren i Marlo Rex, Like a Child, Vox FM w rytmie hitów, 13 minut do godziny 19. Dzisiaj dzień dobrych uczynków, w tym temacie ze mną Daniel. Cześć Danielu.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Mów wszystkim, opowiadaj, co Ty za dobry uczynek ostatnio zrobiłeś.
1: Ja zrobiłem taki dobry uczynek.

0: że nieustannie przedłużający się okres narzeczeństwa do niczego dobrego nie prowadził, więc stwierdziłem, że zajmę się ślubem, ponieważ ja i moja partnerka na wszystko mamy zawsze czas.
1: Okej,
0: Więc wziąłem sprawy w swoje ręce i nic jej nie mówiąc, po prostu zacząłem załatwiać salę, kościół, zaproszenia.
1: Proszę, kto by się spodziewał?
0: Jest po prostu, że tak powiem, na grubo. Ale
1: jak ona na to zareagowała, powiedz mi?
0: No praktycznie 3 dni cichych dni.
1: Dlaczego? Przecież chłopie, ty to ogarniasz, nie musisz się o nic martwić i jeszcze strzela w hobby?
0: Nie, bo to tak nie do końca. Bo gdybym ja jej powiedział, że mam taki plan, to wszystko byłoby cacy. To Aha. nie jest w tym problem. Tylko, że ona nie mogła się w tym udzielić i nie miała słowa sprzeciwu. Okay, to było najgorsze, okay, jak to kobieta. Do niej zawsze należy ostatnie zdanie i brzmi tak, kochanie, niestety nie działa to w tą stronę, jak faceci wiedzą, nie? Z ciekawostek mogę wam powiedzieć tylko tyle, drodzy słuchacze, że jak ktoś powie, że nie da się ogarnąć wszystkiego do ślubu poza ubraniem i napojami wyskokowymi w przeciągu tygodnia, to możecie się uśmiechnąć i powiedzieć, że są ludzie, którzy załatwiają takie rzeczy w tydzień.
1: O, proszę bardzo, ale wiesz co, tak z ciebie słucham, Daniel, to mam wrażenie, że z kobietami to naprawdę jest ciężko. Czy tak, jej nie dogodzisz, zawsze wyjdzie źle. Chociaż mam wrażenie, że w tym wypadku wyjdzie naprawdę dobrze. I ostatnie zdanie, jak tak sobie myślę, no to będzie miała ona do powiedzenia przed ołtarzem sakramentalne, tak.
0: Oczywiście, jeszcze, ja tylko, że ci jeszcze przerwę, to powiem ci i jeszcze będzie miała kilka ważnych słów, bo zaproszenia zostały zmienione, kolorystycznie nie pasowały. Aha. Także panowie, uważajcie, jeśli robicie takie rzeczy. Okay. Na pewno ostatnie słowo, które do niej należy, to nasze ubiory, bo tego też jeszcze nie mamy. Aczkolwiek czasu też mamy, za przeproszeniem, w 3 i trochę, bo aż do 26 września, ale nie wybieramy się na razie, że tak powiem, ubierać, nie?
1: No słuchaj, Daniel, no jakby nie patrzeć, to chyba jest dobry uczynek i to całkiem niezły, dlatego woksowe gadżety wędrują do ciebie. Jak ma twoja wybranka serca na imię?
0: Magdalenka.
1: No to Magdaleno, serdecznie cię pozdrawiamy i zazdrościmy takiego chłopa. Na pełnej z Vox FM.

0: Ciekawy to duet, na pewno niebanalny. Calvin Harris i Rihanna w Vox FM w rytmie hitów. Minuta, dosłownie minuta do godziny 19 i rzecz jasna do najświeższych wiadomości, wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 będziemy grać, tak żeby poprawić wam nastroje, bo być może ktoś ma dzisiaj gorszy dzień, więc warto zostać z Vox FM.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Wizyta węgierskiego premiera w Polsce. Peter Madziar komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Od tego zaczniemy. Polskie wojsko uspokaja mieszkańców. Chodzi o drony przy granicy z Ukrainą. To za chwilę. Ale koniec jeszcze. 5 piskląt czarnych bocianów już na świecie. Zapraszam.
0: 19 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczył, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się jutro, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. A szczegóły zna nasz reporter Arkadiusz Więsek.
7: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych, m.in. nad Hrubieszowem, wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani miejskiego centrum zarządzania kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowska

0: Kowalski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
1: Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazło na polu, na którym zasiał kukurydzę.
2: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo
3: i położy.
2: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
4: To są paznokcie, widzisz?
5: A to świeże, to z wczoraj.
2: To świeżutkie ślady. Gdzie wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Teraz jeszcze sport. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu. Mecz trwał 2 godziny i 50 minut. Fręch kolejne spotkanie rozegra podczas wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Internauci przez całą dobę mogą podglądać życie czarnych bocianów. Wszystko dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, a ostatnie wykluło się dziś po południu.
6: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce. Rozdrobniony pokarm jest szybko zjadany przez maluchy, które z dnia na dzień będą nabierały sił.
1: Mówiła Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.
7: Piękna sprawa, prawda?
1: Chciałbyś wychować 5 piskląt?
7: To jest bardzo trudne pytanie, na które nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć.
1: To gdzie jest najzimniej?
7: Najzimniej w tym momencie jest w Gdańsku, 11 stopni, najcieplej w Słubicach, tam no 21.
1: Wow, to tam już naprawdę tak letnio.
7: Tak, ale na północy kraju możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Noc też chłodna, a jutrzejszy dzień deszczowy. No i właśnie, to jest to, no. Ale nie wszędzie, bo zachodnia część kraju deszczowa, wschodnia bezdeszczowa.
1: To prawda, kraj się podzielił, natomiast w piątek już będziemy wszyscy równi słońce.
7: To czekamy na to słoneczko. 4 minuty po 19:00. Michał Trawka, dzień dobry.

0: Utwór, który ewidentnie wam się podoba i to widać, widać po naszej bestliście, bo to jest aktualny numer 1 Zokeria. Andy Dust i DJ Harris. Warto wchodzić na voxfm.pl i tam głosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Każdy znajdzie coś dla siebie, a ja tylko przypominam, że najświeższe notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 17.
1: Na pełnej z VoxFM.
0: A to już propozycja do bestlisty. Remedy, Close to You. Zróbcie głośniej.

0: Sean Paul i Keysa Cole. Give up to me. Boże, zawsze ten numer sprawia mi trudności. No nie wiem dlaczego, jakoś tak jest dziwnie skonstruowany. 24 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Ale dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków, więc zakładam, że mi to wybaczycie. A propos dobrych uczynków, to jestem ciekawy, jak to wygląda u was. Kiedy ostatni raz zrobiliście dobry uczynek? Pamiętajcie, trzeba je robić jak najczęściej. Ja jestem też tego zdania, że dobre uczynki trzeba nagradzać, dlatego, żeby zachęcić was do tego, byście się mogli pochwalić swoimi dobrymi uczynkami, to mam dla was voxowe gadżety. Ten najlepszy, najfajniejszy, najciekawszy, dobry uczynek, który został w ostatnim czasie spełniony, zostanie nagrodzony właśnie voxowymi gadżetami. 609-8698-69. Pod ten numer można pisać, można też wysyłać swoje głosówki.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Bad Boys Blue z piosenką o pięknej, młodej dziewczynie, czy też kobiecie. Z tym tematem ze mną Ania. Cześć Aniu, dzień dobry.
1: No witam, witam.
0: Dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków. Ja jestem tego zdania, że dobre uczynki trzeba nagradzać, więc też nagradzam. O. Powiedz, jakie dobre uczynki ty stosujesz na co dzień? Co ty takiego dobrego robisz?
1: No jadąc tak około pół godziny do pracy, mijam różne skrzyżowania, mijam różne ronda po drodze i zawsze staram się wpuścić przynajmniej jedną osobę z prawej strony,
0: nie,
1: bo wiem, że wszyscy jadą do pracy.
0: Poważnie?
1: Wszyscy.
0: Poważnie
1: no,
0: to
1: poważnie.
0: Robisz?
1: Poważnie. I robię to codziennie.
0: Kurczę, to tobie powinni słuchacze dać jakąś koronę i wszyscy kierowcy, że wiesz, że jesteś taka dobra na drogach.
1: Wiesz co, moje samopoczucie już jest dużo lepsze w tym momencie, kiedy wpuszczam tych ludzi.
0: Prawda?
1: I widzę ich uśmiechnięte twarze, widzę takie skinienie ręką, że mi dziękują. I powiem tobie, że to działa, bo jak ja wpuszczam, to inni też wpuszczają.
0: Ale z tym się muszę zgodzić, bo ja zaczynałem stosować tą samą zasadę i faktycznie to też, to jest to, o czym się dookoła mówi, że dobro wraca, że jak dajemy dobro, tak, to ono do nas tak wróci. Faktycznie, jak też kogoś wpuszczę, tak, to później ktoś na drodze też machnie ręką, ukłoni się, jest jakoś generalnie wszystkim przyjemniej i lepiej. Aniu, no jeżeli ty jesteś takim super kierowcą, to i takie
1: no,
0: super
1: to
0: uczynki...
1: może nie, to może nie, a...
0: Oj, słuchaj, zakładamy, że jesteś, a na pewno no, jesteś uczynna na drodze,
1: tak,
0: dlatego ja, słuchaj, nie miałbym serca, gdybym cię nie nagrodził woksowymi gadżetami w ramach tych dobrych uczynków.
1: Super, super.
0: Cieszysz się?
1: A słucham was codziennie.
0: No i
1: rano, no, jadąc do pracy.
0: Świetnie, świetnie. Słuchaj, to już teraz się wyjaśniło, dlaczego ty codziennie rano masz taki dobry humor.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Pretty Woman w Vox FM w rytmie hitów. 13 minut do 20. Tak, do 20. 20 to czas najświeższych wiadomości, rzecz jasna. Ale zanim wiadomości, to wciąż będziemy grać. Grać tak, żeby poprawić komuś nastrój, żeby wesprzeć na duchu i ułatwić ten wieczór, bo być może ktoś dzisiaj ma po prostu trudniejszy dzień, więc warto być z nami. Ace of Base jeszcze w tej godzinie. Alan Walker i jego Faded również się pojawi, więc warto być z Vox FM, warto zrobić głośniej i po prostu się odprężyć. Jeżeli macie taką możliwość, chociaż na moment, chociaż na chwilę, to zróbcie to właśnie teraz. Na pełne!

0: utwór, który potrafi zahipnotyzować, ale tak pozytywnie. Purple Disco Machine w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil najświeższe wiadomości, bo godzina 20 wybije na naszych radiowych zegarach, a wiadomości będą z kraju, ze świata, pojawią się również wiadomości sportowe. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6:30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Nie ma decyzji o zmniejszeniu zdolności wojsk USA w Polsce, przekazuje minister obrony po pilnej rozmowie z Białym Domem. Od tego zaczynamy. W wiadomościach jutrzejsza wielka manifestacja Solidarności w Warszawie, a na koniec sport. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Posłuchajcie.
2: Wybiła 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Takie informacje po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu przekazał minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Petem Hegsethem. Głównym tematem była obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju i w Europie. Z kolei dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, potwierdził wycofanie ze Starego Kontynentu 5000 wojskowych z USA. Zapewniał jednak, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Od czasu, gdy w 2022 roku pojawiła się rotacyjna brygada, która powraca teraz bez zastępstwa, w sojuszu wydarzyło się wiele. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Przypomnijmy, najpierw Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec. Potem pojawiła się informacja o wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski. Jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie. Na ulicę wejdą m.in. rolnicy, górnicy i przedstawiciele branż energochłonnych. To czerwona kartka dla rządu, mówią związkowcy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Witaj, Kuba, powiedz, jakie są główne postulaty protestujących?
3: Nie dla zwolnień grupowych, obrona miejsc pracy oraz sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej, ale głównym postulatem będzie wsparcie dla proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu.
4: My jako Polacy chcemy się wypowiedzieć, czy jesteśmy za właśnie taką polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która drenuje nasze kieszenie, która niszczy naszą gospodarkę.
3: Mówi mi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Do protestu są zaproszeni wszyscy, którym, tu cytat, nie po drodze z rządem. Swój udział zapowiedzieli górnicy, hutnicy czy rolnicy.
5: Na ten moment wiemy, że to będzie ponad 100 tysięcy osób, ale wydaje się, że ta liczba może być dużo, dużo większa.
3: Powiedział mi rzecznik Rolniczej Solidarności Adrian Wawrzyniak. Wszyscy zbiorą się na Placu Zamkowym, skąd przejdą przed budynek Senatu.
1: Data protestu jest nieprzypadkowa, bo zbiega się z posiedzeniem Senatu, na którym rozpatrzony ma być wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Do specjalisty trzeba będzie pojechać ponad 50 kilometrów. Od 1 lipca Biała Podlaska może pozostać bez części świadczeń psychiatrycznych. Lubelski NFZ poinformował, że nie przedłuży umowy z jedyną taką poradnią w mieście, Mental Med.
6: Pacjenci, jeżeli do naszej poradni mogą przyjść w tej chwili, zarejestrować się, mają świadczenie bezpłatne, takiego świadczenia nie otrzymają.
1: Tłumaczy lekarz psychiatra i właściciel poradni Piotr Ferończuk. Ze wsparcia placówki korzysta Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. NFZ problemu nie widzi i podkreśla, że zadania będą nadal realizowane. Problem polega na tym, że poza Białą Podlaską, zapowiada to rzeczniczka lubelskiego NFZ-u Małgorzata Bartoszek.
7: Planowana jest realizacja świadczeń psychiatrycznych dla pacjentów z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzyniu Podlaskim.
1: Obecnie pod opieką

0: W Bielskiej poradni znajduje się około 17 tysięcy pacjentów. Ule ze starych pralek. Na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego stanęła dziś wyjątkowa edukacyjna pasieka stworzona z recyklingu. O szczegółach Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.
1: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też Kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
0: W trzech specjalnych ulach docelowo zamieszka około 150 tysięcy pszczół.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu będzie pierwszą imprezą, w której zagrają w 2026 roku. W imprezie występują cztery reprezentacje: Polska, Bułgaria, Serbia i Ukraina. Pierwsza kolejka spotkań zostanie rozegrana jutro w Sosnowcu. Polska zmierzy się z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. PGE Projekt Warszawa z historycznym wynikiem, czwartym miejscem w Lidze Mistrzów i brązem w Krajowej Lidze. Będzie nowy trener? Prezes klubu Piotr Gacek uchylił rąbkę tajemnicy.
3: Ja tylko powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że w kolejnych sezonach warszawska siatkówka będzie bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o tą pozycję.
0: Do tej pory drużynę prowadził Kamil Nalepka, który objął drużynę po tym, jak w styczniu z funkcji zrezygnował Tomi Tilikainen. Nieoficjalnie mówi się, że stery w stołecznej drużynie ma przejąć Włoch Roberto Piazza.
4: Szkoda, że pogoda nie jest taka jak we Włoszech. To znaczy, pogoda w Polsce nie jest taka jak we Włoszech.
0: Jeszcze daj temu tygodniowi trzy dni. Uwierz.
4: Uwierzę, jak zobaczę.
0: Już w sobotę będzie naprawdę piękne słońce i bardzo wysokie temperatury. W piątek będzie już cieplej. W środę jeszcze, tak powiedziałabym, deszczowo i burzowo.
4: Środa to jest jutro, tak?
0: Ciepło, bo wszędzie ponad 20 stopni, ale faktycznie dużo deszczu.
4: To czekaj, jeszcze raz. Kiedy? W sobotę, tak?
0: W sobotę będzie ładnie. Lampa.
4: O, fajnie, to super. Ja się bardzo cieszę. 5 minut po 20. Michał Trawka. Dobry wieczór. Na pełno.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to warto na niego zagłosować, bo znajdziecie go w propozycjach do bestlisty AGBE i Z Tobą Lato. Tak wam też gramy w Vox FM w rytmie hitów. Chciałoby się tego lata, póki co jeszcze w kalendarzu maj, ale umówmy się. Ja myślę, że lato już gdzieś tam powoli jest i czeka. Te wyższe temperatury i nieco więcej słońca również, ale musimy jeszcze wszyscy uzbroić się w cierpliwość. Niemniej gramy w rytmie hitów, tak żeby pobudzić do działania, żeby dodać otuchy, żeby dodać pozytywnej energii. No i myślę, że wam tej energii nie brakuje, skoro jesteście z Vox FM, ale tak czy inaczej pozytywnej energii nigdy za mało, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Ja teraz z ważnym pytaniem do wszystkich kierowców. Jak tam wasze samochody? Wszystko ok? Wszystko gra? No bo jeśli nie, to można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę właśnie swojego auta. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Później pierwsza zmiana do kogoś z was zadzwoni i taki właśnie okrągły 1000 zł wręczy. Więc jeżeli ktoś narzeka na swój samochód albo po prostu już wie, że szykują się wydatki, no to my przychodzimy z pomocą. voxfm.pl, tam odsyłam.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 25 minut do godziny 21, a ja dostałem taką głosówkę, proszę bardzo.
1: Hał, hał, hał, hał, tylko wyje.
0: Chyba inaczej. Albo kogoś jeszcze trzyma weekend, albo ktoś już ten weekend rozpoczął. Pozdrawiam.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.

Morant i Save Me w Vox FM, a za kilka chwil propozycja do bestlisty Funky Beats, Philip Max i Na Zawsze i Na Wieczność. Utwór, który każdy, myślę, bardzo dobrze zna, ale w tej wersji zakładam, że go jeszcze nie słyszeliście, więc koniecznie zróbcie głośniej.

0: NA i Radio Hello w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 21. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, tych z kraju i tych ze świata. Kto może, niech odpoczywa. Kto pracuje, za tych mocno trzymam kciuki. A my słyszymy się jutro po godzinie 17. Michał Trawka. Miłego.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama. Jutro spotkanie z premierem i prezydentem. Dziś nowy premier Węgier odwiedził Kraków. Na początek relacja naszego reportera. W wiadomościach sprawa byłego wiceprezydenta od Ostrowa trafi do więzienia na rok. Sąd odwisił karę. A na koniec jeszcze książka z dostawą do domu za darmo. Posłuchajcie o gdyńskiej inicjatywie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak poważny wypadek motolotni. Jak udało nam się ustalić, maszyna runęła na ziemię w Ostromęczynie.
4: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu Łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
3: Informuje aspirant Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Siedzący za sterami motolotni mężczyzna doznał obrażeń nóg. Policjanci z Łosic będą szczegółowo wyjaśniali okoliczności wypadku. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś Peter Maziar zwiedził katedrę wawelską i spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. A za szczegółami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
5: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Maziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpierw z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
6: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
5: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy. Prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
3: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Kostka pójdzie do więzienia. Sąd okręgowy w Kaliszu odwiesił wyrok roku pozbawienia wolności. Poinformował dziś rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller.
7: Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary jednego roku. Dalsze informacje możliwe będą do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.
3: Skazany zapowiedział odwołanie od decyzji. Mikołaj Kostka w listopadzie prawomocnie usłyszał wyrok za przekroczenie uprawnień ze czasów pracy w jarocińskim samorządzie. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz zakaz zajmowania stanowisk związanych z mieniem publicznym i spółkami prawa handlowego. Mimo to przez miesiąc był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa do spraw gospodarczych i założył firmę doradczą współpracującą z miejskimi spółkami. Nie wiadomo jednak, czy to było powodem odwieszenia kary. Studenci mówią o skandalicznym zachowaniu uczelni. Uniwersytet Warszawski zgłosił na policję akty wandalizmu, których mieli dopuścić się studenci z inicjatywy pracowniczej. Ci odpowiadają, że nie biorą odpowiedzialności za takie działania.
8: Uniwersytet nie chce z nami rozmawiać i dlatego wybieramy takie metody protestu, jak wchodzenie do obu w baru.
3: Mówi Staszek Szaniawski, student UW, członek inicjatywy pracowniczej. Studenci protestują, bo nie zgadzają się z cenami jedzenia w nowym lokalu gastronomicznym Uniwersyteckiej Biblioteki. Książkę lub audiobook za darmo z dostawą do domu. To nowa usługa Biblioteki Gdynia skierowana do mieszkańców, którzy chcą skorzystać ze zbiorów, ale z uwagi na wiek czy stan zdrowia nie mogą przyjść osobiście. Mówi Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia.
9: Umawiamy dogodny termin i dostarczamy, bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi.
3: Aby skorzystać z usługi, nie trzeba posiadać aktywnej karty bibliotecznej. Pracownik dostarczający książkę dowiezie również formularz zakładający taką kartę zdalnie. 19 stopni w tym momencie w Słubicach, czyli bardzo ciepło, jak na godzinę 21.03 i tylko 8 z hakiem na Helu. Tam jest najchłodniej w tym momencie w kraju. Burzowo może być, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie. Jutro temperatury zdecydowanie wyższe, 23 stopnie w centrum, tam będzie najcieplej. 17 na południu, tam najchłodniej, popada wszędzie. Za to już w piątek bardzo ciepło i bez deszczu.

0: Так вибралися в зашлом тигодні.
1: Як би

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiał wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szef Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
2: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
1: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło, od

0: wierzchnie ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
1: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło, od

0: Nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
2: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
3: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Pszański, rząd ignoruje związkowców.
4: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
3: Większość spraw, o które walczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
5: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
3: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba

0: Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie. Tyle, że nie z Mercosur, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
1: No, trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
0: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki? Talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
1: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bodajże 20 chyba jeden pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
0: pana,
1: tam...
0: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie. Bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć dwa tygodnie, to prawdopodobnie by się osiągnął.
1: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
2: Rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
3: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
4: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
5: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu. temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
6: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
7: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.

Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiała wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szef Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
1: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie

0: Chłopaków przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
2: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
3: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Pszański, rząd ignoruje związkowców.
4: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
3: Większość spraw, o które walczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
5: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
3: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
6: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych, m.in. nad Chrubieszowem, wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Chrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Chrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: W tym samym czasie w północnej części kraju odbywa się specjalistyczne ćwiczenie taktyczne Common Sarek 26. Tutaj siły odpowiedzialne za ratownictwo doskonalą techniki prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
7: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
8: No, to trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie.

0: Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są w tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
1: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki, talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
0: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bo że 20 chyba jeden pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
1: pana,
0: tam...
1: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
0: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierało do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
2: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
3: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
4: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
5: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
6: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
7: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
2: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie. Tyle, że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
2: To trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry,

0: która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek, a Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
1: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki, talerze, kubki? To już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
0: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bodajże 21 pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
1: pana,
0: tam...
1: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie. Bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć dwa tygodnie, to prawdopodobnie by się osi.
0: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
1: Proszę pana, może te ziemniaki do Chin po prostu wywozić, bo przecież tak się zdarzało. Co się dzieje, że Chińczycy nie chcą kupować polskiego tak, jak powinni w naszych planach chcieć?
0: A skąd pan redaktor ma wiedzę, że nie chcą? Może oni chcą, tylko minister rolnictwa nie robi w tej sprawie nic, aby spróbować się sprzedać. Przecież rynek chiński jest największym rynkiem, właściwie jednym z największych rynków, jeżeli chodzi o konsumpcjonizm. I być może takie rozmowy, gdyby były prowadzone, to przyniosły skutek. My prowadziliśmy takie rozmowy na przykładzie, mogę powiedzieć, mleka w proszku. Pamiętam doskonale, jak wówczas branża zwróciła się do mnie, aby te rozmowy przeprowadzić. I w pewnym czasie, w pewnym momencie udało się to uruchomić. Zresztą służby weterynaryjne chińskie bardzo niechętnie, Polacy powinni trochę się na tym wzorować, wpuszczają produkty z innych krajów. Znaczy oni wiedzą doskonale, że trzeba robić wszystko, aby ta produkcja żywności polegała na tym, że jest wyprodukowany w naszym kraju i spożytkowany w naszym kraju, a nadstan jest sprzedany tam, gdzie się da. Natomiast no, my w tej chwili mamy ministra rolnictwa, który chyba tymi tematami się nie zajmuje. On bardziej lubi filmy na TikToku z takim, widziałem, jakimś starszym panem, który księdza udaje albo w takiej beczce tam siedzi. No mniejsza o tym. No w każdym razie nie jest to minister rolnictwa, na którego rolnicy mogą liczyć.
1: Proszę pana, to może rolnicy powinni protestować. No, z czasu do czasu Polsko

0: wstrząsają protesty rolnicze, ale od dłuższego czasu jest w miarę spokojnie. Może czas ten spokój zaburzyć?
1: Przepraszam, ten czas, panie redaktorze, już trwa od momentu, kiedy obecna władza trochę się rozpasła, a to było właściwie na samym początku, bo ja przypomnę tylko, że duże problemy rolników to problemy właściwie od samego początku funkcjonowania obecnej władzy. Te ziemniaki, o których mówiłem, te kartofle, to jest taki jak gdyby przykład, tak? Ale wiemy doskonale, że cena tuczników jest bardzo niska, cena drobiu w sumie jest też niska, z mlekiem, no, ale też nie ma co się cieszyć, a najgorsze sytuacja jest wśród wszystkich, którzy mają zboża, wiemy doskonale, albo może inaczej. Ja pamiętam doskonale, pozdrawiam mojego serdecznego przyjaciela, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Rolniczej w Krakowie, kiedy dzwonił do mnie, jak pełniłem jeszcze tą misję ministra rolnictwa, z wielkimi pretensjami, że 1300 zł za tą tonę zboża to jest niewystarczająco i to powinno być 1600 zł, tak? No i dzwonił niedawno do mnie z takim jak gdyby błagalnym tonem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wróci. On nie jest jakimś wielkim fanem Prawa i Sprawiedliwości. Głosował na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie jest takim jak gdyby bardzo mocno...
0: Bez przyjemności głosował.
1: Znaczy nie bez przyjemności, on po prostu wie, że...

0: do mnie z takim jak gdyby błagalnym tonem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wróci. On nie jest jakimś wielkim fanem Prawa i Sprawiedliwości. Głosował na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie jest takim jak gdyby bardzo mocno...
1: Tutaj, bez przyjemności głosował.
0: Znaczy nie bez przyjemności, on po prostu wie, że jak gdyby bardzo mocno...
1: Bez przyjemności głosował.
0: Znaczy nie bez przyjemności, on po prostu wie, że

0: jest, i to jest chyba właściwie, panie rektorze, to jest właściwie to, o czym powinniśmy rozmawiać. Otóż przez obecnie funkcjonujący rząd, przez obecnie funkcjonujące różne grupy w rolnictwie, społeczność rolnicza jest tak mocno podzielona, że trudno im jest się porozumieć, chociażby w sprawie organizacji takiego protestu. No moim zdaniem ta siła w postaci solidarności rolników indywidualnych to jest rzeczywiście taki potencjał, który można wykorzystać, ale jest bardzo wielu internetowych rolników. Ja się śmieję, że internetowych nie dlatego, że oni w internecie coś uprawiają, tylko bardzo dużo informacji w internecie podają. Można zobaczyć ich konta twitterowe, x-owe, facebookowe, tak, jak ta sytuacja wygląda. I ci młodzi rolnicy mówią od już dłuższego czasu, że ich polityka jako taka nie interesuje, no bo oni jednak chcieliby po prostu móc być rolnikiem, uprawiać swoje zboża, ziemniaki, tak, i mieć z tego takie nieduże nawet środki finansowe, ale takie, które byłyby stałe i zaspokajały ich podstawowe potrzeby życiowe, a w tej chwili ta produkcja stała się dla nich w wielu obszarach bardzo nieopłacalna i muszą do niej dopłacać. A myślę, że taki apel wśród tych młodszych właśnie, no to o tak, to ma sens. Natomiast ci działacze, tacy kanapowi, są takie, ja ich nazywam kanapowcy, czyli takie związki niektóre, które się składają z kilkunastu osób, które bardzo często występują, no jednak dzisiaj straciły tą jak gdyby przewagę w tym, że mają te struktury, bo ich po prostu nie mają. Teraz rządzi internet i nie ma takiej emocji wywoływanej wśród rolników. Znaczy rolnicy zdają sobie sprawę, już na to wszystko położyli trochę, że tak powiem kolokwialnie, już nie wierzą w to, że to się uda, ale mimo to są takie osoby, które chciałyby to zrobić, no i na nich to by trzeba było oprzeć.
1: Panie pośle, może tak? Jest po prostu tak, że ogół polskich rolników wziął sobie do serca poradę, która padła w 2020 roku. Ja bym zachęcał, żeby rozmawiać merytorycznie, a ulica do takich rozmów nie jest właściwym, nie jest najlepszym miejscem. To pan powiedział. No i wie pan, pan mówi, ludzie słuchają, że rzeczywiście lepiej w internecie wymienia się informacjami, niż na tę ulicę pójść. To nie jest najlepsze.
0: Panie redaktorze, tylko sytuacja jest trochę inna. Otóż w 2020 roku, kiedy... To był chyba jedyny protest za mojego czasu, kiedy rolnicy chcieli wyjść na ulicę i protestować, bo tak w sumie to większość protestów było albo tak przede mną, albo po mnie, ale był taki rzeczywiście czas. Ale sytuacja była inna, no właśnie ta, o której mówię. Znaczy było tak, że produkcja, ówczesna produkcja i roślinna, i zwierzęca była opłacalna. Moglibyśmy dyskutować nad pewnymi rozwiązaniami, na przykład pamiętam doskonale, kiedy przygotowałem rozporządzenie czy zarządzenie dotyczące wsparcia hodowli trzody chlewnej, czy na przykład kwoty dotyczące problemów z suszą, czy właściwie w każdym obszarze, czy przymrozki, tak, czy siatki wtedy przygotowywaliśmy również w związku z ochroną przed mrozami i ptakami. Były przygotowywane rozwiązania na bieżąco dla rolników. I oczywiście jest tak, że była część rolników, która była niezadowolona i chcieli za pomocą siły, czyli za pomocą tego wyjścia na ulicę demonstrować swoje niezadowolenie. Natomiast wówczas, no jednak, bądźmy uczciwie, ci rolnicy na ministrów, na ministra rolnictwa przede wszystkim, ale także na ministra finansów, na premiera Mateusza Morawieckiego, w tych obszarach, których się dało, mogli liczyć na pomoc. A dziś co? No właściwie były przymrozki, nie słyszymy nic o tych działaniach przeciwko przymrozkom. Zboże z Ukrainy, właściwie można powiedzieć, że no cena spowodowana jak gdyby tym importem jest jaka jest. Nadprodukcja, która jest w Polsce związana z tym, że nie było gdzie tego zboża wkładać do żadnych silosów, spowodowała obniżkę, między innymi to spowodowało obniżkę cen zboża. Brak pomocy w eksporcie tych produktów, brak pomocy jak gdyby jakiejkolwiek ze strony państwa polskiego, aby można było mówić o tym, że minister interweniował.

0: odwołać się do strusia. To jest w końcu zeszłego tygodnia. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego taki komunikat dało. W ocenie BBN doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Bardzo podobny komunikat mogliśmy wysłuchać z Ministerstwa Obrony Narodowej, że to są sprawy nie dotyczące Polski. Podczas kiedy takie wycofywanie się Amerykanów z Europy, w tym z Polski, trwa już od ponad pół roku. Już od dłuższego czasu nie stacjonuje w Polsce te 10 tysięcy żołnierzy, o których mówimy. A strategia NATO 3.0, ogłoszona przecież już parę miesięcy temu, jasno wskazywała, że będą się Amerykanie wycofywać z Europy. Czemu zarówno rząd Donalda Tuska, jak i ten obóz związany z prezydentem, czyli jednak pisowski, na widok piasku hyc głowę chowają i starają się nie dostrzegać tego, że Amerykanów jest mniej, a będzie jeszcze mniej.
1: Nie, całkowicie się z panem redaktorem nie zgadzam, że ktoś, jeżeli chodzi o opozycję czy obóz pana prezydenta, chowa głowę w piasek. No przecież gdyby nie pan prezydent, nie mielibyśmy w tej chwili żadnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To on podtrzymuje w tej chwili te dobre relacje. A rzeczywiście, jak chodzi o stronę rządową, to możemy to porównać do strusia na pustyni, tylko dla nich ta pustynia jest tak duża, że właściwie w każdej obszarze, nie tylko militarnym, nie tylko obronności, tą głowę w piasek wsadzają.
0: Nie, panie pośle, pan próbuje elegancko się tego wyrównać, a ja cytowałem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ono mówiło jeszcze w piątek, że ta sprawa nas nie dotyczy, a właśnie nas dotyczyła. Przecież w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie mamy ludzi niemądrych. Mamy natomiast ludzi, którzy być może patrzą na świat przez pewnego rodzaju okulary, takie proamerykańskie okulary, i ostatni dostrzegą, że Amerykanie nie mają okularów propolskich na nosie.
1: Ale ja nie twierdzę, panie redaktorze, że jak gdyby te słowa nie padły. Ja tylko mówię o tym, że to właśnie gabinet prezydenta Karola Nawrockiego, jego ministrowie podtrzymują. Myślę, że gdyby nie oni, ja tak wierzę w to, że gdyby nie ci ministrowie, to i mieszkańcy Polski, i rządzący nie mieliby połowy tej wiedzy, które mają, bo dzięki tym relacjom udaje się i rozmawiać, i spotkać z administracją obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Ja absolutnie nie chciałem tutaj w żaden sposób się wyłgać, natomiast chcę stwierdzić po prostu fakty, że my powinniśmy stać na stanowisku, może inaczej, my powinniśmy stać na stanowisku, aby robić wszystko, aby administracja Donalda Trumpa, i ta wojskowa, i ta cywilna, wiedziała o tym, że Polska jest i chce nadal być krajem sojuszniczym. Pomijając to, co się dzieje na przykład w Niemczech, tam mamy trochę inną sytuację, ale my jako Polska jesteśmy nadal krajem sojuszniczym.

0: to pan redaktor uważa, że Stany nie chcą być z nami w sojuszu, tak?
1: Uważam, że jest takie prawdopodobieństwo, że dalekosiężny ten plan, dalekosiężny oznacza dla Donalda Trumpa w ciągu roku, dwóch, oznacza, że Polska nie będzie tym sojusznikiem, o którym my myślimy, że będziemy, bo mamy proamerykańską postawę i zamawiamy dużo broni.
0: Ale, no, ale to trochę, idę panu trochę współkurs, jednak pan redaktor idę panu próbuje współkurs. Wróżyć, no, na trochę próbuje wróżenie, być
1: wróżenie, bo przewidywanie przeszłości to jest zawsze wróżenie z fusów, bo widzi pan, ile się właśnie zmieniło w ostatnich latach.
0: Ja mogę powiedzieć, że istnieje prawdopodobieństwo duże, że mam nadzieję, że będziemy, że Zjednoczona Prawica w jakimś konstelacji wraca do władzy, że Prawo i Sprawiedliwość obejmuje stery i wtedy przywracamy te relacje, które dzisiaj bardzo skrupulatnie chcemy utrzymać.
1: Przyjdę panu z pomocą, klipem zrobionym przez Prawo i Sprawiedliwość.
2: Donald Tusk, który straszy Polaków wojną równie często, jak wrzuca infantylne filmiki do internetu. On nie chce zabiegać o większą obecność Amerykanów w Polsce. Dlaczego? Bo to mogłoby się nie spodobać Berlinowi. Bo mogłoby naruszyć tak zwaną europejską solidarność.
3: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
2: To jest absolutny skandal. Polacy mają prawo zapytać wprost, czyim premierem jest Donald Tusk? Premierem Polski czy niemieckich interesów?
0: No bardzo ładny klip.
1: Bardzo ładny, taki spokojny, nie odwołujący się do najniższych emocji, jakie może mieć człowiek, czyli obrzydzenia wobec kogoś, kto pcha nas w stronę wojny z Rosją. Panie pośle, no bądźmy poważni. Jest to klip, w którym nie wszystko jest głęboko merytoryczne.
0: No ale w tym klipie jest zawarta esencja w postaci tego, że musimy dbać o sojusze, musimy myśleć przede wszystkim o tym, aby państwo polskie się rozwijało. No to, że właściwie powiedziałem to trochę inaczej, ale przed puszczeniem tego klipu, że interesy Niemiec, co do czego nie można mieć żalu, to znaczy tam w odróżnieniu do naszego rządu, rząd niemiecki jest mądry, ponieważ konsekwentnie prowadzi politykę proniemiecką, tak? A nasz rząd, no nie można go uznać za mądry w tym kontekście, ponieważ również prowadzi politykę bardzo często proniemiecką, a jest jednak rządem polskim, który powinien prowadzić politykę propolską, tak? No nic z tym złego nie widzę. To, że ten klip został...
1: Słowo mądry wywołuje we mnie zawsze taki rodzaj paniki. Mnie się wydaje, że mądra polityka rządu w takim moim idealnym świecie, jak powiedziałby Sławomir Mentzen, to byłaby taka, żeby starać się rzeczywiście nie urażać Amerykanów, skoro mają oni narcyza na tronie, ale też, żeby nie promować polityki antyniemieckiej, ponieważ sąsiadujemy nie z Teksasem, proszę pana, i z Nebraską, tylko z RFN-em, który jest naszym przy tym najlepszym partnerem handlowym i naprawdę dobrą dźwignią polskiej polityki. Wie pan, nie tylko pokorne ciele dwie matki z się, ale też po prostu mądre.
0: A to pan redaktor tutaj ostro symetrystą by chciał zostać. Panie redaktorze,
1: Romanem Dmowskim naszych czasów, który moim zdaniem dzisiaj mówiłby z tym trzymać i z tamtym trzymać, a nie z tym przeciwko tamtemu.
0: Ale sytuacja gospodarcza, musimy się umówić, jest taka, że na współpracy międzynarodowej między Polską a Niemcami jednak Niemcy bardzo korzystają. Próbują, właściwie jeżeli chodzi o sprawę i automotive. Teraz jest trochę inaczej, bo Chińczycy wchodzą na rynek, mówiliśmy o tym w pierwszej części, tak? Ale jeżeli chodzi o branże takie jak automotive, jak chociażby sklepy handlowe, Detal, tak? No jednak Niemcy się rozpychają również w Polsce. Znaczy my oczywiście mamy te same możliwości, ale niech pan zapyta któregoś z dużych właścicieli sieci handlowej, czy próbował wejść na rynek niemiecki i jakie ma przy tym problemy, jak Niemcy chronią swój rynek. No niestety my jako Polska to nie tylko, że nie chronimy, ale z takim bardzo otwartym sercem do Niemców wychodzimy, że to co oni chcą, to im dajemy. No przykładem tego jest chociażby ten sejf. No do dzisiaj jak gdyby wiemy doskonale, że nie zostały podpisane przez rząd polski umowy, pomimo tego, że ta umowa SAFE została już podpisana, a czas się kończy, tak? Za chwilę ja mam taką wielką obawę, to znaczy pan redaktor doskonale pamięta, że kiedy ogłaszaliśmy Krajowy Plan Odbudowy i pierwsze pieniądze, które do Polski trafiły,

0: i również w tym programie. Pytanie brzmi, jak to się dzieje, że tak dużo pisowców nie dało się przekonać? Myśli pan, że to jest może trwały lęk przed rozbijaniem jedności? Że to jest trwały lęk, tego się nie da przeskoczyć, będziecie mieli przeciwników i się zawsze bardzo licznych.
1: Panie redaktorze, ja może powiem tak, że do Prawa i Sprawiedliwości przystąpiłem w 2002 roku, czyli ho, ho, ho, 20 kilka lat temu. I od samego początku, jak gdyby budujemy te struktury, budujemy Prawo i Sprawiedliwość i jest to największa dziś opozycyjna partia na prawicy, która, trzeba przypomnieć, wygrała wybory, tak? No nie rządzimy dlatego, ponieważ tam zastosowano dosyć sprytny fortel, ale ten fortel pokazuje, że nawet partia, która ma największe społeczne poparcie, nie może rządzić, jeżeli nie ma zdolności na przykład koalicyjnej w takiej sytuacji, jak była. A no, myślę, że spora część osób, które brała udział w tym badaniu, chociaż dalej dziwię się, że takie pytania padają, zostały jak gdyby wprowadzone w taką bańkę, nazwijmy to, z której wynika, no albo tak, albo nie, tak, w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki mówi, że nie. A ciekawe jest to, że wiele z nich uważa nadal, że po prostu ten taki bardzo radykalny przekaz, który wielu z nich jak gdyby przyjmuje, tak, jest jedynym przekazem Prawa i Sprawiedliwości. A to nieprawda, bo my mamy bardzo wiele osób związanych właśnie z gospodarką, właśnie z centrum, właśnie z jak gdyby obszarami, które no dzisiaj można powiedzieć, Mateusz

0: drukowane ręcznie jeszcze ówczesne. Natomiast co do murów, no to Isaac Newton kiedyś powiedział, że budujemy za dużo murów, a za mało mostów. No i myślę, że to jest coś takiego, co w obecnej polityce i w tych zagrożeniach geopolitycznych i ze wschodu i zachodu, no ma duże znaczenie. Znaczy takie, to jest takie, taka, dlatego to zapamiętałem. Także jest coś w tym, że są kwestie, które powinny być mostami pomimo podziałów politycznych, że powinniśmy jako klasa polityczna wyrobić sobie pewne instrumenty do tego, że niezależnie co się dzieje, to jednak kierunki swoich działań powinny być stałe. Mówię tutaj z kierunki jako działań rządu, tak? To są takie kwestie. Na przykład bezpieczeństwo jest z pewnością jednym z nich.
1: Proszę pana, no to jest tak wybrzmiało pięknie, że zróbmy z tego puentę naszej rozmowy. Była to poranna rozmowa Radia Vox FM z Grzegorzem Pudą, dwukrotnie ministrem w czasach Prawa i Sprawiedliwości. A co przyszłość przyniesie? No to chciałbym powróżyć, ale pan mi tego zabrania. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich i radiosłuchaczy, i widzów internetowych, i pana redaktora również. Wszystkiego dobrego.

Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiał wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone...